0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
1: Sponsorem programu jest agencja artystyczna Muza, organizator Światowej Gali Muzycznej oraz spektaklu Genialny Pomysł w Auli UAM.
2: Sponsorem

0: programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl. Pogoda na dziś.
1: To może być kolejny deszczowy dzień, ale też i z przejaśnieniami, więc pogoda w kratkę. Na termometrach dziś maksymalnie do 15 stopni. W okolicach południa ten pierwszy deszcz może już się pojawić, później przejaśnienia, a w nocy znów zacznie padać. Do tego słaby wiatr wieje z zachodu.
2: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lease, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
3: Sponsorem programu jest agencja artystyczna Muza, organizator Światowej Gali Muzycznej oraz spektaklu Genialny Pomysł w auli UAM.
0: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
4: Właśnie minęła 6. Radio
5: Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
6: Tankowanie diesla coraz droższe, prawie 9 zł za litr. Zarzuty nadużycia uprawnień dla pracowników Trybunału Konstytucyjnego. Znikną słynne fale Dunaju. Autostrady idą do remontu. Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Coraz droższe jest tankowanie samochodów z silnikami diesla. W ciągu tygodnia cena oleju napędowego wzrosła o 10 groszy, wynosi średnio 8,99 za litr. Lekki oddech mogą złapać właściciele samochodów benzynowych. 95 nie podrożała i przez kilka dni powinno być stabilnie. A co będzie potem, mówi analityczka rynku paliw Urszula Cieślak.
7: Co prawda jest jasna zapowiedź, że wojna w Iranie ma się skończyć w okolicach wyborów w Stanach Zjednoczonych, więc do listopada, ale to jest jednocześnie na tyle dużo czasu, że może się okazać, że będziemy płacić więcej i przebijemy te psychologiczne bariery.
6: Czyli 9 zł za benzynę i 10 za olej. Pracownicy Trybunału Konstytucyjnego usłyszeli zarzuty prokuratorskie. Dyrektor Kancelarii Trybunału oraz komendant Straży Trybunalskiej są oskarżeni o nadużycie władzy. Według śledczych blokowali oni pracę czworgu sędziom wybranym przez Sejm. Władze Trybunału odrzucają te oskarżenia. Na polskiej wsi coraz trudniej o lekarza rodzinnego. Według danych NFZ-u w ciągu 2 lat zniknęło blisko 250 poradni podstawowej opieki zdrowotnej. Lekarze alarmują, że małe placówki są zamykane lub przejmowane przez duże sieci medyczne. Eksperci prognozują, że w obecnych warunkach prawnych dostęp do leczenia poza dużymi miastami będzie się pogarszać. Polepszy się za to stan polskich autostrad. A1, A2 i A4 idą do remontu. W niektórych punktach prace zaczną się lada dzień. O szczegółach Szymon Kępka.
8: Na śląskim odcinku A1 trwa pierwszy etap większego programu naprawczego. Chodzi o usunięcie deformacji nawierzchni, które przez kierowców nazwane są falami Dunaju. Równolegle rozpoczął się remont 9-kilometrowego fragmentu A1 między Kopytkowem a Warlubiem, to Kujawsko-Pomorskie, a kierowcy poruszający się A2 między Łodzią a Warszawą, czyli jedną z najbardziej uczęszczanych dróg w kraju, muszą liczyć się już teraz z ograniczeniami. Szymon Piechowiak, rzecznik Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
9: Co ważne, zachowamy na cały czas trwania inwestycji ruch po 2 pasy w obu kierunkach. Zainstalujemy tam odcinkowy pomiar prędkości.
8: Roboty drogowe także na A4 na Dolnym Śląsku. Rozpoczął się remont łącznic na 5 węzłach między Budziszowem a Kątami Wrocławskimi. Utrudnienia mają zakończyć się w połowie listopada.
6: Słowenia będzie rywalem polskich siatkarzy w półfinale Mistrzostw Europy. Wygrała ćwierćfinał z Belgią. Więcej o tym Przemysław Pozowski.
10: Słoweńcy wygrali w Turynie pewnie 3-1. Pierwsze 2 sety skończyły się wynikiem 25-22. Kolejny wygrali Belgowie do 20, a w czwartej partii Słowenia wygrała aż 25-13. W półfinale, który w piątek zostanie rozegrany w Mediolanie, dojdzie zatem do powtórki półfinału z 3 ostatnich edycji europejskiego czempionatu. W 2019 i 2021 roku biało-czerwoni przegrali 1-3, a w 2023 roku wygrali 3-1, a potem zostali mistrzami Europy. Półfinały siatkarskich Mistrzostw Europy w piątek w Mediolanie, mecze o medale w sobotę.
6: Polacy zatem bronią tytułu, a jeśli go obronią, zapewnią sobie wyjazd na Igrzyska Olimpijskie.
5: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: Duet na rano.
1: Tak prawie miałem powiedzieć, że piątek już. Już prawie, już byłem tego bliski.
11: Ja nie wiem, dlaczego mam to samo.
1: Takie uczucie, tak, że to też, już piątek?
11: To czwartek,
1: ale to już naprawdę dużej różnicy nie ma. To już naprawdę
11: to
1: z górki.
11: Już, to już tylko prawie.
1: Tak, tak, to już tylko prawie. Witamy was bardzo serdecznie o poranku.
11: Damian Kliwiński.
1: I Grażyna Marciniak.
11: Dzień dobry, cześć.
1: Zaczynamy to poranne spotkanie. Pogoda typowo jesienna, tak jak słyszeliśmy w prognozie, absolutnie nas to
11: w
1: żaden sposób nie martwi. Gramy na początek Robert Miles.
5: Radio Centrum i muzyka, jaką lubisz od samego rana.

0: 11 minut już po 6, 24 września w kalendarzu. No i to już jesień. Od wczoraj jesień, nie da się ukryć.
1: A kto kocha jesień, ten jeszcze się nią nacieszy przez 88 dni, bo tyle pozostało jeszcze do końca tej pory roku. No a potem to już będzie bardzo blisko świąt.
0: A kto nie lubi, niech odlicza po prostu. Niech nie skreśla te dni jeden za drugim. Słońce wstanie dzisiaj dopiero o godzinie 6:25, czyli za jakiś czas, niedługi.
1: A 18:30 to będzie ten moment, kiedy już powie nam dobranoc.
0: Do wschodu słońca zatem niewiele czasu. Jutro dzień będzie krótszy o kolejne 4 minuty. Tego dnia we wrześniu ubywa naprawdę bardzo, bardzo szybko. Mam fajne przysłowie. Gdy jesień zamglona, zima zaśnieżona, tak twierdzi mądrość ludowa.
1: Widziałeś już mgły? Mgła już była, tylko nie wiem, czy to już była jesień.
0: No właśnie.
1: Chyba wczoraj, więc zgadza się.
0: To by się zgadzało. No to czekamy na śnieg w takim razie. Podobno ten w górach już się pojawił.

0: Słynny, ale trochę niezrozumiały refren, a Serehe za nami, ale za to przebój, który zna doskonale, pamięta cały świat. Pewnie nawet niektórzy układ taneczny pamiętają. Pamiętasz, jak to się tańczyło?
1: Jak zglądam, to tańczę.
0: Okej. 18 minut po godzinie 6. Co tam prasa pisze o
1: poranku? Okazuje się, że Ewa Kasprzyk uwielbia Shakirę. Mm-hmm. Nie dajcie się zwieść, bo Shakira to imię jej suczki.
0: No proszę. A wiesz co, wydaje mi się, że najpierw chyba może polubiła tę Shakirę, wiesz, tą śpiewającą i śpiewającą na mundialach. No i dlatego pieska nazwała Shakira. Albo przypomina zachowaniem,
1: Wyglądem nie.
0: Cóż ciekawego, no mamy też taką polską Shakirę, trochę podobną. Liszowska, szalona noc liszowskiej, prasa donosi, aktorka spędziła cudowne chwile z muskularnym amantem. No to czujne oko paparazzi dojrzą wszystko, jak widać.
1: Tak, nawet w nocy, kiedy się szampańsko ktoś bawi, nie spodziewa się, że w ogóle ktoś może im pstryknąć zdjęcie.
0: Uważajcie, jeśli myśleliście o tym, żeby być sławnym, to pamiętajcie, że zawsze ktoś może podglądać.
2: Reklama. Emilia, coś czuję, że zaraz wszyscy zaczną wyprzedawać roczniki.
3: Pewnie tak, tylko że u nas to dzieje się już dziś.
2: Trwa przedsprzedaż rocznika 2027 z gwarantowaną niezmienną ceną.
3: Czyli mogę zamówić nowe Volvo, skonfigurować je dokładnie tak jak chcę?
2: Oczywiście. Na przykład nowe Volvo XC60 możesz mieć za 1200 zł miesięcznie.
3: Przedsprzedaż rocznika 2027 już dziś w Volvo Grupa Lis w Kaliszu. Zapraszamy. Emilia Kruk
2: i Jakub Cichorek. Salon Volvo Grupa Lis, ulica Wrocławska 2 w Kaliszu.
4: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu jest Pub Restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście także od wału staromiejskiego.
2: Informacje dla kierowców.
3: I ruszamy na drogi Kaliszej regionu południowej Wielkopolski o poranku. Myślę, że Kaliszanie mogą być dumni, że Kalisz tak często bywa planem filmowym. Okazuje się pod tym względem bardzo atrakcyjny. I kolejny taki plan jest realizowany w Kaliszu. Właśnie Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu uprzejmie informuje, iż w związku z realizacją zdjęć do filmu pod tytułem Książę na sprzedaż na terenie Kalisza wprowadzone zostają zmiany organizacji ruchu i parkowania pojazdów. Dzisiaj na ulicy Śródmiejskiej od Świętego Stanisława do ulicy Franciszkańskiej, także na Narutowicza od Śródmiejskiej do Targowej, a także na ulicy Franciszkańskiej od Śródmiejskiej do Świętego Stanisława, ulica Mariańska, ulica Łazienna. Tutaj obowiązuje całkowity zakaz parkowania pojazdów na Łaziennej od Mariańskiej do Kolegialnej. Realizacja zdjęć dzisiaj prowadzona będzie również na ulicy Główny Rynek i na Śródmiejskiej od 6 do 8 numeru. To jest wewnątrz klubu, który się tam znajduje. W przerwach w kręceniu ujęć możliwy dojazd mieszkańców do okolicznych posesji oczywiście. Mamy także prace remontowe, prace drogowe. Tutaj na przykład trwający od niedawna remont ulicy Skalmierzyckiej. Zaczynają się tam prace powoli, a na dobre trwają prace oczywiście na drodze krajowej nr 12. I tu w związku z tym kierowcy musicie liczyć się z tym, że mamy wprowadzony ruch wahadłowy.
1: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
4: Rząd chce ograniczać progi zwalniające. Ministerstwo Infrastruktury odpowiedziało na interpelację dotyczącą dużej liczby progów zwalniających na ulicach polskich miast. Resort postrzega ich stosowanie jako ostateczność, no i wskazał, gdzie ich być nie powinno. Przede wszystkim przepisy zakazują montażu progów na drogach służb ratunkowych i trasach autobusowych, ale także zbyt blisko skrzyżowań czy przejść dla pieszych, co można zgłosić odpowiednim służbom. A teraz tysiące kierowców może zgłaszać zarządcom te progi, których zdaniem ministerstwa być nie powinno. No i dopiero się zacznie.
3: Czyli koniec z tymi tak zwanymi trzepakami do zawieszenia, ewentualnie śpiącymi policjantami. Fajne określenia już się ukuły, bo tych progów zwalniających w Polsce naprawdę mamy bardzo dużo.
4: I sama pokonałam dzisiaj 5 w drodze do pracy.
3: No to koniec z podskakiwaniem być może na jakiś czas.
1: Prowadzisz? Kieruj się radiem.
3: Za 26 minut.

0: Reklama.
1: Szukasz SUV-a, który podkręci twój dzień? Nowy Ford Puma w racie 979 zł netto miesięcznie. 0 zł wpłaty, ubezpieczenie i serwis w racie. Przyjedź, zobacz go na żywo i przetestuj na drodze. Ford Grupa Lease. Opatówek Rogatka 20C. Oferta czeka na ciebie.
2: Zakupy tylko wspałem. Płatki śniadaniowe Pacific 250 gramów, Nesquik, Cini Mini lub Chocapic za 5,99. Wybierz wspałem.
0: Reklama.

0: urodzeni.
1: 15 minut pozostaje do godziny 7, a my zaglądamy do kalendarza. Kto znany, kto słynny dzisiaj przyszedł na świat?
2: 24 września w 1821 roku rodził się Cyprian Kamil Norwid, poeta, dramatopisarz, malarz, uważany za jednego z czterech najważniejszych twórców polskiego romantyzmu.
1: Linda McCartney, to już nazwisko wskazuje, czy ją było żoną, bardzo dosadny sposób. 1941 rok, amerykańska wokalistka, fotografka, aktywistka, no i oczywiście żona Paula McCartneya.
2: Michał Probierz, 1972 rok, piłkarz, wieloletni trener klubowy. W 2023 roku objął prestiżowe stanowisko selekcjonera reprezentacji Polski, piłkarskiej reprezentacji oczywiście. Ja nie wiem, czy ono jest prestiżowe. Ono jest dla odważnych.
1: Jest dla odważnych, jest przejściowe na pewno mocno stanowisko. Jest bardzo przejściowym stanowiskiem. Zostańmy przy sporcie, bo dzisiaj także urodziny świętuje Chris Holder, urodzony w 87. Australijski żużlowiec, indywidualny mistrz świata z 2012 roku. Też oczywiście w drużynie Mundfin Magnus Ostrów Wielkopolskich go widzieliśmy.
2: A ci, którzy urodzili się 24 września, są utalentowani, niezależni i sympatyczni.
1: Mało tego, potrafią zachęcić innych do działania i wykorzystać cudzy zapał do swoich celów.
2: Mają wielkie marzenia, są idealistami.
1: Zdecydowanie realizują swoje zamierzenia i nie przejmują się krytyką.
2: Mogą osiągnąć sukces w zawodach związanych ze sztuką.
1: Także w miłości mają wielkie powodzenie, często jednak ich uczucia zmieniają się bez widocznej przyczyny.
2: Szczęśliwa cyfra dla urodzonych tego dnia to 5.
1: Kamień szlachetny to diament.
2: A sprzyjający znak zodiaku?
3: Wodnik.
1: No a jeśli znacie kogoś, kto dziś świętuje urodziny, pozdrówcie go serdecznie. My gramy dla wszystkich świętujących już teraz Stevie Wonder w głośnikach.

0: korzystnych warunkach, szeroki zakres cen i konfiguracji. Czas na nowe, używane BMW. Dealer BMW Premium Arena zaprasza. Kalisz, ulica Wrocławska 50A. BMW. Radość z jazdy.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lease, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
1: Sponsorem programu jest Agencja Artystyczna Muza, organizator Światowej Gali Muzycznej oraz spektaklu Genialny Pomysł w Auli UAM.
2: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl. Pogoda na dziś.
3: Na termometrach dzisiaj maksymalnie do 15 stopni. Zachmurzenie całkiem spore. W okolicach południa znów mogą pojawić się opady deszczu, po czym mogą pojawić się przejaśnienia, żeby znów wieczorem i w nocy pojawiły się opady deszczu. Pogoda trochę w kratkę, do tego słaby wiatr z południowego zachodu, a ciśnienie na ten moment powoli spada.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lease, posiadający w ofercie modele

0: Benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
1: Sponsorem programu jest Agencja Artystyczna Muza, organizator Światowej Gali Muzycznej oraz spektaklu Genialny Pomysł w Auli UAM.
2: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
3: Właśnie minęła 7. Radio Centrum.
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Znów alert na wschodzie kraju, znów w związku z rosyjskimi atakami w Ukrainie. Kolejne osoby z zarzutami w śledztwie dotyczącym Polskiej Fundacji Narodowej. Będziemy też ostrzegać przed oszustwem na opał. Marcin Krzemiński. Polskie myśliwce znów w powietrzu. Trwa kolejny rosyjski atak powietrzny na Ukrainę. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało SMS-owe alerty do mieszkańców województw lubelskiego i podkarpackiego. Wojsko zapewnia, że sytuacja jest monitorowana. Myśliwce podrywano też wczoraj, gdy w polską przestrzeń powietrzną na 300 metrów wleciał rosyjski śmigłowiec. Przebywał 42 sekundy w regionie Braniewa przy granicy z obwodem królewieckim. Są też aktualne doniesienia z Kijowa. W nocnym rosyjskim ostrzale stolicy Ukrainy zginęła co najmniej jedna osoba. Wczoraj zginęły dwie, 45 zostało rannych. Na władze Kijowa informują, że Rosjanie zaczęli uderzać szybszymi, wyżej latającymi i trudniejszymi do przechwycenia dronami. Krytyki Moskwie nie szczędził prezydent Karol Nawrocki podczas wystąpienia w siedzibie ONZ w Nowym Jorku. Obecna polityka Kremla to powrót do imperialnych ambicji, które w przeszłości prowadziły do tragedii, mówił prezydent.
5: Rosja destabilizuje sytuację w Europie poprzez jawną napaść, prowadzenie operacji hybrydowych, aktów dywersyjnych i sabotażu, a także ignorując kolejne rezolucje tego zgromadzenia.
4: Dlatego, jak mówił polski prezydent, potrzeba w końcu wspólnej i stanowczej odpowiedzi ONZ na działania rosyjskiego reżimu. Zarzuty wyrządzenia przestępstw związanych z wyrządzeniem szkody wielkich rozmiarów w Polskiej Fundacji Narodowej usłyszeli w rzeszowskiej prokuraturze Anna P. i Piotr M. Byli członkowie zarządu spółki Solvere odpowiedzialnej za kampanię medialną Sprawiedliwe Sądy. Ze szczegółami Marcin Starzec.
6: Podejrzani, działając wspólnie z osobami finansującymi tę kampanię ze strony Polskiej Fundacji Narodowej, mieli wyrządzić duże szkody majątkowe. Dodatkowo sama kampania skupiająca się na dyskredytacji środowisk sędziowskich była niezgodna ze statutem fundacji, ale była ona zbieżna z celami politycznymi Prawa i Sprawiedliwości oraz Solidarnej Polski, czyli ówczesnemu obozowi władzy, mówi prokurator Dorota Sokołowska-Mach z prokuratury regionalnej w Rzeszowie.
7: Podejrzani nie przyznali się do popełnienia zarzucanych im czynów, złożyli wyjaśnienia.
6: Podejrzani mają zakaz opuszczania kraju i dozór policji.
4: Grozi im do 10 lat więzienia. Policja ostrzega przed oszustwami na opał. Tuż przed sezonem grzewczym, tylko w ostatnich dniach, trzech mieszkańców okolicy Wrocławia padło ofiarą takich oszustw. Stracili od 1000 do 8000 złotych.
8: Oszuści kuszą atrakcyjną ceną i obietnicą szybkiej dostawy, a następnie pobierają zaliczkę lub całą kwotę i nie wywiązują się z umowy.
4: Mówi Anna Nicer z wrocławskiej policji i apeluje o zaopatrywanie się u sprawdzonych dostawców opału. Na koniec jeszcze muzyczna kartka z kalendarza. To już 35 lat. 24 września 1991 roku w Stanach Zjednoczonych ukazała się kultowa płyta Nirwany Nevermind.
9: Błażej Kulesza, zapraszam na informacje sportowe. Nasi siatkarze poznali swoich półfinałowych rywali na Mistrzostwach Europy. Będą nimi Słoweńcy, którzy pokonali w 1/4 finału Belgów. O czym więcej już teraz. Przemysław Pozowski.
10: Słoweńcy wygrali w Turynie pewnie 3-1. Pierwsze dwa sety skończyły się wynikiem 25-22. Kolejny wygrali Belgowie do 20, a w czwartej partii Słowenia wygrała aż 25-13. W półfinale, który w piątek zostanie rozegrany w Mediolanie, dojdzie zatem do powtórki półfinału z trzech ostatnich edycji europejskiego czempionatu. W 2019 i 2021 roku biało-czerwoni przegrali 1-3, a w 2023 roku wygrali 3-1, a potem zostali mistrzami Europy. Półfinały siatkarskich mistrzostw Europy w piątek w Mediolanie, mecze o medale w sobotę.
9: To była relacja Przemysława Pozowskiego. Ostatnim półfinalistą mistrzostw została Finlandia. W rozgrywanym w turnie spotkaniu ćwierćfinałowym sensacyjnie pokonała Włochy 3-2. Finowie o finał zagrają z Francją. To starcie jutro o 21:00. Wcześniej, bo o 17:00 Polska zmierzy się ze Słowenią. W meczach Polski ze Słowenią mamy już nierozliczone rachunki. Przekonały się o tym nasze szczypiornistki, przegrywając jednym punktem. 28-29 na turnieju towarzyskim w czeskim Hebie zdecydowało jedno trafienie, mówiła po meczu nasza rozgrywająca Monika Kobylińska.
11: Na pewno też jesteśmy zawiedzione, że nie wygrałyśmy tego meczu, bo myślę, że zdecydowanie było to w naszym zasięgu.
9: Okazja do lepszej gry będzie w kolejnych dniach. Biało-czerwone zagrają z Czechami i Norwegią. Turniej jest sprawdzianem przed grudniowymi mistrzostwami Europy, których Polska jest współgospodarzem. A skoro o mistrzostwach Europy mowa, to bez zwycięstwa zakończyli środowe walki polscy pięściarze w Sofii. Podopieczni Tomasza Dylaka przegrali 7 pojedynków. Biało-czerwoni przywiozą do kraju 4 brązowe medale, wszystkie jednak zdobyte przez kobiecą część kadry.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz. Duet na rano.
12: 6 minut już po godzinie 7, a my będziemy mieć dla was dzisiaj jeszcze niespodzianki. Jeszcze sporo dzisiaj na antenie Radio Centrum na pewno będzie się działo.
3: Dziś możemy otworzyć się na to, co inni mają nam dobrego do zaoferowania, nie koncentrować się na trudnościach. Jest idealny dzień na sztukę, twórczość i miłość.
12: Dokładnie, to zwiastuje nam horoskop. Głębiej sprawdzimy ten horoskop niebawem, za kilka minut i wtedy każdy znak zodiaku będzie mógł się dowiedzieć, co dokładnie go dzisiaj czeka.
3: Dobrze, żeby było idealnie.

0: Reklama.
1: Szukasz SUV-a, który podkręci twój dzień? Nowy Ford Puma w racie 979 zł netto miesięcznie. 0 zł wpłaty, ubezpieczenie i serwis w racie. Przyjedź, zobacz go na żywo i przetestuj na drodze. Ford Grupa Lease. Opatówek Rogatka 20C. Oferta czeka na ciebie.
2: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
3: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
4: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
3: Twoja definicja dobrego snu.
5: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D codziennie przez cały rok.
0: Reklama.

0: pamiętaj mnie.
1: Sponsorem programu jest Agencja Artystyczna Muza, organizator Światowej Gali Muzycznej oraz spektaklu Genialny Pomysł w Auli UAM.
2: Horoskop Radia Centrum.
3: Zaczynamy tradycyjnie od barana. Baranie, wszystko uda się zrobić, tylko jak się tak bardzo się nie spiesz. Czyjeś dobre rady mogą okazać się mało skuteczne, lepiej działaj samodzielnie, a łatwo osiągniesz wszystko to, co umknęło innym osobom.
4: Byku, chętnie spotkasz się z kimś ciekawym, poszukasz tematów do rozmowy, dzień podziała na ciebie ożywczo, okaże się bardzo udany, śmiało możesz zaczynać nowe sprawy, bo sprzyja ci powodzenia. Po południu pomyśl o miłości.
3: Teraz bliźnięta, bądź czujny, bo księżyc w kwadraturze do twojego znaku sprzyja nieoczekiwanym wydarzeniom. Nie martw się, bo wszystko skończy się dobrze. Przy okazji możesz nawet ubić bardzo korzystny interes.
4: Rak może dzisiaj ubić kotleta, co najwyżej,
3: proszę.
4: Bo wszystko sprzyja trosce o dom i rodzinę, ale poza tym zajmiesz się też swoimi sprawami i to ważne. Różne problemy nie będą cię dotyczyć. Uda ci się uporządkować swoje rzeczy, szybko zakończysz różne zaległe sprawy i ogarnie cię bardziej rozrywkowy nastrój po południu.
3: Dobry kotlet nie jest zły. A co u tego znaku zodiaku? On też na pewno miałby chęć na kotleta.
5: Lew!
3: Okej, bądź ostrożny, bo coś może być poza twoją kontrolą. Zacznie ci się wydawać, że wszyscy myślą tylko o tobie i nie chcą dzielić się tą informacją z innymi. Znieś to ze spokojem i zrób to, co należy do ciebie.
4: Panno, postarasz się unikać nieprzyjemnych sytuacji, ponurych miejsc. Będziesz bardziej wrażliwa, ale też spostrzegawcza. Obserwuj zachowania innych, wyciągaj z tego wnioski. A dzisiaj warto zrobić to, co niezbędne, potem zająć się swoim hobby. Jeśli siła na porządki, to lepiej zająć się szafą.
3: A uwagi, ważna informacja, bo szczęście w sprawach finansowych się uwagi pojawia, więc myśl o pieniądzach i o awansie, ale nie daj wplątać się w żadne intrygi, trzymaj się swoich zasad i swoich ideałów.
4: Skorpionie, przez cały dzień zachowasz opanowanie, optymizm, może kogoś pocieszysz. Dzisiaj finanse i organizacja pracy to twoja specjalność. Dzień będzie sprzyjał zjednywaniu sobie przyjaciół, zdobywaniu popularności. Nie obiecuj tylko sobie zbyt wiele, ani innym.
3: Strzelcu, inni będą działać, a ty będziesz w refleksyjnym nastroju. Potrzebujesz dzisiaj nieco więcej spokoju, żeby uporządkować swoje zaległe sprawy.
4: Koziorożcu, zostaniesz po godzinach w pracy, ale imprezy okażą się ważniejsze, więc szybko porzucisz to, co chciałeś jeszcze zrobić na zapas. Intuicja cię nie zawiedzie. Dzisiaj dokończ stare sprawy, a po południu masz dobry czas na sztukę czy hobby. Dzisiaj możliwe szybkie zakupy.
3: U wodnika na spokojnie. Od rana będziesz mieć wszystko pod kontrolą. Mimo tego sprawy mogą się trochę komplikować, ale oczywiście uda ci się wszystkiego dopilnować.
4: Ryby, skoncentruj się na ważnych zadaniach. To świetny dzień, żeby się cieszyć spokojem, a wieczorem zajmij się zdrowiem. W miłości dzisiaj powodzenie.
2: Radio Centrum ponosi pełną odpowiedzialność za szczęście, jakie cię spotka w związku z horoskopem.
1: Sponsorem programu jest Agencja Artystyczna Muza, organizator Światowej Gali Muzycznej oraz spektaklu Genialny Pomysł w Auli UAM.

0: Reklama.
1: Polska Noc Kabaretowa 2026. Siedmiu wspaniałych. Najlepsze polskie kabarety w premierowej odsłonie najlepszego humoru. Kabaret Nowaki. Kabaret Skeczów Męczących. Igor Kwiatkowski. Kabaret Moralnego Niepokoju. Kabaret Smile. Mariusz Kałamaga. Prowadzenie Kabaret K2. 3 października Arena Kalisz. Partnerzy Radio Centrum, Hotel Hilton Kalisz. Informacje i bilety polskanockabaretowa.pl.
2: Zakupy tylko w Społem. Pudliszki, dania gotowe, fasolka, pulpety lub gołąbki 290 gramów za 8,99. Wybierz Społem.
3: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
4: Do szkoły, na uczelnię, do pracy, na spotkanie, zakupy albo weekendową wyprawę. Od 25 lat Polregio łączy ludzi z miejscami, które są dla nich ważne. W małych miejscowościach i dużych miastach. Polregio. Już 25 lat jesteśmy blisko Twoich codziennych spraw.
5: Dobry smak i wyjątkowe chwile? To właśnie Bacówka. W Bacówce znajdziesz smaki tradycyjnej kuchni staropolskiej, a także nowoczesne propozycje. A gdy planujesz uroczystość, urodziny, jubileusz, komunię czy spotkanie firmowe, przygotujemy salę, catering i zadbamy o każdy szczegół. Restauracja Bacówka, Kalisz, Aleja Wolności 12. Bacówka. Przyjdź i przekonaj się, że warto.
0: Reklama.

0: Ofelia, 7:30 na zegarach w studiu Radia Centrum. Przy mikrofonie teraz nie Ofelia, a Mateusz Kurzej.
1: Gramy. Tak.

0: Dzień. Wiadomości lokalne.
1: Przemyt i dystrybucja narkotyków z Hiszpanii do Polski. Zaprosimy na spotkanie z korespondentem wojennym w Morawinie. Przegrana Netland MKS Kalisz.
2: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
1: Prokuratura Okręgowa w Ostrowie Wielkopolskim nadzoruje od 2 lat śledztwo w sprawie zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się międzynarodowym przemytem oraz wprowadzaniem do obrotu znacznej ilości środków odurzających, jak i substancji psychotropowych. W toku dotychczasowych czynności zarzuty przedstawiono łącznie 42 osobom.
3: Ostatnio wobec lidera oraz 9 kluczowych podejrzanych zastosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Z ustaleń śledztwa wynika, że członkowie grupy organizowali transporty narkotyków z Hiszpanii do Polski, a następnie dystrybuowali je dalej, głównie na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Na rynek mogło trafić ponad 300 kg zabronionych substancji odurzających i psychotropowych.
1: Poinformował Radio Centrum Maciej Meller, rzecznik prokuratury okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim. Śledczy ujawnili m.in. specjalnie przygotowane skrytki transportowe, np. w naczepie ciężarówki przewożącej legalny towar, a także magazyny. W toku śledztwa zabezpieczono ponad 97 kg marihuany, 1,5 kg haszyszu, znaczną ilość ekstazy oraz kokainy i gotówkę w kwocie ponad 150 tysięcy złotych. Podejrzanym grożą surowe kary sięgające nawet do 20 lat więzienia. Postępowanie ma charakter rozwojowy.
0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
1: Michał Przedlacki, korespondent wojenny i dziennikarz programu Superwizjer TVN24, będzie gościem kolejnego spotkania w ramach Akademii Myśli Przepięknych, wspólnego projektu gminy Ceków Kolonia, Cekowskiej Biblioteki oraz Stowarzyszenia Nasze Kaliskie. Jak przekonuje sam dziennikarz, to nie tylko okazja do spotkania z nim.
4: Przygotowałem coś specjalnego, szczególnego. Jako pierwsi będziecie mogli Państwo zobaczyć sporą część z materiału z takiej serii specjalnej, którą przygotowuję właśnie teraz na temat tego, jak wygląda obecne pole walki, jak wygląda w rzeczywistości wykorzystanie robotów, nowych technologii, w którą stronę to zmierza i czego możemy niebawem oczekiwać na terenie Ukrainy. W trakcie tej rosyjsko-ukraińskiej wojny, ale nie tylko Ukrainie poświęcimy to spotkanie.
1: Powiedział Radio Centrum Michał Przedlacki. Spotkanie odbędzie się w ten piątek w sali OSP w Morawinie. Początek o 18:00. Wstęp jest wolny. Tradycyjnie na styku i widowiskowo od pierwszego do ostatniego gwizdka oraz tradycyjnie od pierwszej do ostatniej minuty przy gorącym dopingu kibiców obu drużyn. W pierwszych w tym sezonie derbach Wielkopolski Szczypiorniaka między Netland MKS Kalisz, który był gospodarzem spotkania, a Rebut KPR Ostrowia wygrał drugi z zespołów. W pierwszej połowie dominowali goście, chociaż ich przewaga wynosiła maksymalnie 4 bramki, ale w końcówce gra zaczęła się wyrównywać i na przerwę KPR schodził z jednobramkową przewagą 14-13.
5: Graliśmy falami strasznie, też łapaliśmy kary. Według mnie nie zawsze były one adekwatne sytuacji, ale tak, sędziowie dzisiaj gwizdali. Nie ma na nich co rzucać winy, bo wygraliśmy. Więc mamy materiał na analizy, bo naprawdę graliśmy raz lepiej, raz gorzej. Ale końcówkę pokazaliśmy, że tak powiem, jaja, było -2, było ciężko, mieliśmy chyba karę nawet. Oni przegrali przewagę swoją 2-0 i żeśmy wrócili do meczu, podali nam rękę. No i my w kluczowych momentach zachowaliśmy zimną głowę.
1: Powiedział po meczu Radio Centrum Patryk Marciniak, rozgrywający Rebut KPR Ostrowia. Na początku drugiej gospodarze zaczęli od wyrównania, a chwilę później jednobramkowego prowadzenia. I już do końca drugiej, znacznie dynamiczniejszej połowy gra toczyła się trafieniem za trafieniem z kilkoma remisami, a o wyniku także jednobramkowej przewadze KPR-u zdecydowała końcówka, bo ostatecznie mecz zakończył się wynikiem 30-31 dla Ostrowa Wielkopolskiego.
6: Czuję gorycz, no nie mogę się pogodzić z tym wynikiem. Zawiedliśmy pewnie siebie i wszystkich wokół, także szkoda tej przegranej. Myślę, że trochę pierwsza połowa, ten początek. No i staraliśmy się odrobić wszystko w drugiej połowie. Niestety końcówki nie dowieźliśmy. Tak jest sport. Skuteczność. Mogliśmy wykorzystać tę sytuację i myślę, żeby było spokojnie na pewno pod koniec.
1: Powiedział Radio Centrum Marcel Sroczyk, lewoskrzydłowy Netland MKS Kalisz. MVP meczu został Diogo Valerio, bramkarz ostrowskiego zespołu. To był 3 mecz obu drużyn w tym sezonie. Wcześniejsze oba przegrały, więc wygrana dała Rebut KPR Ostrowi pierwsze w tym sezonie punkty. Natomiast Netland MKS Kalisz nadal na swoje musi poczekać.
0: Radio Centrum. słuchasz, więc wiesz.
7: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
8: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście także od wału staromiejskiego.
9: Informacje dla kierowców.
10: I ruszamy na drogi Kaliszej regionu południowej Wielkopolski po raz kolejny. I po raz kolejny przypominam też o utrudnieniach związanych, no na przykład z tym, że w Kaliszu kręcony jest kolejny film. To między innymi takie utrudnienia i zmiany w organizacji ruchu na ulicy Śródmiejskiej od Świętego Stanisława do Franciszkańskiej, na Narutowicza od Śródmiejskiej do Targowej po prawej stronie, ulica Franciszkańska od Śródmiejskiej do Świętego Stanisława i ulica Mariańska i Łazienna od Mariańskiej do ulicy Kolegialnej. Tam obowiązuje całkowity zakaz parkowania pojazdów dzisiaj. Chodzi o realizację filmu pod tytułem Książę na sprzedaż. Dzisiaj także planem filmowym okolice Głównego Rynku, a także fragment ulicy Śródmiejskiej między 6 a 9 numerem, czyli tam, gdzie mamy klub i tam, gdzie odbywają się imprezy, no to tam dzisiaj też będzie realizacja filmów. W przerwach, w kręceniu ujęć oczywiście dojazd dla mieszkańców możliwy do okolicznych posesji. W Kaliszu mamy także pracę na ulicy Skalmierzyckiej. Pierwszy etap budowy obejmuje budowę kanału deszczowego na odcinku od ulicy Nowy Świat do ulicy Handlowej. Tam mamy zmianę w organizacji ruchu, wprowadzony jeden kierunek ruchu, ruch jednokierunkowy. Opatówek. Trasa z Kalisza do Opatówka, droga krajowa numer 12, tutaj utrudnienia, tutaj prace drogowe, tutaj także ruch wahadłowy w Ostrowie, z kolei przebudowa na Leduchowskiego, a także prace na ulicy Wrocławskiej.
0: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum.
7: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
8: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
11: Amerykanie opracowali raport, w którym my czytamy, że korzystanie z telefonu stanowiło przyczynę od 7 do 8% wypadków drogowych w analizowanych przypadkach, a polskie raporty policyjne nie określają skali tego zjawiska. Dawne szacunki kiedyś pokazywały, że telefon może mieć związek nawet z 25% wypadków.
0: Prowadzisz? Kieruj się radiem.

0: Reklama.
1: Już 5 listopada w hali widowiskowej Osir w Kaliszu wyjątkowy koncert. 10 tenorów, 10 głosów, jedna scena. Najpiękniejsze melodie świata, potężne głosy, orkiestra i emocje, które zostają na długo. Bilety w kasie Osir oraz na kupbilecik.pl, biletyna.pl. Patronem koncertu jest Radio Centrum.
2: Radość z jazdy nie ma daty ważności. Wybierz używane BMW z salonu Premium Arena w Kaliszu. Jako autoryzowany dealer marki BMW posiadamy dostęp do centralnej bazy samochodów używanych z udokumentowaną przeszłością. Powiedz nam, jakiego BMW szukasz, a my znajdziemy samochód idealnie dopasowany do Twoich potrzeb i budżetu. Leasing lub kredyt na korzystnych warunkach, szeroki zakres cen i konfiguracji. Czas na nowe, używane BMW. Dealer BMW Premium Arena zaprasza. Kalisz, ulica Wrocławska 50A. BMW. Radość z jazdy.
3: Póki płonie znicz, pamięć nie wygasa. A znicze najkorzystniej kupisz w hurtowni Płomyk w Kaliszu. Aleja Wojska Polskiego 176A, naprzeciw targowiska przy 3 maja. Płomyk to jedna z największych hurtowni zniczy w Wielkopolsce. Atrakcyjne ceny, bezpłatny parking, czynne 7 dni w tygodniu.
4: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w DeVitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. DeVitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i Twojego dziecka. DeVitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
5: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
6: Muzyka i głos.

0: 13 minut już tylko pozostaje do godziny 8. Niektórzy w drodze do pracy. No to pozdrawiamy tych, którzy dzisiaj świętują, bo w kalendarzu świąt nietypowych mamy na przykład Dzień Stylistów Rzęs.
1: Jeżeli dopiero co przecieracie oczy, to nie pocieramy za dużo, zwłaszcza jak są tam doklejone jakieś elementy, to trzeba wziąć pod uwagę, że to musi się trzymać przez jakiś czas.
0: Tak sobie czytam Dzień Stylistów Rzęs, ale chociaż wydaje mi się, że to częściej to są stylistki rzęs, głównie panie parają się tym zajęciem i te rzęsy powstają dodatkowo. Czasami większe, czasami mniejsze. Czasami takie, że jak ktoś mrugnie, to wiatr zawieje.
1: A może być tak, że i mikrofon by ci spadł tutaj też stół takie się zdarzają. Codzienna pielęgnacja, odżywianie też są ważne, nie tylko te takie zabiegi, które nam troszeczkę zmieniają nasz wygląd. No ale trzymajmy się tego, że możemy stać przed lustrem i wpatrywać się w nasze piękne.
0: Jeszcze jedno ze świąt to Światowy Firanki. Dzień Morza. Światowy Dzień Morza, słuchajcie. No to co? Wszystkich, którzy na morzu, no nie słyszą nas. Może chyba, że słuchają online, to pozdrawiamy bardzo serdecznie.
1: A może
0: słuchają. A może zagrajmy Madonna w głośnikach.

0: usługi w zakresie tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego. Opis badania 3 dni robocze. Krotoszyn Przemysłowa 21. Teren przychodni Cermedic. Rejestracja. Telefon 733 441 026. www.spectrumdiagnostyka.com.
1: Najlepsza na dobry humor. Śląska Gala z Humorem już 10 października w Ostrowie Wielkopolskim. Gruba dawka najlepszych śląskich szlagierów, folku i dobrego humoru. Śląska Gala z Humorem. 10 października. Ostrowskie Centrum Kultury przy ulicy Wolności 2. Bilety dostępne w kasie biletowej Ostrowskiego Centrum Kultury oraz kupbilecik.pl. Zapraszamy.
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany Luzer. Cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A nektarynki Luzer. Cena przed obniżką 12,99. A teraz 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Aurelis. Znicze premium by Płomek. Pamięć, która zasługuje na wyjątkową oprawę. Odkryj kolekcję premium na aurelis-znicze.pl. Zamów z dostawą do domu lub paczkomatu. Aurelis-znicze.pl.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
1: Sponsorem programu jest Agencja Artystyczna Muza, organizator Światowej Gali Muzycznej oraz spektaklu Genialny Pomysł w Auli UAM.
2: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
3: Pogoda na dziś.
4: Teraz chmury, później deszcz, później przejaśnienia.

0: I w nocy znowu deszcz. Pogoda dzisiaj dość mocno w kratkę, jak podobnie zresztą w ostatnich dniach. Na termometrach maksymalnie zobaczymy dzisiaj do 15 stopni, a w tej chwili na słupkach rtęci w Kaliszu i w regionie w okolicach 9 stopni. Wiatr słaby, wiejący z południowego zachodu.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
2: Sponsorem programu jest agencja artystyczna Muza, organizator Światowej Gali Muzycznej oraz spektaklu Genialny Pomysł w Auli UAM.
3: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
4: Właśnie minęła 8.
3: Radio 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Betonowe przeszkody na torach na Lubelszczyźnie. Sprawą zajmują się służby. Potem dyplomatyczna potyczka Sikorski kontra Ławrow i ponad 200 tysięcy za muminka nurkującego w Muszalkach. Marcin Krzemiński. Służby sprawdzają, kto i dlaczego położył betonowe przeszkody na torach w Jedlance, niedaleko Łukowa na Lubelszczyźnie. Najechały na nie dwa towarowe pociągi. Maszynistom na szczęście nic się nie stało. Sprawdzamy każdy trop, mówi rzecznik koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.
6: Położenie czegoś na torach jest dość poważnym przestępstwem. Mogło dojść do katastrofy, dlatego nie bagatelizujemy tego. Policja zabezpieczyła wszystkie możliwe ślady, sprawdza różnego rodzaju wersje, ale włączyli się tu też funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
5: Wstępne ustalenia wskazują, że betonowe bloki pochodziły z pobliskiej budowy. Z kolei w okolicy Malborka poszukiwania niezidentyfikowanego obiektu zarejestrowanego przez radary. Prowadzi je zespół poszukiwawczo-ratowniczy Wojsk Obrony Terytorialnej. Na razie trudno powiedzieć, czym był obiekt. Wiadomo, że poruszał się z kierunkiem i prędkością wiatru, więc mogło to być też stado ptaków lub anomalia meteorologiczna. Odwołany alert dla Lubelszczyzny i Podkarpacia, a do baz wracają polskie myśliwce. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przekazało, że zakończył się rosyjski atak powietrzny na Ukrainę. Mocne słowa szefa polskiej dyplomacji do jego rosyjskiego odpowiednika. Radosław Sikorski w czasie wystąpienia podczas Rady Bezpieczeństwa ONZ w Nowym Jorku zwrócił się do Siergieja Ławrowa.
7: Stop. Przestańcie niszczyć przyszłość Rosji. Siergieju, wiem, że słuchasz. Powiedz swojemu szefowi, że już wystarczy.
5: Szef polskiej dyplomacji prostował kłamstwa Siergieja Ławrowa, który w czasie swojego wystąpienia nazwał wojnę w Ukrainie specjalną operacją wojskową i zarzucił Europie prowokowanie konfliktu. Ławrow w tym czasie wyszedł z sali. ZUS ostrzega przed fałszywymi pośrednikami. Naciągacze oferują płatną pomoc w załatwieniu sprawy. Ofiarami najczęściej padają seniorzy lub osoby z niepełnosprawnościami, mówi Małgorzata Korba z biura prasowego ZUS-u.
8: Nagabywali w internecie, na grupach w mediach społecznościowych. Teraz wysyłają listy z gotowymi umowami do podpisu wraz z pełnomocnictwem do wystąpienia z wnioskiem o świadczenie wspierające.
5: Wsparcie w wypełnieniu wniosku o świadczenie można uzyskać bezpłatnie w placówkach ZUS-u lub pod numerem infolinii. 46 023 euro, czyli ponad 201,5 tysiąca złotych. Taką rekordową kwotę zapłacił na aukcji anonimowy nabywca za bardzo rzadki kubek z serii Muminków. Porcelanowe cacko przedstawia bohatera opowieści Tuwe Jansson, nurkującego wśród muszelek. Powstało 20 lat temu, wyprodukowano je tylko w liczbie 10 sztuk, bo fiński producent ostatecznie zarzucił ten muszelkowy motyw. Gotowe kubki przekazano pracownikom zakładów.
3: Kursy walut.
0: To teraz można sobie przeliczyć, ile taka filiżanka z muminkiem kosztowałaby w innych walutach. Euro w tej chwili to 4,37 zł, dolar amerykański 3,84 zł, frank szwajcarski 4,66 zł, a funt brytyjski teraz to 5,09 zł.
3: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz. Duet na rano.
0: 24 września w kalendarzu. Dla niektórych to jest bardzo przyjemna data.
9: Zwłaszcza dla tych, którzy świętują urodziny, już pozdrawiamy ich od samego rana, ale też są ci, którzy mają imieniny. Jest Gerard i Gerarda.
0: W tym gronie solenizantów znajduje się także Maria, Seweryn, Herman i Jaromir.
9: Pozdrawiam was serdecznie o poranku. No i kawa taka imieninowa niech wpada teraz już.
0: Bawcie się dobrze. Zresztą pamiętajcie też, że weekend za pasem. Teddy Swims w głośnikach.

0: Reklama.
1: Emilia, coś czuję, że zaraz wszyscy zaczną wyprzedawać roczniki.
2: Pewnie tak, tylko że u nas to dzieje się już dziś.
1: Trwa przedsprzedaż rocznika 2027 z gwarantowaną niezmienną ceną.
2: Czyli mogę zamówić nowe Volvo, skonfigurować je dokładnie tak jak chcę?
1: Oczywiście. Na przykład nowe Volvo XC60 możesz mieć za 1200 zł miesięcznie.
2: Przedsprzedaż rocznika 2027 już dziś w Volvo Grupa Lis w Kaliszu. Zapraszamy. Emilia Kruk
1: i Jakub Cichorek. Salon Volvo Grupa Lis, ulica Wrocław. Dwa w Kaliszu.
3: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZOO.
4: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
5: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
4: Polecam Michel Moron.
5: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
6: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
7: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
8: Muzyka i głos AI.
9: To

0: znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
1: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
2: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
1: Twoja definicja dobrego snu.
3: Aurelis. Znicze premium by Płomek. Pamięć, która zasługuje na wyjątkową oprawę. Odkryj kolekcję premium na aurelis-znicze.pl. Zamów z dostawą do domu lub paczkomatu. Aurelis-znicze.pl.
4: Dobry smak i wyjątkowe chwile? To właśnie Bacówka. W Bacówce znajdziesz smaki tradycyjnej kuchni staropolskiej, a także nowoczesne propozycje. A gdy planujesz uroczystość, urodziny, jubileusz, komunię czy spotkanie firmowe, przygotujemy salę, catering i zadbamy o każdy szczegół. Restauracja Bacówka, Kalisz, Aleja Wolności 12. Bacówka. Przyjdź i przekonaj się, że warto.
5: Reklama.

0: już teraz konkurs.
1: A co jest do wygrania? No bardzo fajna nagroda. Podwójne zaproszenie na Polską Noc Kabaretową, która odbędzie się już 3 października w Kaliszu. A ja przypominam numer telefonu do studia, zatem to 88 400 106 4.
2: Dzwońcie, jeśli macie ochotę. Czekamy na kogoś, kto chciałby wybrać się z kimś właśnie na tę noc i dobrze się bawić.
1: Ja powtarzam numer 88 400 106 4 i odbieram czym prędzej pierwszy telefon. Halo, halo.
2: Halo, halo, dzień dobry, dzień dobry.
1: Słyszymy się?
3: Tak, tak.
1: O, super.
4: Halo, halo. Cześć, Gabryśka.
1: Czy Gabryśka po drugiej stronie?
3: Nie, nie, Ania.
1: Ania, okej.
2: Okay. Cześć, Aniu.
4: Cześć. Słuchaj, cześć. Jestem w tym spa, no. Tak żeś pochwalała. A tu salu nie ma, ci powiem, wiesz.
1: No właśnie, słyszałaś, ktoś się odezwał, prawda? Ktoś inny w tle przez momencik.
3: Tak, tak.
1: Kojarzysz tego kabareciarza?
3: Kojarzę.
1: Igor Kwiatkowski się nazywa i wciela się w taką rolę, taką fajną postać, w taką dziewczynę, z którą przed momentem miałaś okazję się przywitać. Kojarzysz, jak ona ma na imię? Bo to jest pytanie konkursowe na dobry początek dla ciebie dzisiaj.
2: A jak nie kojarzysz, to mam podpowiedzi, spokojnie.
3: Nie kojarzę, wolę podpowiedzi.
1: Podpowiedzi, dobra, są mi podpowiedzi, proszę bardzo, specjalnie dla ciebie. Igor Kwiatkowski i jego postać, słynna postać, najsłynniejsza chyba, w którą się wciela, to A. Jessica, B. Mariolka, czy C. Wiolka? Jak myślisz?
3: Mariola.
1: Mariola? Jesteś pewna tak, tak na stówkę?
3: Tak, tak.
1: Czyli sprawdzamy i nie ma odwrotu, tak?
3: Tak.
1: Definitywnie. No dobra. Radio Centrum. No i brawo, brawo, ja słyszałem
2: tak
1: tę
2: jest,
1: pewność
2: brawo,
1: w głosie,
2: brawo.
1: Wszystko się zgadza.
2: Wszystko ci się przypomniało od razu, jak usłyszałaś o tej krejzolce.
3: Dokładnie.
1: Słuchaj, podwójne zaproszenie na Polską Noc Kabaretową w Kaliszu. Możesz kogoś ze sobą zabrać. Zdradzisz, kogo możesz zabrać?
3: Męża, bo o. Bardzo lubi kabarety.
1: Proszę bardzo, ty też?
3: Tak, tak.
1: A możesz bardziej.
3: Możesz bardziej.
2: Jak to wyczułeś znakomicie.
1: Skąd dzwonisz?
3: Z Kuźminka.
1: O, proszę bardzo. No to rzut baretem, będziesz w Kaliszu na kabaretach już niebawem, będzie cała masa dobrej zabawy.
3: Dziękuję bardzo.
2: Czas na pozdrowienia, antena twoja, jeśli masz ochotę.
3: Pozdrawiam państwa prowadzących, wszystkich słuchaczy i znajomych.
2: Dzięki.
1: Super, dziękujemy. Baw się dobrze, śmiej się dużo i całego w ogóle dobrego popołudnia i weekendu nadchodzącego ci życzymy. Przez momencik się jeszcze nie rozłączaj, za moment powiem ci więcej o nagrodach, dobra?
3: Dziękuję, tak.
1: Dziękuję bardzo.
0: Reklama. Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca.

0: programów z kuponem Lidl Plus. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Poznaj hybrydowe i elektryczne samochody BYD z 6-letnią gwarancją na auto oraz 8-letnią gwarancją na baterie. Sprawdź kompaktowego hybrydowego SUV-a BYD ATTO 2 z zasięgiem do 1000 km i ratą już od 960 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową na bydm-garcarek.pl lub odwiedź nasze salony w Ociążu lub Koninie. Do zobaczenia w BYD Garcarek.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Reklama.
5: Dzień dobry. 22 minuty po godzinie 8. My na moment jeszcze wracamy do tego, co w regionie, bo to dziwne rzeczy się dzieją zupełnie.
6: Dorośli mężczyźni ukradli zabawki i klocki. No faceci są podobno dużymi dziećmi. No to wszystko się zgadza. Ja nie wiem, tak jest?
5: Ja jestem ciekaw szczegółów. I chętnie je poznam wraz z słuchaczami o 8.30.
7: Radio Centrum. Słuchasz

0: Tam Petty Heartbreakers i lekcja latania to już za nami. 8:30 na zegarach. W studiu Radio Centrum przy mikrofonie jest Mateusz Kurzej.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Troje dorosłych Kaliszan ukradło zabawki i klocki Lego. Folklor w Gołchowie, a w sporcie bramkarz bohaterem Ostrowi.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Niby są dorosłymi mężczyznami, a jednak mają rozum dziecka, a może zainteresowania nietypowe. To już będą sprawdzać ostrowscy policjanci i sąd.
4: Trójka mieszkańców Kalisza przyjechała do jednej z galerii handlowych na terenie Ostrowa Wielkopolskiego na gościnne występy. Wizyta w jednym ze sklepów zakończyła się kradzieżą zabawek i klocków Lego o wartości ponad 800 zł. Policjanci ustalili również, że część skradzionego mienia trafiła do lombardu.
2: Informowała Radio Centrum aspirant Ewa Golińska-Jurasz, oficer prasowa ostrowskiej komendy. W sprawie zatrzymano 3 osoby, a część skradzionego mienia odzyskano.
1: Radio Centrum. I tu, i tam.
2: W rytmie Wielkopolski, w spotkanie z tradycją regionu w Gołchowie. Jak brzmi Wielkopolska, jak wyglądają tradycyjne stroje i co sprawia, że folklor wciąż zachwyca? Odpowiedzi na te pytania będzie można poznać już 26 września podczas międzypokoleniowych warsztatów organizowanych przez Bibliotekę Publiczną Gminy Gołchów. Początek spotkania o godzinie 15.
5: Gościem wydarzenia będzie zespół folklorystyczny Wielkopolanie, działający przy Bibliotece Wielkopolskiej imienia Stanisława Barańczaka w Poznaniu. Spotkanie poprowadzi Piotr Kulka, kierownik zespołu, choreograf, pedagog, etnolog, który od lat prowadzi zajęcia, warsztaty i koncerty edukacyjne, przybliżając uczestnikom kulturę ludową i zachęcając do aktywnego poznawania jej różnorodnych form. Organizatorzy zapraszają do wspólnego spędzenia sobotniego popołudnia w rytmie wielkopolskiej muzyki i tańca. Wydarzenie odbędzie się w siedzibie Gminnego Centrum Kultury w Gołchowie przy ulicy Czartoryskich 8. Wydarzenie jest współfinansowane przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach programu Kultura w Drodze. Kasia Górcewicz, Radio Centrum.
2: Reprezentant Portugalii Diogo Valério odbił aż 15 piłek i został bohaterem rebut KPR Ostrowi w rozegranych w środowy wieczór derbach Wielkopolski w Kaliszu. Bramkarza Ostrowi kibice uznali MVP spotkania, którym goście zwyciężyli 31-30, prowadząc do przerwy 14-13. W pierwszej połowie Ostrowia prowadziła kilka razy różnicą, nawet 4 bramek. Po przerwie to Kaliszanie wygrywali 2 trafieniami, a mogli nawet 3. Valério obronił jednak rzut karny i w końcówce swoimi interwencjami odwrócił losy nerwowych i zaciętych derbów. Bramkę na wagę zwycięstwa dla Ostrowian rzucił w ostatniej minucie Patryk Marciniak, który nie pomylił się przy żadnym z podejść do rzutów z 7 metra. Wytrzymałem presję, powiedział Radio Centrum rozgrywający Ostrowi, a trener bramkarzy Rafał Stępniak dodał, że wygrać mogli jedni i drudzy.
6: Nerwy były ok. Nie pierwszy, nie ostatni raz w takim momencie rzucałem karny, więc jestem trochę przyzwyczajony. Fajnie, że weszło i bramka na wagę zwycięstwa, ale też wszyscy chłopacy grali na maksa swoich możliwości, bo to ważne dla nas mecz.
7: To taki mecz walki. Zarówno my, jak i Kalisz jeszcze tego mecz jeszcze nie wygrali w tych rozgrywkach. Każdy liczył na to, że wygramy i pewnie można powiedzieć, że mieliśmy 2 bramki przewagi, powinniśmy to dowieść. Diogo bronił bardzo dobrze. No ale tamten zespół też grał i równie dobrze on mógł doprowadzić przynajmniej do remisu i mogły być rzuty karne. Także my jesteśmy zadowoleni, natomiast na pewno jest dużo do poprawy, bo to widzimy.
2: Rebut KPR Ostrowia z 3 punktami awansowała na 7 miejsce w tabeli Lotto Superligi, a zespół z Kalisza bez punktu w 3 kolejkach jest 11.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
8: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
9: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście także od wału staromiejskiego.
10: Informacje dla kierowców.
0: I wracamy czym prędzej na drogi Kalisza i regionu południowej Wielkopolski. Jeśli chodzi o aktualne natężenie ruchu drogowego, nie ma tragedii. Jedzie się całkiem płynnie poza miejscami, gdzie oczywiście trwają prace drogowe i mamy utrudnienia w ruchu, takie jak na przykład prowadzenie obustronne ruchu wahadłowego, kierowane sygnalizacją świetlną, to droga krajowa 25... czyli droga krajowa numer... Oczywiście chodzi tutaj o drogę numer 12 Kalisz-Opatówek. Na tej trasie mamy wahadło i na tej trasie mamy wciąż trwające utrudnienia w ruchu. Wróćmy do Kalisza, bo tutaj mamy w tej chwili realizację zdjęć do filmu pod tytułem Książę na sprzedaż. Na terenie miasta Kalisza wprowadzono w związku z tym zmianę w organizacji ruchu i zakazy parkowania pojazdów, na przykład na ulicy Śródmiejskiej, częściowo na Narutowicza, czy na ulicy Franciszkańskiej i Mariańskiej oraz ulicy Łódzkiej na odcinku od Mariańskiej do Kolegialnej. Tam całkowity zakaz parkowania pojazdów. Dzisiaj także realizacja zdjęć prowadzona będzie na ulicy Główny Rynek i na ulicy Śródmiejskiej numer 68. Mamy w Kaliszu także prace drogowe na ulicy Skalmierzyckiej. Tam pierwszy etap prac i budowa kanału deszczowego na odcinku od ulicy Nowy Świat do ulicy Handlowej. Ostrów Wielkopolski, tutaj remont ulicy Wrocławskiej, także przebudowa drogi krajowej 36 z Ostrowem w kierunku Krotoszyna.
1: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum.
8: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
9: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
5: Ceny paliw na naszych stacjach ponownie rosną. Średnia cena diesla zwiększyła się w ciągu tygodnia o 10 groszy, wynosi już 8,99 za litr, ale w części województw kierowcy płacą ponad 9 zł. Okazuje się, że jeżeli chodzi o te najdroższe miejsca, to najdroższy olej napędowy jest obecnie w województwie zachodniopomorskim. Tam średnia cena diesla to 9,03 zł. Benzyna 95 najdroższa na czterech obszarach. Na Dolnym Śląsku, Małopolsce, na Opolszczyźnie i w województwie zachodniopomorskim 7,98. Najniższa to 7,94 warmińsko-mazurskie. Różnica między najdroższym, najtańszym regionem wynosi 4 grosze na litrze. LPG najtańszy na Warmii, Mazurach oraz Górnym Śląsku, ale tak wysoko, jeśli chodzi o cenę autogazu. Mamy 3,23, mamy 3,8 groszy. Różnie to wygląda, więc tankujcie, gdzie się da, byle było tanio.
0: Myślę, że przy cenie 9 zł za litr 4 grosze to już absolutnie nic nie zmienia.
1: Prowadzisz? Kieruj się radiem.

0: Reklama.
1: Radość z jazdy nie ma daty ważności. Wybierz używane BMW z salonu Premium Arena w Kaliszu. Jako autoryzowany dealer marki BMW posiadamy dostęp do centralnej bazy samochodów używanych z udokumentowaną przeszłością. Powiedz nam, jakiego BMW szukasz, a my znajdziemy samochód idealnie dopasowany do Twoich potrzeb i budżetu. Leasing lub kredyt na korzystnych warunkach, szeroki zakres cen i konfiguracji. Czas na nowe, używane BMW. Dealer BMW Premium Arena zaprasza. Kalisz, ulica Wrocławska 50A. BMW. Radość z jazdy.
2: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
3: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
4: Pachnący chleb z chrupiącą skórką. O każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie skręcany chleb z zakwasami. Cena przed obniżką 5,49. Teraz tylko 2,69.
5: Lidl. To się opłaca.
0: Reklama.
6: Dzień dobry z Kalisza.

0: Kalendarz muzyczny.
1: To dzieło epokowe, jeśli chodzi o historię takiego gatunku muzycznego jak grunge.
2: Już 35 lat temu w Stanach Zjednoczonych ukazała się kultowa płyta Nirwany Nevermind.
1: Na czele Nirwany oczywiście wtedy jeden z najsłynniejszych wokalistów na świecie, Kurt Cobain, do którego wzdychały rzesze nastolatek. Album Nevermind, tak jak mówiłaś, 35 lat temu, płyta debiutowała na 144. miejscu listy magazyny Billboard.
2: A w styczniu 1992 roku znalazła się na pierwszym miejscu tego zestawienia, więc to już wyglądało zupełnie inaczej.
1: A dzisiaj w kalendarzu specjalnie dla Was utwór, ten najsłynniejszy z tej najsłynniejszej płyty od zespołu Nirvana, czyli Smells Like Teen Spirit.

0: Radiocentrum. Fakty warte uwagi.
1: Już niebawem bardzo ważne tematy z Polski i zagranicy. Pożar stacji Starlink na Mazowszu. Służby sprawdzą, czy to kolejna próba sabotażu.
2: Jest też podobno zielone światło ze strony amerykańskiego prezydenta co do powstania amerykańskiej bazy w Polsce, ale tu światła zmieniają się szybko, więc o 9:00. Na razie szczegóły tego, co jest.
0: Reklama. Szukasz SUV-a, który podkręci twój dzień? Nowy Ford Puma w racie 979 zł netto miesięcznie. 0 zł wpłaty, ubezpieczenie i serwis w racie. Przyjedź, zobacz go na żywo i przetestuj na drodze. Ford Grupa Lease. Opatówek Rogatka 20C. Oferta czeka na ciebie.
3: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
0: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
1: Sponsorem programu jest Agencja Artystyczna Muza, organizator Światowej Gali Muzycznej oraz spektaklu Genialny Pomysł w Auli UAM.
2: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl. Pogoda na dziś.
3: Na termometrze w Kaliszu 10 stopni, temperatura wzrośnie maksymalnie dziś do 15 stopni, do tego zachmurzenie spore, możliwe przejaśnienia, w okolicach południa możliwe opady deszczu, po czym znów przejaśnienia, no i w nocy znów może pojawić się deszcz. Do tego słaby wiatr wieje z zachodu, ciśnienie w okolicach 1016 hektopaskali.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
1: Sponsorem programu jest Agencja Artystyczna Muza, organizator Światowej Gali Muzycznej oraz spektaklu Genialny Pomysł w Auli UAM.
2: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
4: Właśnie minęła
5: 9.
4: Radio
6: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
7: Pożar stacji Starlinka na Mazowszu zapewnia łączność m.in. Ukrainie. Powiemy też, co ze stałą bazą amerykańską w Polsce. Będzie również o premierze filmu o miłości Jacka i Gajki Kuroniów z historią w tle. Marcin Krzemiński. Pożar na terenie naziemnej stacji Starlink w Woli Krobowskiej na Mazowszu. Doszło do niego wczoraj wieczorem. Uszkodzone zostały anteny i agregat prądotwórczy. Na miejscu pracowali policjanci. O sprawie powiadomiono ABW i Centralne Biuro Śledcze Policji. To ważna infrastruktura dla łączności satelitarnej w Europie Środkowo-Wschodniej, między innymi dla Ukrainy. Jak mówi wiceminister spraw wewnętrznych Maciej Duszczyk, służby wyjaśniają, czy był to wypadek, czy akt sabotażu.
8: Jest traktowana z całą jej powagą po to, żeby jak najszybciej wyjaśnić, czy rzeczywiście było to jakieś zwarcie, czy jakiś akt sabotażu.
7: W pożarze nikt nie został ranny. Tymczasem jest kolejny już dziś alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa dla Lubelszczyzny i Podkarpacia i znów dotyczy ataków Rosji w Ukrainie, w związku z czym ponownie w powietrze prewencyjnie wzbiły się polskie myśliwce. Kancelaria Prezydenta zapewnia, że zielone światło ze strony amerykańskiego prezydenta co do powstania amerykańskiej bazy w Polsce się nie zmienia. Teraz wszystko w rękach rządu, mówi prezydencki minister Marcin Przydacz.
9: Poza potwierdzeniem tego faktu ze strony prezydenta Donalda Trumpa, no niewiele już więcej na poziomie prezydenckim można wykonać. Tutaj jest teraz zadanie dla ministra obrony narodowej, dla wiceministrów, dla dyrektorów, dla Wojska Polskiego.
7: Przydacz zapewnia, że temat stałej bazy amerykańskiej

0: Zieleński w Polsce pojawił się w rozmowie prezydentów Nawrockiego i Trumpa podczas uroczystej kolacji otwierającej posiedzenie Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku. Ponad 2,5 promila zakaz prowadzenia pojazdów i obywatelskie zatrzymanie. W Osowie pod Wrześnią w Wielkopolsce dwóch przypadkowych kierowców uniemożliwiło 44-latkowi dalszą jazdę Seatem. Mężczyzna był pijany i złamał 7-letni zakaz prowadzenia pojazdów. Sąd w trybie przyspieszonym skazał mieszkańca gminy Miłosław na 10 miesięcy więzienia i dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów. Sąd na Manhattanie skazał byłego producenta filmowego Harveya Weinsteina na 15 lat więzienia za przestępstwo seksualne wobec Miriam Haley, byłej asystentki produkcji jednego z programów. Wyrok, który zapadł wczoraj, kończy kolejny etap wieloletniej batalii sądowej, która stała się symbolem ruchu Me Too. Łącznie ponad 80 kobiet oskarżyło Weinsteina o molestowanie lub przemoc seksualną. Nasza rewolucja Piotra Domalewskiego na festiwalu w Gdyni. Wczoraj odbyła się uroczysta premiera opowieści o miłości Jacka i Gajki Kuroniów z burzliwą historią Polski w tle.
1: To nie jest film oparty na Wikipedii. To jest film o miłości, o emocjach, a młodzi ludzie, którzy obejrzą tę opowieść, po prostu sobie wejdą, wygooglują, zobaczą, kim był Jacek Kuroń, kim była Grażyna Kuroń. Może przy okazji dowiedzą się, co to był za twór Komitetu Obrony Robotników, dlaczego to jest tak ważne dla nas.
0: Ma nadzieję grający legendę Solidarności Arkadiusz Jakubik. Film W Gdyni walczy o złote lwy. Zwycięzców poznamy w sobotę.
2: Najwyższy czas na informacje sportowe. Błażej Kulesza, zapraszam. Poznaliśmy 4 najlepsze zespoły na starym kontynencie wśród siatkarzy. Niespodziewanie w tym gronie zabraknie mistrzów świata Włochów, którzy wczoraj sensacyjnie przegrali w Turynie z Finlandią 2-3. W spotkaniach półfinałowych jutro w Mediolanie Polacy zagrają ze Słowenią, a Finowie zmierzą się z Francuzami. Późnym popołudniem startuje za to piłkarska Liga Narodów. Na początek starcie dwóch potęg w Amsterdamie. Holandia podejmie Niemcy. Na ławkach trenerskich będzie to też starcie dwóch wielkich postaci futbolu. Hiszpana Xavi Hernandeza oraz Jurgena Kloppa. Ten pierwszy zadebiutuje w roli selekcjonera Holandii. Znany jest przede wszystkim jako były piłkarz Barcy, a potem także trener tego klubu. Bramki niemieckiego zespołu będzie bronić jego kolega, były piłkarz Barcy, a obecnie Ajaxu, Marc-André Ter Stegen. To będzie coś wyjątkowego i nie, nikogo nie oszukam. Dla mnie Xavi jest ważną osobą w moim życiu, ponieważ jesteśmy bardzo dobrymi przyjaciółmi. Potem był moim trenerem. Dla nas będzie to na pewno nowy rozdział w sportowej karierze. To spotkanie dziś o 20:45. Reprezentacje Hiszpanii i broniącej tytułu Korei Północnej awansowały do finału rozgrywanych w Polsce piłkarskich mistrzostw świata kobiet do lat 20. Finał odbędzie się w niedzielę w Łodzi. Dzień wcześniej o brązowy medal powalczą także w Łodzi zespoły Włoch oraz Kolumbii. Porażką 28-29 ze Słowenkami polskie piłkarki ręczne rozpoczęły udział w towarzyskim turnieju w czeskim Hebie. To spotkanie spokojnie mogłyśmy wygrać, mówiła po meczu Paulina Uścinowicz.
3: Myślę, że ciężko ten mecz ocenić tak w paru słowach, bo w pierwszej połowie dużo rzeczy fajnie funkcjonowało, no ale później właśnie pod koniec coś się zacięło i na pewno z wielu elementów nie jesteśmy zadowolone.
2: W piątek Polki zagrają z Czeszkami, a w niedzielę z drużyną Norweżek.
4: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
5: 5 minut teraz już po 9:00.

0: Reklama.
1: Emilia, coś czuję, że zaraz wszyscy zaczną wyprzedawać roczniki.
2: Pewnie tak, tylko że u nas to dzieje się już dziś.
1: Trwa przedsprzedaż rocznika 2027 z gwarantowaną niezmienną ceną.
2: Czyli mogę zamówić nowe Volvo, skonfigurować je dokładnie tak jak chcę?
1: Oczywiście. Na przykład nowe Volvo XC60 możesz mieć za 1200 zł miesięcznie.
2: Przedsprzedaż rocznika 2027 już dziś w Volvo Grupa Lis w Kaliszu. Zapraszamy. Emilia Kruk
1: i Jakub Cichorek. Salon Volvo Grupa Lis, ulica Wrocław. W Kaliszu.
3: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka ZOO.
4: Zakupy tylko w Społem. Ptasie mleczko waniliowe lub z galaretką o smaku wiśni, pigwy lub czarnej porzeczki za 17,99. Wybierz Społem.
5: Może czas, by ta piosenka była też o twojej pracy? W Lidlu masz umowę bez okresu próbnego. Gwarantowany w umowie wzrost wynagrodzenia, prywatną opiekę medyczną, karty sportowe oraz kupony rabatowe, na których zyskujesz ty i twoja rodzina. A od pierwszego dnia pracy możesz liczyć na wsparcie zespołu. Brzmi dobrze? Dołącz do nas. Sprawdź oferty na kariera.lidl.pl i pracuj w naszych barwach. Lidl. To się opłaca.
0: Reklama.
6: Dzień dobry z Kalisza.

0: 17 minut po godzinie 9 możemy zaglądać już w gwiazdy, patrzeć w niebo od samego rana.
1: Dzieci będą mogły na przykład dzisiaj spełnić jedno ze swoich marzeń i będą mogły doskonale poznać działanie rakiety kosmicznej. Za to wszystko odpowiada oczywiście Radosław Pior i koło astronomiczne w Akceleratorze Kultury Fundacja imienia Karola Malaperta.
0: A takie zajęcia z astronomii dzisiaj o godzinie 17 i będą mogły dzieciaki do 6 klasy szkoły podstawowej dowiedzieć się czegoś więcej na temat wszechświata.
1: Ale będą też okazje już w najbliższych także tygodniach dla dorosłych dowiedzieć się co nieco więcej i odkrywać te tajemnice kosmosu i przy okazji także doskonale się bawić. Te spotkania będą odbywać się w każdy czwartek w Akceleratorze Kultury przy ulicy Nowy Świat.
0: A udział w zajęciach jest bezpłatny.
2: Radio Centrum. I tu, i tam.

0: Reklama.
1: Polska Noc Kabaretowa 2026. Siedmiu wspaniałych. Najlepsze polskie kabarety w premierowej odsłonie najlepszego humoru. Kabaret Nowaki. Kabaret Skeczów Męczących. Igor Kwiatkowski. Kabaret Moralnego Niepokoju. Kabaret Smile. Mariusz Kałamaga. Prowadzenie Kabaret K2. 3 października. Arena Kalisz. Partnerzy. Radio Centrum Hotel Hilton Kalisz. Informacje i bilety polskanockabaretowa.pl.
2: Tomograf komputerowy, rezonans magnetyczny, pracownia diagnostyki obrazowej Spektrum, diagnostyka Krotoszyn świadczy komercyjne usługi w zakresie tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego. Opis badania 3 dni robocze. Krotoszyn Przemysłowa 21, teren przychodni Cermedic. Rejestracja, telefon 733 441 026, www.spectrumdiagnostyka.com.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
0: Reklama.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Kolejne wydarzenie, na które z pewnością czekają i już doczekać się nie mogą fani jazzu. Chodzi oczywiście o kolejny koncertowy odjazd jazzu w Pleszewie.
2: A o tym opowiemy w wiadomościach o 9.30.

0: Jest 9:30. Czas na informacje z regionu południowej Wielkopolski, a przedstawi je Mateusz Kurzaj.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Udana akcja charytatywna na Kaliskim Rynku, koncertowy odjazd jazzu w Pleszewie, powiemy też o żołnierzu urodzonym w Plewni, którego nazwisko można znaleźć na mapie włoskiego miasta.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Ta akcja przerosła oczekiwania organizatorów, nie tylko w liczbie fantów do sprzedania, ale także osób zainteresowanych ich kupnem. Mowa o wielkim, charytatywnym kiermaszu książek dla zwierząt na głównym rynku w Kaliszu. Zaczęło się miesiąc temu, kiedy Fundacja Zakręceni zaczęła zbierać książki. Chciała uzbierać ich 2000, a udało się zebrać 4000, które wystawiono na sprzedaż w miniony weekend. I chociaż tytułów było dwa razy tyle, co planowano, niemal wszystkie się rozeszły. Udało się zebrać 22 113 zł.
3: To jest bardzo ważne, żeby to podkreślić, że wszystkie pieniążki zebrane do skarbon idą na zwierzęta. I my zawsze środki zebrane podczas tych akcji charytatywnych dla zwierzaków dzielimy na Help Animals, na Fundację Psirociniec, na nasze kaliskie schronisko. To nie jest tak, że zbieramy dla jednych, my wspieramy wszystkie tutaj prozwierzęce, lokalne organizacje nasze. My każdą złotówkę dajemy na zwierzaki. My nie mamy tutaj kosztów, dlatego że wszyscy zrobili nam za darmo.
2: Powiedziała Radiu Centrum Dominika Rzepka, która była współorganizatorką kiermaszu. Wszystkie wystawione na sprzedaż książki Fundacja Zakręceni otrzymała od mieszkańców Kalisza i działających tutaj organizacji oraz firm. Także koszt magazynowania do czasu kiermaszu i transport na główny rynek wzięli na siebie wolontariusze. A pieniądze będą przeznaczone na ratowanie bezdomnych zwierząt, na ich leczenie, kastrowanie, karmę dla nich oraz szukanie domów.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
2: To wydarzenie, którego fani jazzu przegapić nie mogą. Na scenie Zajezdni Kultury w Pleszewie wystąpi wyjątkowe trio SEA, zespół tworzony przez polskich nagradzanych i docenianych muzyków, którym będzie towarzyszyć legendarny amerykański trębacz Dave Douglas. Oznacza to spotkanie muzycznych indywidualności łączących tradycję z nowoczesnymi brzmieniami sonoryzmu.
4: Dave Douglas ze swoim zespołem i to będzie tegoroczna gwiazda po prostu międzynarodowa, która zagra w Zajezdni. On ze swoim składem najpierw zagra koncert w Zajezdni, a na drugi dzień będziemy rejestrować tą ścieżkę dźwiękową, więc głęboko liczę, że wszystko się dobrze uda. W przyszłym roku również wydamy kolejny krążek jazzowy zarejestrowany ze światową gwiazdą w Zajezdni Kultury.
2: Powiedział Radiu Centrum Przemysław Marciniak, dyrektor pleszewskiej placówki i pomysłodawca koncertu w ramach odjazdu jazzu. W tym sezonie cykl rozpoczął koncert pianisty Macieja Tubisa połączony z premierą płyty, która także została nagrana w Zajezdni Kultury. Natomiast koncert Tria Sea i Dave'a Douglasa w ten czwartek, 24 września o 19:00. Wstęp wolny, a partnerem medialnym odjazdu jazzu jest Radio Centrum.
1: Słuchacie lokalnego Radia Centrum.
2: Jego nazwisko można dziś znaleźć na mapie włoskiego miasta Piedimont de San Germano. Antoni Benz, urodzony w Plewni w powiecie kaliskim, jest jednym z polskich żołnierzy, którzy walczyli o Monte Cassino. Po latach jego imię otrzymał niewielki plac w miejscu, gdzie walczył. Na pomniku stanęła także dwujęzyczna tablica przypominająca o jego służbie i śmierci. Ważną rolę w przywróceniu pamięci o Benzu odegrali mieszkańcy Kalisza i powiatu kaliskiego.
5: Historia Antoniego Benca zaczyna się w Plewni w gminie Ceków Kolonia, gdzie urodził się 7 stycznia 1911 roku. Kończy się na polskim cmentarzu wojennym na Monte Cassino, gdzie został pochowany po walkach kampanii włoskiej. Kapral 12 Pułku Ułanów Podolskich uczestniczył m.in. w walkach o Piedimonte San Germano. Po latach pamięć o nim zaczęli szczególnie mocno przywracać uczestnicy projektu Z Ziemi Polskiej do Włoskiej, w tym jego organizator Włodzimierz Kuba Staszak z Kalisza. Współpraca z gminą Ceków Kolonia doprowadziła do kontaktów z włoskim Piedimonte. W maju 2024 roku tamtejszy plac nazwano imieniem Antoniego Benca, a na pomniku umieszczono tablicę w języku polskim i włoskim. W 2026 roku miejsce wzbogacił medalion 12 Pułku Ułanów Podolskich. Historia Antoniego Benca oraz nadanie jego imienia placowi we włoskiej miejscowości obszernie opisał Jarosław Rubin na stronie będącej przewodnikiem turystyczno-historycznym prowadzącym trasami pieszymi i samochodowymi do miejsc związanych z działaniami II Korpusu Polskiego w maju 1944 roku. I więcej na ten temat znajdziecie na naszej stronie internetowej. Agnieszka Walczak, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz wiesz.
0: 25 minut do 10:00.

0: Reklama.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia oko w PLN w ofercie specjalnej.
3: Najlepsza na dobry humor. Śląska Gala z Humorem już 10 października w Ostrowie Wielkopolskim. Gruba dawka najlepszych śląskich szlagierów. I dobrego humoru. Śląska Gala z Humorem. 10 października. Ostrowskie Centrum Kultury przy ulicy Wolności 2. Bilety dostępne w kasie biletowej Ostrowskiego Centrum Kultury oraz kupbilecik.pl. Zapraszamy.
4: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowy klucz udarowy 20 V Parkside w zestawie z akumulatorem i ładowarką. Aż 100 zł taniej. Tylko 199 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
5: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.

0: Taka sytuacja.
1: No i sprawdzamy, co Łukasz Kostecki dzisiaj wymyślił za temat, a to chyba taki jesienny temat.
2: No tak, skoro jesień, to postanowił podpytać troszeczkę mieszkańców regionu, słuchacze Radia Centrum, co na takie jesienne smutki najlepiej działa.
3: Jakoś, no nie jest źle. Dobrą książkę. Spacer właśnie i dobra książka. To są moje dwie takie rady.
4: Ja lubię jesień. Dla mnie nie ma problemu, czy jest jesień, czy lato, czy zima. Trzeba żyć pozytywnie.
3: Dobra kawa ze znajomymi.
4: Tak, wystarczy?
3: Wystarczy. Trochę ruchu, trochę spaceru. Super.
5: Nie mam żadnych sposobów, bo zawsze się dobrze czuję na handry jesienną.
6: Herbatka z cytryną, soczek malinowy.
7: Herbatka dobra.
8: Herbatka z cytrynką.
7: Chyba najlepsze sposoby, takie domowe.
5: To nie wiem, nie mogę porobić, bo ja nic nie robię, także a się dobrze czuję. Lubię taką pogodę.
9: Fitness, dobra muzyka, książka i to jest to.
1: A najbardziej smakuje ta zimowa herbatka na jesienne wieczory.
2: Dokładnie, z dodatkami, jabłuszko, cynamon. Smacznego życzymy.
1: I muzyczka w tle.
0: Radio Centrum. Taka sytuacja.

0: Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Zaraz się okaże, że trzeba będzie się przerzucić na rower.
2: Ceny benzyny coraz wyższe. Do tego tematu wrócimy o godzinie 10. To nie jest najlepsza informacja, ale na pocieszenie mamy też i dobre wiadomości.
1: Sezon w pełni, no i zajrzymy do lasu i tam grzybobranie.
0: Reklama. Szukasz SUV-a, który podkręci twój dzień? Nowy Ford Puma w racie 979 zł netto miesięcznie. 0 zł wpłaty, ubezpieczenie i serwis w racie. Przyjedź, zobacz go na żywo i przetestuj na drodze. Ford Grupa Lease. Opatówek Rogatka 20C. Oferta czeka na ciebie. Reklama.
3: Dzień dobry z Kalisza.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
1: Sponsorem programu jest Agencja Artystyczna Muza, organizator Światowej Gali Muzycznej oraz spektaklu Genialny Pomysł w Auli UAM.
2: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl. Pogoda na dziś.
3: Dzisiaj podobnie jak wczoraj, temperatura maksymalna na termometrach to będzie 16 stopni, na razie 13 wskazuje słupek rtęci i chyba teraz największe słońce w regionie w wielu miejscach. I jeszcze to słońce i przebłyski rozpogodzenia do godziny 13, a po 14 będzie przybywało chmur, jeszcze lokalnie może popadać, głównie w nocy. Wiatr dzisiaj z południowego zachodu będzie zmieniał kierunek na zachodni i północno-zachodni.
4: Właśnie minę.
5: 10.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
1: Sponsorem programu jest Agencja Artystyczna Muza, organizator Światowej Gali Muzycznej oraz spektaklu Genialny Pomysł w Auli UAM.
2: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
6: Czy to był sabotaż? Wrócimy do pożaru w bazie Starlinków. Zarzuty dla byłego szefostwa Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Zajrzymy też na stację paliw i wybierzemy się na grzyby. Marcin Krzemiński. Pożar stacji Starlink pod Grójcem na Mazowszu to infrastruktura, która zapewnia dostęp do internetu m.in. dla Ukrainy. Ogień na terenie stacji bazowej łączności satelitarnej pojawił się wieczorem. Zapaliła się skrzynka zasilająca. Strażaków wezwał właściciel terenu. Bardzo szybko ugasili pożar. Powiadomiono też ABW, ponieważ brany jest pod uwagę sabotaż, mówi rzecznik koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.
7: Funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego są na miejscu. W miejscu tego zdarzenia analizują i weryfikują zebrane dotychczas informacje. Badane są przede wszystkim różne wersje tego zdarzenia, jak mogło do nich dojść, ale przede wszystkim co było przyczyną.
6: W zdarzeniu nie było osób poszkodowanych. Z zarzutami 5 osób z byłego kierownictwa Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, w tym były dyrektor Radosław Eś. Jak wyjaśnia prokuratura okręgowa w Warszawie, chodzi o wyrządzenie instytucji znacznej szkody majątkowej, a konkretnie m.in. o ponad milion złotych, które dyrektor według śledczych miał wydać na rzeczy niezwiązane z działalnością instytutu. Kolejny ponad milion złotych to dotacja celowa, której nie zwrócono do budżetu państwa. Większość zatrzymanych osób nie przyznała się do zarzutów. Sąd zablokował decyzję Donalda Trumpa o zakazie wstępu do Białego Domu dla dziennikarzy, m.in. stacji CNN i serwisu Politico. Sędzia uznał, że zakaz, jak donosi agencja Reutera, jest prawdopodobnie niezgodny z konstytucją i nakazał przywrócenie akredytacji. Benzyna za 9 i olej za 10 zł to realny scenariusz jeszcze w tym roku, ostrzegają eksperci. Wszystko przez niekończący się konflikt USA z Iranem i sygnały, że prezydent USA mógłby wstrzymać eksport amerykańskiego paliwa do Europy. Dobre wieści są takie, że najbliższe dni nie powinny przynieść podwyżek. Bartosz Kądziołka.
8: Możliwy jest też powrót rządowego pakietu obniżek na stacjach, chociaż rząd zapowiada, że przywróci obniżki, jeśli prezydent podpisze przygotowywaną właśnie ustawę wprowadzającą podatek od nadzoru.

0: zwyczajnych zysków firm paliwowych, to zdaniem analityka rynku paliw Urszuli Cieślak z firmy Reflex, nawet bez podpisu prezydenta, rząd może zdecydować się na powrót CPN pod wpływem innych krajów.
1: Od początku października zarówno w Niemczech i w Czechach będą wprowadzone dodatkowe programy obniżające ceny paliw.
0: A teraz na stacjach za benzynę 95 płacimy średnio 7,99, za olej 9, a za gaz 3,09 zł.
2: Sezon w pełni. W lasach zaraiło się od wielbicieli zarówno grzybobrania, jak i samych grzybów. Eksperci ostrzegają, by zbierać to, co znamy, by mieć przy sobie atlas grzybów i by nie wierzyć w mity powielane w internecie, dodaje Zbigniew Solarz z łódzkiego sanepidu.
3: Ludowe porzekadła, że grzyb nie jest trujący, jeśli na przykład łyżeczka srebrna się nie zabarwi.
2: Jeśli jesteśmy początkujący, warto zbierać tylko grzyby rurkowe.
4: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz. Duet na rano.
5: Każdy ma swoje sprawdzone metody na to.
6: Swoje przysłowia. Ja znam tylko takie, że grzybierz jak saper myli się raz. I coś
5: podobno
6: jest.
5: Jak jest gorzki grzyb, jak go poliżesz, to też coś tam, ale no ja wolałabym już tak nie próbować.
6: Tak, tak
5: bo
6: zwany szatan,
5: wiadomo,
6: słyszałem o tym.
5: Daj spokój. To już lepiej chodzić z atlasem w kieszeni. Albo w telefonie.
6: Albo z żywym atlasem. Wujkiem, rodzicem, dziadkiem, z kimś, kto się naprawdę dobrze na tym zna.
5: A są tacy. 4 minuty po 10:00.

0: Reklama.
1: Już 5 listopada w hali widowiskowej Osir w Kaliszu wyjątkowy koncert. 10 tenorów, 10 głosów, jedna scena. Najpiękniejsze melodie świata, potężne głosy, orkiestra i emocje, które zostają na długo. Bilety w kasie Osir oraz na kupbilecik.pl, biletyna.pl. Patronem koncertu jest Radio Centrum.
2: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
3: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
4: I zrobiła nam super pokój.
5: Mamo, dzięki!
6: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: Już dziś w Lidlu. Wszystkie soki Solevita. 1 litr, 2 plus 1 za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie kawy Lavazza. Drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.
9: Od samego rana. Radio Centrum i muzyka jako...

0: czyli co tam żeśmy wygooglali najlepszego.
1: Wrzesień, tematy szkolne już w pełni, no a tu jest taka szkoła, że ho-ho.
2: No właśnie.
1: Takie by się chciało chodzić.
2: W Googlotkach zwykle sięgamy po celebrytów. No to jest też znany celebryta, chociaż sprzed wielu, wielu lat. Aleksander Wielki, o nim mowa. No i Arystoteles, bo odkryto szkołę, po której mogli oni kiedyś spacerować.
1: Ruiny znajdują się w starożytnej Miezie i zdaniem badaczy wszystko wskazuje na to, że może to być miejsce, gdzie rzeczywiście przyszły zdobywca imperium pobierał nauki od jednego z najwybitniejszych filozofów starożytności. Ale co to była za szkoła?
2: No właśnie, to była szkoła wyjątkowa, działająca 2300 lat temu. No i była naprawdę duża, to przede wszystkim dwie sale bankietowe, arena sportowa, stadion, zadaszona kolumnada, do tego pomieszczenia wykładowe wyposażone w kamienne ławy. To wszystko musiało wyglądać naprawdę monumentalnie, no i wszystko zdobiły mozaiki i kolumny.
1: Ale wyobrażasz sobie, sala bankietowa w szkole, tam już można robić imprezy takie, że ho-ho,
2: słuchaj, mało tego, tuzin specjalnych łoży nawet się znajdowało w tej szkole. No cóż, sporo innych rzeczy tam i artefaktów sprzed wieków znaleziono.
1: I chyba najcenniejsze są te cztery rysiki. Nie wiadomo, kto miał je w ręce, no ale może się okazać, że właśnie ktoś, kto...
2: Że Aleksander Wielki pisał tym rysikiem sprawdzian z matmy przed laty. Albo wiesz co, jeśli ten rysik byłby czerwony, to ja jestem pewien, że nauczyciela. A tak, może być któregoś z uczniów, tym samego Aleksandra.
1: Ale gdyby był magiczny i potem, wiesz, można było przejąć talent tego, co nim pisał, a to był ktoś łebski, to powiem ci szczerze.
2: Chciałbym jeszcze, żeby znaleziono dziennik na przykład nauczyciela i tam dowiedzielibyśmy się z tego dziennika, że Aleksander faktycznie taki wielki w każdej dziedzinie był. Radio Centrum i gra muzyka.

0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
1: Czytacie, macie ochotę na spotkania z autorami książek, możecie nawet zdobyć autograf jednej z tych osób.
2: Julia Brylewska będzie gościć już jutro w Książnicy Pedagogicznej. Będzie można się z nią spotkać. Wstęp wolny, a warto dodać, że to jest bardzo poczytna pisarka, w szczególności wśród tych nieco młodych czytelniczek.
1: Szczegóły o 10.30 w wiadomościach.
3: Reklama.
4: Emilia, coś czuję, że zaraz wszyscy zaczną wyprzedawać roczniki.
5: Pewnie tak, tylko że u nas to dzieje się już dziś.
4: Trwa przedsprzedaż rocznika 2027 z gwarantowaną niezmienną ceną.
5: Czyli mogę zamówić nowe Volvo, skonfigurować je dokładnie tak jak chcę?
4: Oczywiście. Na przykład nowe Volvo XC60 możesz mieć za 1200 zł miesięcznie.
5: Przedsprzedaż rocznika 2027 już dziś w Volvo Grupa Lis w Kaliszu. Zapraszamy. Emilia Kruk
4: i Jakub Cichorek. Salon Volvo Grupa Lis, ulica Wrocław. K2 w Kaliszu.
6: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają cytryna, mango i pomidor malinowy w super cenie. Z naszej produkcji sernik babuni i chleb weekendowy, a z delicji makaron ze szpinakiem. Uwaga! Ćwiartka z kurczaka 6,99, schab bez kości 16,90 i pręga wołowa 44,40. A już od poniedziałku z Połem rozdaje gratisy. Pitny skyr mlekowita 2 plus 1 gratis. Z Połem Kalisz. Tradycja i jakość.
3: Reklama.
0: Radio Centrum i gra muzyka. Stand by.

0: Minęła 10.30 i co w regionie południowej Wielkopolski dowiemy się teraz o tym omat Mateusza Kurzaja.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Tajemnice kosmosu i dobra zabawa w akceleratorze kultury. Spotkanie z pisarką w Książnicy Pedagogicznej. Zaprosimy też na wystawę do Wieży Ciśnień w Kaliszu.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: To kolejna okazja, by poznać tajemnice kosmosu, a przy okazji doskonale się bawić. Kaliskie Koło Gastronomiczne rozpoczęło kolejny sezon edukacyjnych spotkań poświęconych najstarszej z nauk przyrodniczych. Oprócz sporej dawki wiedzy, uczestnicy mogą liczyć na sporo eksperymentów i zajęć praktycznych.
3: A liczyć u nas można na potężną dawkę dobrej zabawy, połączonej z naprawdę nowoczesną nauką. Rozmawiamy o astronomii, ale rozmawiamy także o życiu, rozmawiamy o naukach ścisłych, rozmawiamy o tym, co się dzieje w nauce, jakie najnowsze odkrycia mamy astronomiczne czy z innych dziedzin nauk ścisłych, ale także wspominamy historię astronomii. Oczywiście wspominamy naszego kaliskiego Karola Malaperta, który w XVII wieku obserwował Słońce z pomocą lunet. Także bardzo dużo się dzieje.
2: Powiedział Radiu Centrum Radosław Pior, prowadzący zajęcia z astronomii. Te odbywają się w każdy czwartek w Akceleratorze Kultury przy ulicy Nowy Świat w Kaliszu. O godzinie 17 spotykają się dzieci do 6 klasy szkoły podstawowej, natomiast o 18 młodzież i dorośli. Dzisiaj wyjątkowo odbędzie się tylko spotkanie dla grupy młodszej i będzie poświęcone działaniu rakiety kosmicznej. Udział w zajęciach jest bezpłatny.
1: Radio Centrum. I tu, i tam.
2: Ceniona autorka powieści romantycznych i obyczajowych już w ten piątek w Kaliszu. To dobra informacja, zwłaszcza dla młodych czytelników i czytelniczek, bo Julia Brylewska jest jedną z najchętniej czytanych przez nich autorek. Zadebiutowała 5 lat temu powieścią Devil, a swoją przygodę z pisaniem rozpoczęła w 2016 roku. O tym wszystkim opowie podczas spotkania autorskiego.
4: Hej Kalisz i okolice, z tej strony Julia Brylewska. Już 25 września w piątek będziemy mieli okazję spędzić razem trochę czasu, porozmawiać o książkach, poznać się bliżej i te książki dla Was podpisać. Mam nadzieję, że do zobaczenia.
2: A zapraszała słuchaczy Radia Centrum Julia Brylewska. Spotkanie z autorką odbędzie się w ten piątek o godzinie 16 w Książnicy Pedagogicznej. Wstęp wolny.
1: Słuchacie lokalnego Radia Centrum.
2: Ośrodek Kultury Plastycznej Wieża Ciśnień imienia Bogdana Jareckiego w Kaliszu zaprasza na wystawę malarstwa Bartosza Czarneckiego zatytułowaną Portret zapomniany. To wyjątkowa ekspozycja, która porusza temat ludzkiej tożsamości, przemijania oraz zacierających się w pamięci obrazów bliskich nam osób. Charakterystyczna, strukturalna technika malarska Bartosza Czarneckiego, pełna ekspresyjnych linii i głębokich faktur, tworzy niezwykły dialog między tradycyjną formą portretu a nowoczesną abstrakcją.
5: Jest to, można powiedzieć, portret namalowany klasycznie, dość realistycznie, ale zdeformowany przez różnego rodzaju narzędzia, które wpływają na wygląd tej postaci. To są narzędzia głównie takie, które można kupić na przykład w sklepie budowlanym, są to packi do rozcierania kleju i używam ich z konkretnego powodu. One mają dość regularne żłobienia i nawiązuje to też do moich takich mocnych inspiracji, które wiążą się z pikselami czy z rastrem.
2: Powiedział Radiu Centrum Bartosz Czarnecki. Wystawę można oglądać do 9 października.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: 25 minut do 11.

0: Reklama. Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner w Krotoszynie. Już 4 października w kinie Przedwiośnie przy Alei Powstańców Wielkopolskich 18. Bilety dostępne w kasie kina oraz internetowo na kupbilecik.pl. Zapraszamy do wspólnej zabawy przy największych przebojach Teresy Werner. Krotoszyn, 4 października, kino Przedwiośnie.
1: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha, nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.
4: Radio Centrum i gra muzyka.

0: Știrea's concurs.
1: Teraz z godziny 11 mamy dla was niespodziankę taką, z której można się cieszyć.
2: No właśnie, można się pośmiać i można naprawdę miło spędzić czas. Do kogoś za moment trafi podwójne zaproszenie na kabaret Para Nienormalni. Ostre cięcie. Wydarzenie już w najbliższą niedzielę o godzinie 17 w Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu.
1: 88 400 106 i 4 to jest numer telefonu do nas w tej sprawie. A jest tam ktoś już o poranku?
3: Dzień dobry, witam, Monika.
1: Dzień dobry, cześć Monika. Skąd dzwonisz? Jakieś tam szmery u ciebie, szumy?
3: Z Kalisza.
2: Z Kalisza. No, zasięg bywa różny w tym Kaliszu, prawda? Ale słyszymy się już dobrze. Powiedz mi, moja droga, ty lubisz kabarety, lubisz dobrą zabawę?
3: Oczywiście, że tak.
2: Okej, okay, no to już mi się podoba. A jesteś gotowa na pytanie konkursowe?
3: No mam nadzieję, że będzie łatwe.
2: Dobra, kabaret tak. Para Nienormalni kojarzysz? Para Nienormalnych?
3: Tak, tak.
2: No dobra, no to w takim razie pytamy cię o to, od ilu lat Para Nienormalni są obecni na polskiej scenie kabaretowej, ale spokojnie, mamy podpowiedzi dla ciebie.
1: Masz je trzy. A. Od 70 lat, B. Od 22, czy C. Od 4? No tak już są znani.
2: Dobrze się zastanów.
1: Para Nienormalni.
3: Para Nienormalni.
1: Tak, tak.
2: 70
1: tak.
2: lat, 22 70? Lata, czy 4 lata?
1: No pomyśl. Liczysz, 70, dobrze to licz, tak?
2: 70 lat na scenie, 22 lata na scenie, czy 4 lata na scenie?
3: 22 lata na scenie.
2: 22, czyli tam panów po 70 w składzie nie ma, rozumiemy.
3: No nie, nie.
2: Raczej nie, no dobra, to sprawdzamy. Radio Centrum. No i dobrze, usłyszeliby, to by się obrazili, jakby źle odpowiedziała, że
1: ale
2: po 70 lat na scenie.
1: Ale może by się ucieszyli, że tak wcześnie już w ich życiu się talent do rozbawiania innych objawił, bo to musieliby naprawdę już chyba w pieluszkach gdzieś
2: oczywiście
1: tam startować.
2: Oczywiście, prawidłowa odpowiedź, wybierasz się na kabaret, na Para Nienormalnych i możesz jeszcze kogoś ze sobą zabrać, bo zaproszenie podwójne.
3: Super, super, na pewno zabiorę męża.
2: O, pozdrawiamy także męża zatem. A mąż też lubi kabarety?
3: Tak, tak.
2: A bardziej także mąż, czy ty?
3: Obydwoje. Będzie miał taki prezent na rocznicę naszą.
2: O, jak się tak fajnie złożyło, słuchaj.
1: A
2: no
1: kiedy
2: to
1: macie te rocznice?
3: Wczoraj mieliśmy.
1: A, to gratulujemy. No to jak miło jeszcze się tutaj gdzieś wstrzelić w taką piękną uroczystość. Pozdrawiamy was bardzo serdecznie. No i bawcie się dobrze i świętujcie dalej. Antena jeszcze twoja, proszę bardzo.
3: Oczywiście, dobrze. Pozdrawiam was prowadzących.
1: Dzięki.
3: Koleżanki tutaj z pracy. Ole, Ewelinę, Karolinę, szefa oraz szefom oraz Mateusza.
2: To szef wyrozumiały, bo my cię tutaj na antenie trzymamy, od pracy odrywamy, proszę
1: i
2: bardzo.
1: I szefową pozdrawiamy też. No to
3: pan szefa bardzo wyrozumiałego i bardzo fajnego.
2: No takich szefów wow. Życzymy wszystkim, oczywiście.
1: Piękny akcent taki na koniec tego spotkania na antenie. No dobrego odbioru potem już podczas kabaretowego świętowania. Pa, pa.
3: Super, dziękuję.
0: I gra muzyka.

0: Powoli zbliżamy się do godziny 11. Już dziękujemy za wspólnie spędzony poranek.
1: Po godzinie 11 towarzyszyć wam będzie już Karolina Romke, a my życzymy dobrego i udanego popołudnia.
0: Do usłyszenia, pa, pa.
2: Reklama. Dobry smak i wyjątkowe chwile? To właśnie Bacówka. W Bacówce znajdziesz smaki tradycyjnej kuchni staropolskiej, a także nowoczesne propozycje. A gdy planujesz uroczystość, urodziny, jubileusz, komunię czy spotkanie firmowe, przygotujemy salę, catering i zadbamy o każdy szczegół. Restauracja Bacówka, Kalisz, Aleja Wolności 12. Bacówka. Przyjdź i przekonaj się, że warto.
3: Najlepsza na dobry humor. Śląska Gala z Humorem już 10 października w Ostrowie Wielkopolskim. Gruba dawka najlepszych śląskich szlagierów, folku i dobrego humoru. Śląska Gala z Humorem. 10 października. Ostrowskie Centrum Kultury przy ulicy Wolności 2. Bilety dostępne w kasie biletowej Ostrowskiego Centrum Kultury oraz kupbilecik.pl. Zapraszamy.
4: Aurelis. Znicze premium by Płomek. Pamięć, która zasługuje na wyjątkową oprawę. Odkryj kolekcję premium na aurelis-znicze.pl. Zamów z dostawą do domu lub paczkomatu. Aurelis-znicze.pl.
2: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
1: Sponsorem programu jest Agencja Artystyczna Muza, organizator Światowej Gali Muzycznej oraz spektaklu Genialny Pomysł w Auli UAM.
2: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl. Pogoda na dziś.
3: Nieco pochmurno, teraz na moim radiowym termometrze 14 stopni, dzisiaj też trochę słońca i trochę opadów deszczu. Wiatr teraz wieje z zachodu słabo, 17 km na godzinę. Ciśnienie jeszcze jest stabilne, warunki biometeo niekorzystne.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
1: Sponsorem programu jest Agencja Artystyczna Muza, organizator Światowej Gali Muzycznej oraz spektaklu Genialny Pomysł w Auli UAM.
2: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
4: Właśnie minęła
3: 11.
4: Radio Centrum.
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Czy to element wojny hybrydowej? Za chwilę o pożarze na Mazowszu. Potem jasne stanowisko Rosji w sprawie zakończenia wojny w Ukrainie. Będzie też o sezonie grzewczym i pierwszych poszkodowanych. Marcin Krzemiński. Wiele wskazuje na to, że pożar stacji Starlinków na Mazowszu to kolejny element wojny hybrydowej. Takiego zdania jest wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Przypominał w telewizji publicznej, że za pośrednictwem stacji pod Grójcem internet trafia przez Polskę także na Ukrainę. Z oceną sprawy wstrzymuje się minister koordynator służb specjalnych. Co do wpływu zdarzenia na łączność w Polsce czy na Ukrainie, Tomasz Siemoniak mówi tak.
6: Ocena skutków tego zdarzenia odbywa się w tym momencie i przecież to jest światowa instalacja satelitarna i z pewnością nie jest tak, że pożar jednej stacji tutaj miałby wywołać jakieś gigantyczne zakłócenia.
5: Przypomnę, że ogień na terenie stacji bazowej łączności satelitarnej pojawił się wieczorem, zapaliła się skrzynka zasilająca. Wojska rosyjskie tymczasem przeprowadziły w nocy zmasowany atak na Ukrainę. W Kijowie i obwodzie charkowskim zginęło co najmniej 9 osób. To 1674 dzień wojny Rosji przeciwko Ukrainie. Agresor nie zamierza jej przerywać, co wprost zakomunikował szef rosyjskiej dyplomacji Siergiej Ławrow podczas posiedzenia ONZ-owskiej Rady Bezpieczeństwa. Tomasz Orchowski.
7: Nie zamierzamy robić przerwy w naszej specjalnej operacji wojskowej na czas negocjacji.

0: niezależnie od ich formatu, zapowiedział Ławrow. Tego właśnie pragnie Europa, mając jasny cel, wykorzystać tę przerwę, by dozbroić kijowski reżim, który wyraźnie i bezczelnie stosuje metody terrorystyczne. Wcześniej Ławrow spotkał się z szefem amerykańskiej dyplomacji. Po tych rozmowach Marco Rubio mówił co innego niż jego rosyjski odpowiednik. Obie strony są zainteresowane pewnym ograniczonym zawieszeniem broni obejmującym kwestie zboża i energii. Oczywiście nie będzie to łatwe, ale jest to rozwiązanie, którym obie strony są zainteresowane. Wczoraj przed Zgromadzeniem Ogólnym ONZ wystąpił prezydent Wołodymyr Zełenski. Ostrzegł, że zima może być bardzo trudna.
1: Rozpoczyna się sezon grzewczy. Strażacy już odnotowują pierwsze tej jesieni potrucia tlenkiem węgla. Tylko minionej nocy w samej Wielkopolsce poszkodowane zostały 3 osoby, z czego 2 trafiły do szpitala. W tym 86-latka z powiatu międzychockiego, której życie najpewniej uratowała czujka czadu. To pokazuje, że takie urządzenia warto montować w swoich mieszkaniach, mówi Martin Halasz z Wielkopolskiej Straży Pożarnej.
2: Zatrucia się tlenkiem węgla, czyli czadem, gazem, którego nie widzimy, nie jesteśmy w stanie rozpoznać i tylko urządzenie w postaci czujki właśnie tlenku węgla jest w stanie nam pomóc i rozpoznać to zagrożenie w naszym domu.
1: A koszty takiej czujki to około 50 do 150 zł. Kierowca rajdowy Mikołaj Mikomarczyk z Orlen Team ustanowił rekord Guinnessa w kategorii najdłuższego przejazdu seryjnie produkowanym samochodem elektrycznym na jednym ładowaniu. Polak pokonał 1338 km, poprawiając dotychczasowy rekord wynoszący 1205. Rekord został oficjalnie zatwierdzony przez Guinness World Records.
3: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

7 minut po godzinie 11. Dzień dobry, Karolina Romka z tej strony mikrofonu. Co to my mamy dzisiaj za dzień? Jak to mówią, szczęśliwi czasu nie liczą, zwłaszcza ci, którzy wrócili z urlopu. Czwartek jest dzisiaj, no tak, 24 września w kalendarzu. Jesiennie nam się zrobiło, przyjemnie. Mam nadzieję, że wśród was też są jesieniary i jesieniarze, tak jak ja. Mam dla was bardzo przyjemny kawałek. O, Budapeszt, jakbyście nie byli, to bardzo polecam. Cudne miasto.

0: Reklama.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Zakupy tylko w Społem. Czekolada Milka 90 100 gramów, wybrany asortyment za 5,99. Wybierz Społem.
4: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
0: Reklam.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Już za kilka chwil wiadomości kolejne z południowej Wielkopolski, a przed nami kolejne tematy związane z kulturą i z koncertami. Przed nami Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej. Kto wystąpi? O tym w wiadomościach już o godzinie 11.30.
2: Reklama.
3: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają: cytryna, mango i pomidor malinowy w super cenie. Z naszej produkcji sernik babuni i chleb weekendowy, a z delicji makaron ze szpinakiem. Uwaga! Ćwiartka z kurczaka 6,99, schab bez kości 16,90 i pręga wołowa 44,40. A już od poniedziałku z Połem rozdaje gratisy. Pitny skyr mlekowita 2 plus 1 gratis. Z Połem Kalisz. Tradycja i jakość.
4: Radość z jazdy nie ma daty ważności. Wybierz używane BMW z salonu Premium Arena w Kaliszu. Jako autoryzowany dealer marki BMW posiadamy dostęp do centralnej bazy samochodów używanych z udokumentowaną przeszłością. Powiedz nam, jakiego BMW szukasz, a my znajdziemy samochód idealnie dopasowany do Twoich potrzeb i budżetu. Leasing lub kredyt na korzystnych warunkach, szeroki zakres cen i konfiguracji. Czas na nowe używane BMW. Dealer BMW Premium Arena zaprasza. Kalisz, ulica Wrocławska 50A. BMW. Radość z jazdy.
2: Reklama.
5: Od radia.
6: Nie będzie L, nie będzie U. Będzie tak, jak się mówi. Tak się mówi. Radio Centrum. Piątek, 10.30. Tym razem
7: z Sylwią Nowicką, radną z Koalicji Obywatelskiej z Ostrowa Wielkopolskiego, porozmawiamy m.in. o akwaparku i zakupie magazynu ochrony ludności. Hashtag. Warto posłuchać.
6: Radio Centrum. Tak się mówi i tak się słucha.
5: Od radia dla ciebie.

0: Minęła godzina 11.30, czas na kolejne wiadomości z południowej Wielkopolski. Te przedstawi Mateusz Kurzej.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Narkotyki z Hiszpanii trafiały do Polski. 42 osoby usłyszały zarzuty. Koncert w kościele garnizonowym w Kaliszu, a w sporcie niespodzianka na rozegranych w środę meczach piłkarskich.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Prokuratura Okręgowa w Ostrowie Wielkopolskim nadzoruje od 2 lat śledztwo w sprawie zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się międzynarodowym przemytem oraz wprowadzaniem do obrotu znacznej ilości środków odurzających, jak i substancji psychotropowych. W toku dotychczasowych czynności zarzuty przedstawiono łącznie 42 osobom.
3: Ostatnio wobec lidera oraz 9 kluczowych podejrzanych zostało śledztwo wykrywcze w postaci tymczasowego aresztowania. Z ustaleń śledztwa wynika, że członkowie grupy organizowali transporty narkotyków z Hiszpanii do Polski, a następnie dystrybuowali je dalej, głównie na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Na rynek mogło trafić ponad 300 kg zabronionych substancji odurzających i psychotropowych.
2: Poinformował Radio Centrum Maciej Meller, rzecznik prokuratury okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim. Śledczy ujawnili m.in. specjalnie przygotowane skrytki transportowe, np. w naczepie ciężarówki przewożącej legalny towar, a także magazyny. W toku śledztwa zabezpieczono ponad 97 kg marihuany, 1,5 kg haszyszu, znaczną ilość ekstazy oraz kokainy i gotówkę w kwocie ponad 150 tysięcy złotych. Podejrzanym grożą surowe kary sięgające nawet do 20 lat. Więzienia, postępowanie ma charakter rozwojowy.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
2: Przed nami kolejny wyjątkowy koncert w ramach Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej. O tym, kto wystąpi, powiedziała Radio Centrum Alicja Zielińska, dyrektorka artystyczna festiwalu.
4: Już w piątek, 25 września, w kościele garnizonowym w Kaliszu odbędzie się kolejny koncert w ramach Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej, podczas którego wystąpią wiolonczelista Piotr Łyszczosz, a także organista Kamil Lis. W programie usłyszymy utwory z okresu baroku wykonane na instrumentach historycznych. To pełnoprawny koncert muzyki kameralnej, otwarty dla każdego, kto chce w środku dnia zanurzyć się w brzmieniu baroku. Serdecznie zapraszam.
2: Początek koncertu o godzinie 13.30. Godzina koncertu została dostosowana z myślą o szkołach podstawowych i średnich, jednak zaproszeni są wszyscy melomani, niezależnie od wieku. Wstęp wolny. Kilka niespodzianek zanotowano w rozegranych w środę meczach 1/8 finału piłkarskiego Pucharu Polski Strefy Kaliskiej. Po rzutach karnych odpadły faworyzowane zespoły Ogniwa Łąkociny i Stali Pleszew.
5: Ogniwo Łąkociny, które jest liderem klasy okręgowej, zremisowało 1-1 na wyjeździe z KP Słupią. Rzuty karne lepiej egzekwowali gospodarze, którzy wygrali 4-3. Podobna sytuacja była w meczu KS Rogaszyce z wiceliderem klasy okręgowej Stalą Pleszew. W regulaminowym czasie padł bezbramkowy remis. Serię jedenastek 4-3 wygrał zespół z Rogaszyc. Sokół Świba przegrał 0-1 z LKS-em Jankowy. Centra 1946 Ostrów po golach Piotra Wilgockiego z rzutu karnego i Michała Kucharskiego wygrała na wyjeździe 2-1 z Zawiszą Opatowska. Biały Orzeł Koźmin pokonał również 2-1 CKS Zbierzk. Pelikan Grabów nad Prosną uległ 0-1 rezerwom KKS-u 1925 Kalisz, a Błysk Daniszyn przegrał 1-2 z Odolanowią. Mecz Zielonych Koźminek z Piastem Czekanów odbędzie się 30 września. Mecze ćwierćfinałowe Pucharu Polski Strefy Kaliskiej zaplanowano 7 października. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Reklama.
1: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.
4: 18 minut do 12.
5: Radio Centrum i gra gitara.
4: I to zagraj nie byle jak lata 90. Sam początek, 1991 rok i zespół doskonale wam znany, Metallica, album także wam znany, czyli ten właśnie album, czarny album z tego roku. No i kawałek, myślę, który też w wielu głowach jest. Poważny klimat o życiowym wypaleniu. Unforgiven, The Unforgiven. Koniecznie zróbcie głośniej.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Za chwilę kolejne wiadomości z kraju, ze świata. W nich o ustawie o podatku od koncernów paliwowych. Ta idzie teraz do prezydenta, szczegóły o 12.
2: Reklama.
3: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają. Cytryna, mango i pomidor malinowy w super cenie. Z naszej produkcji sernik babuni i chleb weekendowy, a z delicji makaron ze szpinakiem. Uwaga! Ćwiartka z kurczaka 6,99, schab bez kości 16,90 i pręga wołowa 44,40. A już od poniedziałku z Połem rozdaje gratisy. Pitny skyr mlekowita 2 plus 1 gratis. Z Połem Kalisz. Tradycja i jakość.
4: Poznaj hybrydowe i elektryczne samochody BYD z 6-letnią gwarancją na auto oraz 8-letnią gwarancją na baterie. Sprawdź kompaktowego hybrydowego SUV-a BYD ATTO 2 z zasięgiem do 1000 km i ratą już od 960 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową na byd-garcarek.pl lub odwiedź nasze salony w Ociążu lub Koninie. Do zobaczenia w BYD Garcarek.
5: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
6: Tomograf komputerowy, rezonans magnetyczny, pracownia diagnostyki obrazowej Spektrum, diagnostyka Krotoszyn świadczy komercyjne usługi w zakresie tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego. Opis badania 3 dni robocze. Krotoszyn Przemysłowa 21, teren przychodni Cermetic. Rejestracja, telefon 733 441 026 www.spectrumdiagnostyka.com.
2: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
1: Sponsorem programu jest Agencja Artystyczna Muza, organizator Światowej Gali Muzycznej oraz spektaklu Genialny Pomysł w Auli UAM.
2: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl. Pogoda na dziś.
3: Cóż w tej pogodzie? No jesiennie, co tu dużo mówić, ale spokojnie, słońce też się pojawi i do tego temperatura, no cóż, teraz takie skromne 14 stopni. Ja myślę, że warto już ubierać się na tak zwaną cebulkę. Dzisiaj maksymalnie do 15, możliwe jeszcze niewielkie przelotne opady deszczu w naszym regionie. Wiatr zachodu wieje słabo, biometr nie jest korzystny.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
1: Sponsorem programu jest Agencja Artystyczna Muza, organizator Światowej Gali Muzycznej oraz spektaklu Genialny Pomysł w Auli UAM.
2: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
4: Właśnie minęła
3: 12:01.
4: Radio Centrum
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Służby wyjaśniają powody pożaru bazy Starlinków na Mazowszu. Ustawa o podatku od koncernów paliwowych przyjęta przez Senat. Zarzuty dla byłego dyrektora Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Mirjam Lipińska. Trwa wyjaśnienie przyczyn pożaru na terenie stacji bazowej Starlinków w Woli Krobowskiej na Mazowszu. Doszło do niego wczoraj wieczorem, ogień został szybko ugaszony. Minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak nie chciał spekulować, czy może to być akt dywersji.
6: Działa policja, działa Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego i będziemy w miarę uzyskiwania kolejnych informacji je przekazywać. Dajmy popracować śledczym fachowcom, którzy analizują wszystkie aspekty tej sprawy. Traktujemy to poważnie, jak każdą tego typu sytuację.
5: Baza Starlinków na Mazowszu to infrastruktura pozwalająca na łączność internetową naszemu regionowi Europy, w tym Ukrainie. Służby na Pomorzu wznowiły poszukiwania niezidentyfikowanego obiektu w okolicy Malborka. Wczoraj obiekt został zarejestrowany przez systemy radiolokacyjne. Krótko potem zniknął z radarów. Dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych podało, że obiekt poruszał się z prędkością i kierunkiem wiatru, co wyklucza prędkości charakterystyczne dla rakiety czy drona. Senat nie zgłosił poprawek do ustawy o opodatkowaniu nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Wpływy z nowego podatku, według zapowiedzi rządu, mają sfinansować nową odsłonę pakietu CPN, obniżającego ceny paliw. Ale prawdopodobnie wszystko

0: Rozbije się znów o podpis prezydenta, który już zapowiedział, że ustawy ponownie nie podpisze, bo jego zdaniem jest niekonstytucyjna. Tymczasem ceny paliw na stacjach są już bliskie przekroczenia kolejnych psychologicznych granic: 9 zł za litr benzyny i 10 zł za litr diesla. Drogie paliwa to teraz głównie zmartwienie polskich przedsiębiorców, mówi Łukasz Bernatowicz, prezes Związku Pracodawców BCC. Ale jak dodaje, wyższe koszty przy dystrybutorze firmy będą musiały sobie gdzieś odbić.
1: W którymś momencie myślę, że i my wszyscy jako konsumenci to odczujemy, bo niby jest to efekt zwykle lekko opóźniony, ale na koniec dnia to ten spadek marży gdzieś sobie przedsiębiorcy odbiją, no a gdzie mogą sobie odbić? Na cenach towarów i usług.
0: Na razie dane inflacyjne pokazują wzrosty cen głównie w kategoriach bezpośrednio powiązanych z cenami paliw, ale powoli zaczyna się to już rozlewać na całą gospodarkę. Są zarzuty dla byłego dyrektora Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Chodzi o Radosława Eś, który kierował instytucją przez 7 lat. Zarzuty dotyczą nieprawidłowości i wyrządzenia znacznej szkody majątkowej w wysokości ponad 2 milionów złotych, a także poświadczenia nieprawdy. Za to samo będzie odpowiadać także była główna księgowa Małgorzata K. Według warszawskiej prokuratury Radosław Eś wykorzystywał służbowe karty do opłacania prywatnych wydatków, m.in. wizyt w nocnych klubach, prywatnych spraw sądowych czy zagranicznych wyjazdów. Zawiadomienie do prokuratury złożyło obecne kierownictwo instytutu. Radosław Eś odpiera zarzuty, twierdzi, że służbowymi kartami płacił wyłącznie w ramach wykonywania służbowych obowiązków. Zimowe obrazki w Zakopanem. Z miasta widać ośnieżone tatrzańskie szczyty. To dzięki zmianie pogody. Chmury, które przez ostatnie dni zasłaniały góry, teraz się rozwiały. Ratownicy Topry radzą jednak, by te widoki podziwiać z daleka, bo warunki turystyczne w Tatrach są trudne.
2: Kursy walut.
3: No to sprawdźmy, jak wygląda tutaj sytuacja. Średni kurs waluty euro obecnie to 4 zł 38 groszy, dolar amerykański to 3 zł 85 groszy, frank szwajcarski 4 zł 66 groszy i funt brytyjski na koniec 5 zł i 10 groszy.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Reklama.
1: Aurelis. Znicze premium by Płomek. Pamięć, która zasługuje na wyjątkową oprawę. Odkryj kolekcję premium na aurelis-znicze.pl. Zamów z dostawą do domu lub paczkomatu. Aurelis-znicze.pl.
2: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka.

0: Granit 3 kilo i jedno użycie promocji. A do środy pomidory malinowe 6,99 kilo z Delikartą. Cena przed obniżką 10,99. Limit 3 kilo. W delikatesach Centrum.
1: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
2: No ja. Właśnie otwieram firmę.
1: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
2: To tak się da?
1: No ba!
3: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
4: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
7: Mamo, dzięki!
8: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
9: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
10: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Reklama.

0: Reklama.
1: Emilia, coś czuję, że zaraz wszyscy zaczną wyprzedawać roczniki.
2: Pewnie tak, tylko że u nas to dzieje się już dziś.
1: Trwa przedsprzedaż rocznika 2027 z gwarantowaną niezmienną ceną.
2: Czyli mogę zamówić nowe Volvo, skonfigurować je dokładnie tak jak chcę?
1: Oczywiście. Na przykład nowe Volvo XC60 możesz mieć za 1200 zł miesięcznie.
2: Przedsprzedaż rocznika 2027 już dziś w Volvo Grupa Lis w Kaliszu. Zapraszamy. Emilia Kruk
1: i Jakub Cichorek. Salon Volvo Grupa Lis, ulica Wrocławska 2 w Kaliszu.
3: Polska Noc Kabaretowa 2026. Siedmiu wspaniałych. Najlepsze polskie kabarety w premierowej odsłonie najlepszego humoru. Kabaret Nowaki. Kabaret skeczów męczących. Igor Kwiatkowski. Kabaret moralnego niepokoju. Kabaret Smile. Mariusz Kałamaga. Prowadzenie Kabaret K2. 3 października. Arena Kalisz. Partnerzy. Radiocentrum Hotel Hilton Kalisz. Informacje i bilety polskanockabaretowa.pl.
4: Zakupy tylko w Społem. Pudliszki, dania gotowe, fasolka, pulpety lub gołąbki 290 gramów za 8,99. Wybierz Społem.
0: Reklama.
5: Od radia.
6: Nie będzie L, nie będzie U. Będzie tak, jak się mówi. Tak się mówi. Radio Centrum. Piątek, 10.30. Tym razem
7: z Sylwią Nowicką, radną z Koalicji Obywatelskiej z Ostrowa Wielkopolskiego, porozmawiamy m.in. o akwaparku i zakupie magazynu ochrony ludności. Hashtag. Warto posłuchać.
6: Radio Centrum. Tak się mówi i tak się słucha.
5: Od radia. Dla ciebie.

0: Będzie lepiej. Takie bardzo przyjemne przesłanie od Marisy. No i niech będzie po prostu dobrze. Dobrze jest na zegarze, bo punktualnie godzina 12:30. Studio Radia Centrum, Mateusz Kurzaj, więc czas na kolejne wiadomości.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Troje Kaliszan ukradło zabawki i klocki Lego. Emigracja Polaków tematem Kaliskiej Akademii Dialogu, a w sporcie bramkarz bohaterem Ostrowi.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Niby są dorosłymi mężczyznami, a jednak mają rozum dziecka, a może zainteresowania nietypowe. To już będą sprawdzać ostrowscy policjanci i sąd.
3: Trójka mieszkańców Kalisza przyjechała do jednej z galerii handlowych na terenie Ostrowa Wielkopolskiego na gościnne występy. Wizyta w jednym ze sklepów zakończyła się kradzieżą zabawek i klocków Lego o wartości ponad 800 zł. Policjanci ustalili również, że część skradzionego mienia trafiła do lombardu.
2: Poinformowała Radio Centrum aspirant Ewa Golińska-Jurasz, oficer prasowa ostrowskiej komendy. W sprawie zatrzymano 3 osoby, a część skradzionego mienia odzyskano.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Swój czy obcy? Na to pytanie będą próbować odpowiedzieć uczestnicy kolejnego spotkania w ramach Kaliskiej Akademii Dialogu. Poruszaną tym razem tematyką będzie emigracja Polaków. Więcej opowiedział Radio Centrum Zbigniew Judasz, pełnomocnik prezydenta miasta Kalisza do spraw wielokulturowego dziedzictwa Kalisza oraz mniejszości narodowych i etnicznych.
4: Kwestia migracji to jest też dość duży temat społeczny, ale dzisiaj chcielibyśmy się przyjrzeć temu, jak wygląda polska emigracja za granicą. Według danych Ministerstwa Spraw Zagranicznych w tej chwili poza granicami Polski żyje około 20 milionów osób, które są Polakami lub mocno związane. Mamy tym razem na spotkaniu bardzo ciekawych prelegentów.
2: Gośćmi będą profesor Andrzej Borowy, wybitny naukowiec, podróżnik i świadek historii oraz pianista Adam Makowicz. Spotkanie dziś o godzinie 18:30 w Akceleratorze Kultury przy Nowym Świecie 2A. Wstęp jest wolny. Reprezentant Portugalii Diogo Valério odbił aż 15 piłek i został bohaterem rebut KPR Ostrowi w rozegranych w środowy wieczór derbach Wielkopolski w Kaliszu. Bramkarza Ostrowi kibice uznali MVP spotkania, w którym goście zwyciężyli 31-30, prowadząc do przerwy 14-13. W pierwszej połowie Ostrowia prowadziła kilka razy różnicą nawet 4 bramek. Po przerwie to Kaliszanie wygrywali 2 trafieniami, a mogli nawet 3. Valério obronił jednak rzut karny i w końcówce swoimi interwencjami odwrócił losy nerwowych i zaciętych derbów. Bramkę na wagę zwycięstwa dla Ostrowian rzucił w ostatniej minucie Patryk Marciniak, który nie pomylił się przy żadnym z podejść do rzutów z 7 metra. Wytrzymałem presję, powiedział Radiu Centrum rozgrywający Ostrowi, a trener bramkarzy Rafał Stępniak dodał, że wygrać mogli jedni i drudzy.
5: Nerwy były ok. Nie pierwszy, nie ostatni raz w takim momencie rzucałem karny, więc jestem trochę przyzwyczajony. Fajnie, że weszło i bramka na wagę zwycięstwa, ale też wszyscy chłopacy grali na maksa swoich możliwości, bo to ważne dla nas mecz.
6: To taki mecz walki. Zarówno my, jak i Kalisz jeszcze tego mecz jeszcze nie wygrali w tych rozgrywkach. Każdy liczył na to, że wygramy i pewnie można powiedzieć, że mieliśmy 2 bramki przewagi, powinniśmy to dowieść. Diogo bronił bardzo dobrze. No ale tamten zespół też grał i równie dobrze on mógł doprowadzić przynajmniej do remisu i mogły być rzuty karne. Także my jesteśmy zadowoleni, natomiast na pewno jest dużo do poprawy, bo to widzimy.
2: Rebut KPR Ostrowia z 3 punktami awansowała na 7 miejsce w tabeli Lotto Superligi, a zespół z Kalisza bez punktów w 3 kolejkach jest 11.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: wiadomość z ostatniej chwili.
1: Uwaga, kierowcy, bądźcie czujni. Przenosimy się do Ostrowa Wielkopolskiego. Informacja od słuchacza Radia Centrum odnośnie utrudnień, które właśnie w Ostrowie Wielkopolskim na tej ulicy w tym momencie. Posłuchajmy.
2: Chciałbym zgłosić utrudnienia na skrzyżowaniu ulicy Limanowskiego ze Słowackiego w Ostrowie Wielkopolskim. Doszło tam do kolizji od wyjazdu od Leclerca. Marcin.
1: Bardzo dziękujemy panu Marcinowi za informację. Przypominam, to skrzyżowanie Alei Juliusza Słowackiego z Bolesława Limanowskiego. Na miejscu rzeczywiście są utrudnienia zarówno na Słowackiego, jak i na Limanowskiego. Na tej krzyżówce tutaj doszło do kolizji, przypominam. I tam już są utrudnienia. Panu Marcinowi bardzo dziękujemy za zgłoszenie.
0: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.

0: tonight.
1: Reklama.
2: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają: cytryna, mango i pomidor malinowy w super cenie. Z naszej produkcji sernik babuni i chleb weekendowy, a z delicji makaron ze szpinakiem. Uwaga! Ćwiartka z kurczaka 6,99, schab bez kości 16,90 i pręga wołowa 44,40. A już od poniedziałku z Połem rozdaje gratisy. Pitny skyr mlekowita 2 plus 1 gratis. Z Połem Kalisz. Tradycja i jakość.
3: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
4: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
5: Radość z jazdy nie ma daty ważności. Wybierz używane BMW z salonu Premium Arena w Kaliszu. Jako autoryzowany dealer marki BMW posiadamy dostęp do centralnej bazy samochodów używanych z udokumentowaną przeszłością. Powiedz nam, jakiego BMW szukasz, a my znajdziemy samochód idealnie dopasowany do Twoich potrzeb i budżetu. Leasing lub kredyt na korzystnych warunkach, szeroki zakres cen i konfiguracji. Czas na nowe, używane BMW. Dealer BMW Premium Arena zaprasza. Kalisz, ulica Wrocławska 50A. BMW. Radość z jazdy.
6: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
7: Muzyka i głos.

0: Ka-ching.
1: 12 minut do godziny 13, 24 września w kalendarzu, już jesiennie, ale jeszcze muzycznie, oprócz tego, że muzyka na 106,4 to jeszcze przecież koncertowo. No i jest pewien projekt, ja myślę, że wy doskonale znacie, jeżeli chodzi o twórców, niemiecka grupa muzyczna założona w 1998 roku przez dwóch producentów, no i nazwa także wam znana z anteny Radia Centrum, czyli Schiller. I ten projekt również w Polsce. Harmonogram koncertów już jest od jakiegoś czasu i myślę, że jest także sporo tych, którzy w tych koncertach będą uczestniczyć. To klubowa trasa Voyage. No i od 4 października startuje we Wrocławiu, później Gdańsk, Kraków, Warszawa i Poznań. A już teraz na antenie Radia Centrum, może nie koncertowo, ale z kawałkiem, który też doskonale znacie. Lieben Neufeld, Schiller i Peter Hefner.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Za chwilę kolejne wiadomości z kraju i ze świata, w nich o Berlinie, który wycofuje się z walki organizacji olimpiady. Szczegóły o 13.
2: Reklama.
3: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner w Krotoszynie. Już 4 października w kinie Przedwiośnie przy Alei Powstańców Wielkopolskich 18. Bilety dostępne w kasie kina oraz internetowo na kupbilecik.pl. Zapraszamy do wspólnej zabawy przy największych przebojach Teresy Werner. Krotoszyn, 4 października, kino Przedwiośnie.
4: To nasi pracownicy tworzą prawdziwe barwy Lidla. Łączy nas wspólna energia, ale wyróżnia nas to, jacy jesteśmy. Każdego dnia tworzymy miejsce, które jest czymś więcej niż pracą. Brzmi dobrze? Pracuj w barwach Lidl już dziś. Dołącz do nas na kariera.lidl.pl. Lidl. To się opłaca.
5: Dobry smak i wyjątkowe chwile? To właśnie Bacówka. W Bacówce znajdziesz smaki tradycyjnej kuchni staropolskiej, a także nowoczesne propozycje. A gdy planujesz uroczystość, urodziny, jubileusz, komunię czy spotkanie firmowe, przygotujemy salę, catering i zadbamy o każdy szczegół. Restauracja Bacówka, Kalisz, Aleja Wolności 12. Bacówka. Przyjdź i przekonaj się, że warto.
2: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
1: Sponsorem programu jest Agencja Artystyczna Muza, organizator Światowej Gali Muzycznej oraz spektaklu Genialny Pomysł w Auli UAM.
2: Pogoda na dziś.
3: Cóż o jej pogodzie dzisiaj? Otóż dzisiaj czasem słońce, czasem deszcz, więcej chmur i temperatura 14 stopni maksymalnie dzisiaj w południowej Wielkopolsce do 15, więc dużo więcej nie będzie. Wiatr zachodu wieje słabo, teraz 15 km na godzinę. Na barometrach mamy teraz 1015 hektopaskali, biomet jest niekorzystny.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
1: Sponsorem programu jest Agencja Artystyczna Muza, organizator Światowej Gali Muzycznej oraz spektaklu Genialny Pomysł w Auli UAM.
2: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
4: Właśnie minę
3: 13. Radio
2: Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Atak w opactwie benedyktynek w Jarosławiu. Jedna osoba nie żyje. Nowe zasady pobierania opłaty od turystów coraz bliżej. Berlin wycofuje się z walki o organizację olimpiady. Miriam Lipińska. Atak nożownika w klasztorze sióstr benedyktynek w Jarosławiu na Podkarpaciu. Doszło do niego dziś rano. 31-letni obywatel Ukrainy ranił 5 osób, 4 mężczyzn i 1 kobietę. Jeden z rannych, ksiądz, zmarł. Na razie nie wiadomo, jaki był motyw ataku. Śledczy pracują na miejscu, odtwarzają dokładny przebieg tego zdarzenia. Zabezpieczyli nóż, którego napastnik użył do ataku. Kancelaria prezydenta Karola Nawrockiego zapewnia, że zielone światło ze strony amerykańskiego prezydenta co do powstania amerykańskiej bazy w Polsce się nie zmienia. Teraz wszystko w rękach rządu, mówi prezydencki minister Marcin Przydacz.
6: Poza potwierdzeniem tego faktu ze strony prezydenta Donalda Trumpa, no niewiele już więcej na poziomie prezydenckim można wykonać. Tutaj jest teraz zadanie dla ministra obrony narodowej, dla wiceministrów, dla dyrektorów, dla Wojska Polskiego.
5: Marcin Przydacz zapewnił dziennikarzy w Nowym Jorku, że temat stałej bazy amerykańskiej w Polsce pojawił się w rozmowie prezydentów Nawrockiego i Trumpa podczas uroczystej kolacji otwierającej posiedzenie Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Do końca roku punkty schronienia muszą być odpowiednio oznakowane. MSWiA chce, żeby mieszkańcy mogli szybko się ukryć w razie zagrożenia. W sumie chodzi o blisko 85 tysięcy lokalizacji w całej Polsce. Na każdym takim budynku będzie tabliczka z Międzynarodowym Znakiem Obrony Cywilnej, niebieskim trójkątem na pomarańczowym tle. Pod nim zobaczymy zieloną tablicę z białym napisem, gdzie jest schron. Dodatkowo na drzwiach wejściowych i prowadzących do punktu będą naklejki. Ze znakowaniem spieszy się już Lubelszczyzna, mówi wojewoda lubelski Krzysztof Komorski.
7: Nam zależy, aby ten cel, czyli oznaczenie wszystkich tych obiektów do końca roku był wykonany dużo wcześniej. Do końca roku okej, przyjmujemy do wiadomości, my chcemy mieć powiedzmy do tego 15 października już w znacznej części udokumentowane.
5: Punkty są teraz sprawdzane przez strażaków. Samym znakowaniem mają zająć się samorządy i administratorzy budynków. 5 zł, tyle maksymalnie ma wynieść opłata miejscowa za noc, za osobę. Senat przyjął dziś bez poprawek ustawę w tej sprawie, a zgodnie z nowymi przepisami do pobierania opłaty w miejscowościach turystycznych nie będzie już potrzebne wykazywanie korzystnych właściwości klimatycznych, czyli powietrza wolnego od smogu. Nadal jednak miejscowość musi mieć walory krajobrazowe i odpowiednią bazę noclegową. 5 zł to stawka maksymalna. O ostatecznej wysokości zdecydują lokalne władze. Teraz przepisy trafią na biurko prezydenta, a nowe prawo ma wejść w życie od stycznia. Berlin zrezygnował ze starań o organizację letnich igrzysk olimpijskich w 2030 roku.

0: 2006, 2040 albo 2044 roku. Miasto ogłosiło decyzję na zaledwie dwa dni przed wyborem niemieckiego kandydata przez Niemiecką Federację Sportu Olimpijskiego, odpowiedniczkę polskiego PKOL-u. Władze Berlina tłumaczą, że rezygnują, bo nie mogły zaoferować tego, czego żądano. Ale notowania niemieckiej stolicy w tym wyścigu i tak nie były wysokie. O wiele większe szanse ma Monachium na południu kraju oraz region Ren-Rura na zachodzie.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: 5 minut po godzinie 13. Jeszcze szybko przypomnę Wam o utrudnieniach w Ostrowie Wielkopolskim. Dziękujemy słuchaczowi Radio Centrum, panu Marcinowi, za informację. Aleja Juliusza Słowackiego, skrzyżowanie z Bolesława Limanowskiego. Tam jeszcze niewielkie utrudnienia, tam doszło do kolizji. Jedźcie ostrożnie.

0: Reklama.
1: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają cytryna, mango i pomidor malinowy w super cenie. Z naszej produkcji sernik babuni i chleb weekendowy, a z delicji makaron ze szpinakiem. Uwaga! Ćwiartka z kurczaka 6,99, schab bez kości 16,90 i pręga wołowa 44,40. A już od poniedziałku z Połem rozdaje gratisy. Pitny skyr mlekowita 2 plus 1 gratis. Z Połem Kalisz. Tradycja i jakość.
2: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
3: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
2: Polecam Michel Moron.
3: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
4: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
5: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
6: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
7: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
8: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
9: I zrobiła nam super pokój.
10: Mamo, dzięki!
11: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
0: Reklama.
12: Od radia.
13: Nie będzie L, nie będzie U. Będzie tak, jak się mówi. Tak się mówi. Radio Centrum. Piątek, 10.30. Tym razem
14: z Sylwią Nowicką, radną z Koalicji Obywatelskiej z Ostrowa Wielkopolskiego, porozmawiamy m.in. o akwaparku i zakupie magazynu ochrony ludności. Hashtag. Warto posłuchać.
13: Radio Centrum. Tak się mówi i tak się słucha.
12: Od radia dla Ciebie.

0: Radio Centrum. I tu, i tam.
1: No właśnie, cóż tam słychać w świecie? Nie wiem, czy wiecie, ale 100 lat już, jeżeli chodzi o to, co dzieje się na naszych polskich torach i w związku z tym przeróżne wydarzenia w całym kraju. Ponoć czwarte miejsce w Europie, jeżeli chodzi o kwestie związane właśnie z koleją polską. Tu u nas przyjemnie, można pojechać i szybko i dotrzeć. No, są tacy, którzy się nie zgodzą, jeżeli chodzi o kwestie tych przyjemności, zwłaszcza związane z czasem, no ale cóż, czasami się tak zdarza. A w kwestiach związanych właśnie z takim pięknym jubileuszem z okazji 100 lat na torach, dla miłośników kolei, ale nie tylko, ale do przeróżnych, którzy są zainteresowani technicznymi rozwiązaniami właśnie na przestrzeni tych wielu, wielu dziesięcioleci, no i tych, którzy podróżują właśnie takim środkiem lokomocji, Polskie Koleje Państwowe także organizują przeróżne wydarzenia i jedno z nich również będzie w naszym regionie. Archiwum Państwowe w Kaliszu przygotowało wystawę Kolej na Historię, która pokazuje właśnie 100 lat działalności PKP. Jeżeli macie ochotę pooglądać, to naprawdę warto. W czasie otwarcia wystawy uczestnicy będą mogli wysłuchać także prelekcje pociągające archiwalia. Bardzo fajna zabawa słowem, które są przygotowane specjalnie dla tych, którzy stawią się właśnie 24 września, czyli dzisiaj. Dzieją się przyjemne rzeczy w związku z właśnie takimi jubileuszami, więc jeżeli macie ochotę, to bardzo proszę, już wydarzenie trwa i można się pojawiać. A szczegóły i plakat znajdziecie w naszej internetowej gazecie.
0: www.rc.fm

0: Reklama.
1: Emilia, coś czuję, że zaraz wszyscy zaczną wyprzedawać roczniki.
2: Pewnie tak, tylko że u nas to dzieje się już dziś.
1: Trwa przedsprzedaż rocznika 2027 z gwarantowaną niezmienną ceną.
2: Czyli mogę zamówić nowe Volvo, skonfigurować je dokładnie tak jak chcę?
1: Oczywiście. Na przykład nowe Volvo XC60 możesz mieć za 1200 zł miesięcznie.
2: Przedsprzedaż rocznika 2027 już dziś w Volvo Grupa Lis w Kaliszu. Zapraszamy. Emilia Kruk
1: i Jakub Cichorek. Salon Volvo Grupa Lis, ulica Wrocławska 2 w Kaliszu.
0: Reklama.

0: Mała przerwa w muzyce, bo już minęła 13.30 i wiadomości Mateusz Kurzej.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Udana akcja charytatywna na Kaliskim Rynku, koncertowy odjazd jazzu w Pleszewie, powiemy też o żołnierzu urodzonym w Plewni, którego nazwisko można znaleźć na mapie włoskiego miasta.
1: Radio Centrum, pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Ta akcja przerosła oczekiwania organizatorów, nie tylko w liczbie fantów do sprzedania, ale także osób zainteresowanych ich kupnem. Mowa o wielkim, charytatywnym kiermaszu książek dla zwierząt na głównym rynku w Kaliszu. Zaczęło się miesiąc temu, kiedy Fundacja Zakręceni zaczęła zbierać książki. Chciała uzbierać ich 2000, a udało się zebrać 4000, które wystawiono na sprzedaż w miniony weekend. I chociaż tytułów było dwa razy tyle, co planowano, niemal wszystkie się rozeszły. Udało się zebrać 22113. Złotych.
3: To jest bardzo ważne, żeby to podkreślić, że wszystkie pieniążki zebrane do skarbon idą na zwierzęta. I my zawsze środki zebrane podczas tych akcji charytatywnych dla zwierzaków dzielimy na Help Animals, na Fundację Psirociniec, na nasze kaliskie schronisko. To nie jest tak, że zbieramy dla jednych, my wspieramy wszystkie tutaj prozwierzęce, lokalne organizacje nasze. My każdą złotówkę dajemy na zwierzaki. My nie mamy tutaj kosztów, dlatego że wszyscy zrobili nam za darmo.
2: Powiedziała Radiu Centrum Dominika Rzepka, która była współorganizatorką kiermaszu. Wszystkie wystawione na sprzedaż książki Fundacja Zakręceni otrzymała od mieszkańców Kalisza i działających tutaj organizacji oraz firm. Także koszt magazynowania do czasu kiermaszu i transport na główny rynek wzięli na siebie wolontariusze, a pieniądze będą przeznaczone na ratowanie bezdomnych zwierząt, na ich leczenie, kastrowanie, karmę dla nich oraz szukanie domów.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
2: To wydarzenie, którego fani jazzu przegapić nie mogą. Na scenie Zajezdni Kultury w Pleszewie wystąpi wyjątkowe trio SEA, zespół tworzony przez polskich nagradzanych i docenianych muzyków, którym będzie towarzyszyć legendarny amerykański trębacz Dave Douglas. Oznacza to spotkanie muzycznych indywidualności łączących tradycję z nowoczesnymi brzmieniami sonoryzmu.
4: Dave Douglas ze swoim zespołem i to będzie tegoroczna gwiazda, po prostu międzynarodowa, która zagra w Zajezdni. On ze swoim składem najpierw zagra koncert w Zajezdni, a na drugi dzień będziemy rejestrować tą ścieżkę dźwiękową. Więc głęboko liczę, że jeśli wszystko się dobrze uda, w przyszłym roku również wydamy kolejny krążek jazzowy zarejestrowany ze światową gwiazdą w Zajezdni Kultury.
2: Powiedział Radiu Centrum Przemysław Marciniak, dyrektor pleszewskiej placówki i pomysłodawca koncertu w ramach odjazdu jazzu. W tym sezonie cykl rozpoczął koncert pianisty Macieja Tubisa połączony z premierą płyty, która także została nagrana w Zajezdni Kultury. Natomiast koncert Tria Sea i Dave'a Douglasa w ten czwartek o 19:00. Wstęp wolny, a partnerem medialnym odjazdu jazzu jest Radio Centrum.
1: Słuchacie lokalnego Radia Centrum.
2: Jego nazwisko można dziś znaleźć na mapie włoskiego miasta Piedimont de San Germano. Antoni Benz, urodzony w Plewni w powiecie kaliskim, jest jednym z polskich żołnierzy, którzy walczyli o Monte Cassino. Po latach jego imię otrzymał niewielki plac w miejscu, gdzie walczył. Na pomniku stanęła także dwujęzyczna tablica przypominająca o jego służbie i śmierci. Ważną rolę w przywróceniu pamięci o Benzu odegrali mieszkańcy Kalisza i powiatu kaliskiego.
5: Historia Antoniego Benca zaczyna się w Plewni w gminie Ceków Kolonia, gdzie urodził się 7 stycznia 1911 roku. Kończy się na polskim cmentarzu wojennym na Monte Cassino, gdzie został pochowany po walkach kampanii włoskiej. Kapral 12 Pułku Ułanów Podolskich uczestniczył m.in. w walkach o Piedimonte San Germano. Po latach pamięć o nim zaczęli szczególnie mocno przywracać uczestnicy projektu Z Ziemi Polskiej do Włoskiej, w tym jego organizator Włodzimierz Kuba Staszak z Kalisza. Współpraca z gminą Ceków Kolonia doprowadziła do kontaktów z włoskim Piedimonte. W maju 2024 roku tamtejszy plac nazwano imieniem Antoniego Benca, a na pomniku umieszczono tablicę w języku polskim i włoskim. W 2026 roku miejsce wzbogacił medalion 12 Pułku Ułanów Podolskich. Historia Antoniego Benca oraz nadanie jego imienia placowi we włoskiej miejscowości obszernie opisał Jarosław Rubin na stronie będącej przewodnikiem turystyczno-historycznym prowadzącym trasami pieszymi i samochodowymi do miejsc związanych z działaniami II Korpusu Polskiego w maju 1944 roku. I więcej na ten temat znajdziecie na naszej stronie internetowej. Agnieszka Walczak, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Reklama.
1: Tomograf komputerowy rezonans magnetyczny. Pracownia diagnostyki obrazowej Spektrum, diagnostyka Krotoszyn świadczy komercyjne usługi w zakresie tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego. Opis badania 3 dni robocze. Krotoszyn Przemysłowa 21. Teren przychodni Cermedic. Rejestracja. Telefon 733 441 026. www.spectrumdiagnostyka.com.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Radość z jazdy nie ma daty ważności. Wybierz używane BMW z salonu Premium Arena w Kaliszu. Jako autoryzowany dealer marki BMW posiadamy dostęp do centralnej bazy samochodów używanych z udokumentowaną przeszłością. Powiedz nam, jakiego BMW szukasz, a my znajdziemy samochód idealnie dopasowany do Twoich potrzeb i budżetu. Leasing lub kredyt na korzystnych warunkach. Szeroki zakres cen i konfiguracji. Czas na nowe, używane BMW. Dealer BMW Premium Arena zaprasza. Kalisz, ulica Wrocławska 50A. BMW. Radość z jazdy.
0: Reklama.

0: Szukasz pracy? Szukasz pracownika? Tu znajdziesz najprędzej. Giełda Pracy Radia Centrum. Od poniedziałku do piątku zawsze o 13.45. Giełda Pracy Radia Centrum. Pomożemy Ci znaleźć pracę, znaleźć pracownika. Giełda Pracy Radia Centrum.
1: Szykujcie coś do pisania, za chwilę pierwsze ogłoszenia, dwa dzisiaj, które znajdziecie także na profilu Radia Centrum na Facebooku.
0: Ogłoszenia płatne.
1: Pierwsze z nich, firma budowlana z wieloletnim stażem poszukuje pracowników na stanowisko hydraulik i pracownik ogólnobudowlany, mile widziana prawo jazdy kategorii B, praca w delegacji, atrakcyjne wynagrodzenie. Osoba do kontaktu Eugeniusz i numer telefonu 502 136 655. Kolejne ogłoszenie, zatrudnienie dla kierowców kategoria C plus E na chłodnie, trasy krajowe, międzynarodowe, stabilna praca, wysokie zarobki, baza Kalisz, numer telefonu 602 124 098 lub 888 776 668.
0: Ogłoszenia płatne.
1: To już koniec ogłoszeń na dziś. Znajdziecie je także na profilu Radia Centrum na Facebooku. Teraz czekam na Wasze rekomendacje. Jeżeli szukacie pracy, dzwońcie 88 400 106 4.

0: Giełda Praca dobiega końca. Jutro o tej samej porze kolejna.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: Tymczasem za chwilę kolejne wiadomości, a w nich o zoo, które zbiera żołędzie i orzechy dla swoich podopiecznych. To taka coroczna akcja, szczegół o 14.
2: Reklama.
3: Szukasz SUV-a, który podkręci twój dzień? Nowy Ford Puma w racie 979 zł netto miesięcznie. 0 zł wpłaty, ubezpieczenie i serwis w racie. Przyjedź, zobacz go na żywo i przetestuj na drodze. Ford Grupa Lease. Opatówek Rogatka 20C. Oferta czeka na ciebie.
4: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają. Cytryna, mango i pomidor malinowy w super cenie. Z naszej produkcji sernik babuni i chleb weekendowy, a z delicji makaron ze szpinakiem. Uwaga! Ćwiartka z kurczaka 6,99, schab bez kości 16,90 i pręga wołowa 44,40. A już od poniedziałku z Połem rozdaje gratisy. Pitny skyr mlekowita 2 plus 1 gratis. Z Połem Kalisz. Tradycja i jakość.
2: Reklama.

0: spektaklu Genialny Pomysł w Auli UAM.
1: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl. Pogoda na dziś.
2: W tej pogodzie jesiennie, no i chłodno, 15 stopni to dzisiejsze maksimum, słońca niewiele, ale za to przelotne opady deszczu jeszcze gdzieniegdzie możliwe, ale to raczej taki drobny kapuśniaczek, wiatr z zachodu słaby, 15 km na godzinę teraz i niewiele przyspieszy. Na barometrach obecnie 1015 hektopaskali, na razie ciśnienie jest stabilne, ale biometr niekorzystny.
3: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lease, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
0: Sponsorem programu jest Agencja Artystyczna Muza, organizator Światowej Gali Muzycznej oraz spektaklu Genialny Pomysł w Auli UAM.
1: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
4: Właśnie minęła
2: 14.
4: Radio Centrum.
5: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
6: Nie żyje druga osoba ranna w ataku nożownika w Jarosławiu. Śledztwo w sprawie pożaru stacji bazowej Starlinków na Mazowszu. Ewakuacja dwóch przejść granicznych podczas kolejnego ataku Rosji na Ukrainę. Miriam Lipińska. Nie żyje druga osoba zaatakowana dziś przez nożownika w opactwie benedyktynek w Jarosławiu na Podkarpaciu. 31-letni Ukrainiec ranił tam w sumie 5 osób, w tym 3 księży i kobietę. Marcin Starzac.
7: Śmierć jednego z duchownych potwierdziła już prokuratura. Drugi z nich zmarł podczas operacji. Dzisiejszy atak, za którym stał 31-letni obywatel Ukrainy, wstrząsnął miasteczkiem, bo do zdarzenia doszło tuż obok centrum dla uchodźców z Ukrainy, które jest prowadzone przez tutejsze siostry zakonne.
8: Tutaj każdy mógł przyjść o każdej porze dnia i godziny i zawsze dostał jakiś posiłek, czy dobre słowo, wsparcie.
9: Dopiero dostałem informację od małżonki. Dojechałem i zobaczyłem tą wielką tragedię.
7: Mówili mi pani Janina i pan Roman, którzy uczęszczają do tutejszego kościoła na terenie opactwa. W tej chwili w ratuszu trwa sztab kryzysowy zwołany przez wojewodę. Napastnik został zatrzymany przez policję i najprawdopodobniej trafi do aresztu.
6: Motyw ataku na razie nie jest znany. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie pożaru stacji bazowej Starlinków w Woli Krobowskiej na Mazowszu, niedaleko Grójca. Ogień pojawił się wczoraj wieczorem, zanim został ugaszony przez strażaków, objął anteny satelitarne i agregat prądotwórczy. Na razie służby i śledczy bardzo oszczędnie informują o ustaleniach co do przyczyn pożaru, mówi Aneta Guść z prokuratury okręgowej.
10: Nie wykluczamy także działań o charakterze sabotażowym i w tym kierunku będzie prowadzone śledztwo przez prokuraturę. Zabezpieczony zostanie monitoring, który pozwoli nam na ustalenie, co tu się wydarzyło, ustalenie ewentualnie osób, jeżeli takowe brały udział w tym zdarzeniu.
6: Na miejscu cały czas pracują funkcjonariusze ABW i Centralnego Biura Śledczego Policji, a także policjanci z Grójca i z Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu oraz prokuratorzy. Kolejna ewakuacja przejść granicznych z Ukrainą w związku z rosyjskimi atakami na zachodnią Ukrainę przy granicy z Polską. Premier Donald Tusk poinformował, że ewakuowano dziś przejścia graniczne w Chrubieszowie i Dorochusku. A dziś rano RCB rozesłało alert do mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia, a wojsko prewencyjnie poderwało myśliwce. Kilka godzin później doszło do kolejnego rosyjskiego ataku na Ukrainę, a mieszkańcy znów dostali SMS-owe alerty od RCB. Każdy, kto będzie zagrażał bezpieczeństwu państwa polskiego, musi się liczyć z jasną odpowiedzią, mówił dziś w garnizonie Rzeszów wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Ministerstwo Obrony zapowiada możliwość zestrzeliwania wszystkich obiektów, które naruszą polską przestrzeń powietrzną.
11: Nasi żołnierze są gotowi do użycia sprzętu, którym dysponują, ochrony polskiego nieba, odpalenia odpowiednich pocisków.
6: Co ważne, przed zestrzeleniem obcych obiektów polscy piloci nie będą musieli wizualnie identyfikować celu. Brak tego wymogu ma ułatwić skuteczną obronę polskiego nieba i usprawnić podejmowanie decyzji w tym zakresie. I na koniec zmieniamy temat. Warszawskie ZOO zbiera żołędzie i orzechy dla swoich podopiecznych. Zebrane żołędzie, orzechy włoskie i laskowe pomogą wzbogacić dietę żubrów, antylop, żyraf oraz małp i ptaków. Zbiórka potrwa do 4 października.
5: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: 5 minut po godzinie 14 są tacy, którzy już zerkają na zegarek, co by ta godzina, godzina wyjścia z pracy, jakoś tak przybliżyła się już do tej realnej. Czwartek, przypominam, w kalendarzu, czyli jesteśmy na dobrej drodze, drodze weekendowej. No i dzisiaj także Światowy Dzień Morza, ważne święto, warto wiedzieć, coż tam się dzieje, jakie są akcje mające na celu uświadamianie, jak

0: nie zmienią.
1: Reklama.
2: Najlepsza na dobry humor. Śląska Gala z Humorem już 10 października w Ostrowie Wielkopolskim. Gruba dawka najlepszych śląskich szlagierów, folku i dobrego humoru. Śląska Gala z Humorem. 10 października. Ostrowskie Centrum Kultury przy ulicy Wolności 2. Bilety dostępne w kasie biletowej Ostrowskiego Centrum Kultury oraz kupbilecik.pl. Zapraszamy.
3: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z.
4: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
5: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
6: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
7: No ja. Właśnie otwieram firmę.
6: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
7: To tak się da?
6: No ba.
8: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
9: Póki płonie znicz, pamięć nie wygasa. A znicze najkorzystniej kupisz w hurtowni Płomyk w Kaliszu. Aleja Wojska Polskiego 176A, naprzeciw targowiska przy 3 maja. Płomyk to jedna z największych hurtowni zniczy w Wielkopolsce. Atrakcyjne ceny, bezpłatny parking, czynne 7 dni w tygodniu.
1: Reklama.
10: Od radia.
11: Nie będzie L, nie będzie U. Będzie tak, jak się mówi. Tak się mówi. Radio Centrum. Piątek, 10.30. Tym razem
12: z Sylwią Nowicką, radną z Koalicji Obywatelskiej z Ostrowa Wielkopolskiego, porozmawiamy m.in. o akwaparku i zakupie magazynu ochrony ludności. Hashtag. Warto posłuchać.
11: Radio Centrum. Tak się mówi i tak się słucha.
10: Od radia. Dla ciebie. You shot me so-

Skoro taka pora, że można kogoś zabrać na obiad albo na deser po tym obiedzie, to myślę, że warto jest pomyśleć o tych, którzy dzisiaj świętują. Oczywiście są też tacy, którzy mają urodziny bądź jakieś jubileusze, ale ja chciałabym wam powiedzieć o tych, którzy mają dzisiaj imieniny, a tutaj też mamy pewne grono, więc pamiętajcie, żeby złożyć im życzenie. Jeżeli nie uda się nigdzie zaprosić, no to zawsze można po prostu zadzwonić. Zawsze to więcej niż SMS czy wiadomość w mediach społecznościowych. A 24 września imienin ma Gerard i Jaromir, Seweryn, Teodor, Mata, Gerada, również Herman, Kolumba, proszę, jakie piękne imiona, Morze, Sława, Pacyfik, Pafnucy. Ten Pafnucy to chyba skradł moje serce. Tomir również. Życzymy wam wszystkiego, co najlepsze i ode mnie także upominek muzyczny Loco Loco. No proszę, niech będzie ze szczyptą szaleństwa.

0: Już teraz konkurs.
1: No właśnie, mówiłam o świętujących, to teraz daję wam znać, jak możliwe można poświętować. Otóż można się pośmiać wspólnie i wybrać na polską noc kabaretową, która odbędzie się 3 października w Kaliszu. A żeby zdobyć się zaproszenie, wystarczy do mnie zadzwonić 88 400 1064. Czekam na wasze telefony.
2: Reklama.
3: Już 5 listopada w hali widowiskowej OSIR w Kaliszu wyjątkowy koncert. 10 tenorów, 10 głosów, jedna scena. Najpiękniejsze melodie świata, potężne głosy, orkiestra i emocje, które zostają na długo. Bilety w kasie OSIR oraz na kupbilecik.pl, biletyna.pl. Patronem koncertu jest Radio Centrum.
4: Zakupy tylko w Społem. Ptasie mleczko waniliowe lub z galaretką o smaku wiśni, pigwy lub czarnej porzeczki za 17,99. Wybierz Społem.
5: Do szkoły, na uczelnię, do pracy, na spotkanie, zakupy albo weekendową wyprawę. Od 25 lat Polregio łączy ludzi z miejscami, które są dla nich ważne. W małych miejscowościach i dużych miastach. Polregio. Już 25 lat jesteśmy blisko Twoich codziennych spraw.
6: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
2: Reklama.
0: Słuchasz, wygrywasz i masz. Już teraz konkurs.

0: Brytni się tu wyrywała, chciała nam skraść konkurs, ale my do niego już wracamy, bo jest ze mną ten, który chciałby wygrać. Tomek, dzień dobry, cześć Tomku.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Co tam u ciebie o tej porze?
1: Odebrałem dzieci ze szkoły, z przedszkola i teraz pora obiadowa.
0: A, czyli obowiązek spełniony. A za obiad też się zabierasz, czy już ktoś inny się zabiera za gotowanie?
1: Małżonka.
0: No dobrze, ale to myślę, że ładny podział obowiązków w takim razie.
1: Chyba trzeba się dzielić.
0: Skąd dzwonisz?
1: Z Przygodzic.
0: Z Przygodzic. Jaka tam pogoda u was?
1: Pośrednio, troszeczkę co chwilę gdzieś tam przepaduje, ale no nie jest źle.
0: To na takie otarcie łez i za te obowiązki fajnie spełnione należy wam się nagroda w postaci podwójnego zaproszenia na Polską Noc Kabaretową, która odbywa się 3 października już w Kaliszu w Hali Arena. Mam dla ciebie takie zaproszenie, ale mam też pytanko z podpowiedziami, więc myślę, że sobie poradzisz. Masz kogoś, kto pomoże, czy ty będziesz brał udział tutaj ze mną, czy już małżonka za plecami
1: tak,
0: podpowiada?
1: Małżonka jest tutaj u mnie, także myślę, że wspólnie
0: wspólnymi siłami. A jak żona ma na imię?
1: Słucham?
0: Jak żona ma na imię?
1: Małgosia.
0: Cześć, Gosia. Gosia słyszy. Dzień dobry. Dobrze, no co dwie głowy to nie jedna. Kochani, no dobrze, to szybkie pytanie. Wśród wykonawców będzie Mariusz Kałamaga na Polskiej Nocy Kabaretowej. Polski artysta kabaretowy, oczywiście prezenter telewizyjny, radiowy, były członek i lider pewnego kabaretu. No właśnie, jakiego? I mam dla was 3 podpowiedzi. Czy to jest kabaret Smile?
1: .b.
0: A że już? Ja tu się rozwijam z podpowiedziami. No, no dobrze, czyli jeszcze raz powtórz odpowiedź.
1: Łowcy.b.
0: Sprawdzamy. Radio Centrum. No i nie da mi się nagadać. No oczywiście, że tak, Tomek, gratulacje, wygrałeś, małżonka również. To, czyli rozumiem, że we dwójkę pójdziecie.
1: Tak, oczywiście, super.
0: No to ekstra. No, pierwszy i nie ostatni, trzymam mocno kciuki. Próbujcie swoich sił, oczywiście wdzwaniając się na antenę Radia Centrum, a teraz jeszcze możesz pozdrawiać.
1: Pozdrawiam radiosłuchaczy, pozdrawiam panią prowadzącą i wszystkich znajomych.
0: No i fantastycznie. Tomku, bawcie się bardzo dobrze. Mam nadzieję, że uda się oderwać od tych codziennych obowiązków i spędzicie fantastycznie razem czas. Do usłyszenia.
1: Dzięki śliczne, do usłyszenia.
0: Będzie się działa Polska Noc Kabaretowa, 3 października, Kalisz, tam znów Hala Arena wypełni się pewnie tymi, którzy lubią się pośmiać. 27 minut po godzinie 14, wkrótce wiadomości.

0: 14:30 minęła, czas na wiadomości. Te przedstawi Mateusz Kurzej.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Tajemnice kosmosu i dobra zabawa w akceleratorze kultury. Spotkanie z pisarką w Książnicy Pedagogicznej. Zaprosimy też na wystawę do Wieży Ciśnień w Kaliszu.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: To kolejna okazja, by poznać tajemnice kosmosu, a przy okazji doskonale się bawić. Kaliskie Koło Gastronomiczne rozpoczęło kolejny sezon edukacyjnych spotkań poświęconych najstarszej z nauk przyrodniczych. Oprócz sporej dawki wiedzy, uczestnicy mogą liczyć na sporo eksperymentów i zajęć praktycznych.
3: A liczyć u nas można na potężną dawkę dobrej zabawy, połączonej z naprawdę nowoczesną nauką. Rozmawiamy o astronomii, ale rozmawiamy także o życiu, rozmawiamy o naukach ścisłych, rozmawiamy o tym, co się dzieje w nauce, jakie najnowsze odkrycia mamy astronomiczne czy z innych dziedzin nauk ścisłych, ale także wspominamy historię astronomii. Oczywiście wspominamy naszego kaliskiego Karola Malaperta, który w XVII wieku obserwował Słońce z pomocą lunet. Także bardzo dużo się dzieje.
2: Powiedział Radiu Centrum Radosław Pior, prowadzący zajęcia z astronomii. Te odbywają się w każdy czwartek w Akceleratorze Kultury przy ulicy Nowy Świat w Kaliszu. O godzinie 17 spotykają się dzieci do 6 klasy szkoły podstawowej, natomiast o 18 młodzież i dorośli. Dzisiaj wyjątkowo odbędzie się tylko spotkanie dla grupy młodszej i będzie poświęcone działaniu rakiety kosmicznej. Udział w zajęciach jest bezpłatny.
1: Radio Centrum. I tu, i tam.
2: Ceniona autorka powieści romantycznych i obyczajowych już w ten piątek w Kaliszu. To dobra informacja, zwłaszcza dla młodych czytelników i czytelniczek, bo Julia Brylewska jest jedną z najchętniej czytanych przez nich autorek. Zadebiutowała 5 lat temu powieścią Devil, a swoją przygodę z pisaniem rozpoczęła w 2016 roku. O tym wszystkim opowie podczas spotkania autorskiego.
4: Hej Kalisz i okolice, z tej strony Julia Brylewska. Już 25 września w piątek będziemy mieli okazję spędzić razem trochę czasu, porozmawiać o książkach, poznać się bliżej i te książki dla Was podpisać. Mam nadzieję, że do zobaczenia.
2: A zapraszała słuchaczy Radia Centrum Julia Brylewska. Spotkanie z autorką odbędzie się w ten piątek o godzinie 16 w Książnicy Pedagogicznej. Wstęp wolny.
1: Słuchacie lokalnego Radia Centrum.
2: Ośrodek Kultury Plastycznej Wieża Ciśnień imienia Bogdana Jareckiego w Kaliszu zaprasza na wystawę malarstwa Bartosza Czarneckiego zatytułowaną Portret Zapomniany. To wyjątkowa ekspozycja, która porusza temat ludzkiej tożsamości, przemijania oraz zacierających się w pamięci obrazów bliskich nam osób. Charakterystyczna, strukturalna technika malarska Bartosza Czarneckiego, pełna ekspresyjnych linii i głębokich faktur, tworzy niezwykły dialog między tradycyjną formą portretu a nowoczesną abstrakcją.
5: Jest to, można powiedzieć, portret namalowany klasycznie, dość realistycznie, ale zdeformowany przez różnego rodzaju narzędzia, które wpływają na wygląd tej postaci. To są narzędzia głównie takie, które można kupić na przykład w sklepie budowlanym, są to packi do rozcierania kleju i używam ich z konkretnego powodu. One mają dość regularne żłobienia i nawiązuje to też do moich takich mocnych inspiracji, które wiążą się z pikselami czy z rastrem.
2: Powiedział Radiu Centrum Bartosz Czarnecki. Wystawę można oglądać do 9 października.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Reklama.
1: Emilia, coś czuję, że zaraz wszyscy zaczną wyprzedawać roczniki.
2: Pewnie tak, tylko że u nas to dzieje się już dziś.
1: Trwa przedsprzedaż rocznika 2027 z gwarantowaną niezmienną ceną.
2: Czyli mogę zamówić nowe Volvo, skonfigurować je dokładnie tak jak chcę?
1: Oczywiście. Na przykład nowe Volvo XC60 możesz mieć za 1200 zł miesięcznie.
2: Przedsprzedaż rocznika 2027 już dziś w Volvo Grupa Lis w Kaliszu. Zapraszamy. Emilia Kruk
1: i Jakub Cichorek. Salon Volvo Grupa Lis, ulica Wrocławska 2 w Kaliszu.
3: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
4: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
5: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowy klucz udarowy 20 V Parkside w zestawie z akumulatorem i ładowarką. Aż 100 zł taniej. Tylko 199 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
6: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.

0: 15 minut pozostało do godziny 15, no to teraz coś z tematów podróżniczych. W kwestiach finansowych, których można się czasami mocno zdziwić, więc warto wiedzieć, warto sprawdzić wcześniej, co by później nie łapać się mocno za portfel. Do pewnego zaskoczenia doszło w pewnej najstarszej kawiarni w Wenecji. Pewna turystka wybrała się tam, postanowiła skorzystać z usługi słynnej Cafe Florian na placu Świętego Marka. Najstarsza ponad właśnie 300-letnia kawiarnia Wenecji jest sławna nie tylko z powodu wieku, ale także tego, kogo gościła, któż tam bywał. Otóż sam Giacomo, Casanova, Johann Wolfgang von Goethe, Lord Byron, Charles Dickens, Ernest Hemingway, Giuseppe Verdi czy George Sand. Zamówienie kobiety, które obejmowało dwa drinki toast croissanta, kosztowało 72 euro. Niemal 1/10 rachunku stanowiła, uwaga, kwota za muzykę. 7 euro dokładnie. W kawiarni przygrywał gościom w tym czasie 3-osobowy zespół. Kobieta relacjonowała, że sytuację nieco rozbawiła, pomimo zaskoczenia podkreśliła, że na stoliku była odpowiednia informacja, którą przegapiła. Opłata za muzykę ponoć to nie nowość, bo sektor gastronomiczny potrafi doliczyć. Włoska gastronomia jest znana z doliczania opłat, które dziwią turystów. Szeroko znane jest koperto, doliczane za nakrycie stołu, ale w pewnych regionach jest to po prostu niekontrowersyjne, chociaż niektóre takie właśnie wzbudzają emocje. Kawa na przykład przy barze kosztuje 1,5 euro, przy stoliku potrafi kosztować nieco więcej, bo od razu wygodniej. Tak to bywa z dopłatami. Pamiętajcie, czytajcie różne tematy drobnym druczkiem. Coraz popularniejsza także wśród restauratorów jest opłata właśnie za serwis. Więc opłata dodatkowa obowiązkowo wliczona już w rachunek od 10 do 20% całego rachunku, czyli no cóż, dla niektórych takie wymuszanie napiwków, coś co napiwkiem wcale nie jest. Więc pamiętajcie, czytajcie, sprawdzajcie, żeby później nie było zdziwienia.
1: Radio Centrum.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: W wiadomościach przeniesiemy się na festiwal filmowy w Gdyni. Dziś kolejna premiera, tym razem o znanym muzyku. Szczegóły o 15:00.
2: Reklama.
3: Tomograf komputerowy, rezonans magnetyczny, pracownia diagnostyki obrazowej Spektrum, diagnostyka Krotoszyn świadczy komercyjne usługi w zakresie tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego. Opis badania 3 dni robocze. Krotoszyn Przemysłowa 21, teren przychodni Cermedic. Rejestracja, telefon 733 441 026, www.spectrumdiagnostyka.com.
4: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają: cytryna, mango i pomidor malinowy w super cenie. Z naszej produkcji sernik babuni i chleb weekendowy, a z delicji makaron ze szpinakiem. Uwaga! Ćwiartka z kurczaka 6,99, schab bez kości 16,90 i pręga wołowa 44,40. A już od poniedziałku z Połem rozdaje gratisy. Pitny skyr mlekowita 2 plus 1 gratis. Z Połem Kalisz. Tradycja i jakość.
5: Polska Noc Kabaretowa 2026. Siedmiu wspaniałych. Najlepsze polskie kabarety w premierowej odsłonie najlepszego humoru. Kabaret Nowaki. Kabaret Skeczów Męczących. Igor Kwiatkowski. Kabaret Moralnego Niepokoju. Kabaret Smile. Mariusz Kałamaga. Prowadzenie Kabaret K2. 3 października Arena Kalisz. Partnerzy Radio Centrum, Hotel Hilton Kalisz. Informacje i bilety polskanockabaretowa.pl.
2: Reklama.

smarki smarkiem, no bo młoda foka. Musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za ligą

ale Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
1: Sponsorem programu jest Agencja Artystyczna Muza, organizator Światowej Gali Muzycznej oraz spektaklu Genialny Pomysł w Auli UAM.
2: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
3: Pogoda na dziś.
4: W tej pogodzie jesiennie dziś 15 stopni, maksymalnie może miejscami jeszcze 1 stopień. Niebo mocniej zachmurzone z niewielkimi przejaśnieniami i być może

0: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
1: Premier o pożarze stacji Sterlingów na Mazowszu. Policja już wie, kto ułożył betonowe bloczki na torach w Jedlance. Na festiwalu filmowym w Gdyni dziś kolejna premiera. Tym razem to film o znanym muzyku. Miriam Lipińska. Jest komentarz premiera do tajemniczego pożaru naziemnej stacji internetowych terminali Starlink w Woli Krobowskiej na Mazowszu. Do incydentu doszło wczoraj wieczorem. Donald Tusk podkreślił, że stacja działała w ramach pomocy, jakiej Polska udziela Ukrainie we współpracy z firmą SpaceX, tak aby zapewnić Ukraińcom pewną łączność.
2: No, dziwne zdarzenie polegające na podpaleniu tej infrastruktury. Ja nie lubię definiować bez 100% pewności, co jest sabotażem, a co jest wypadkiem, ale to źle wygląda.
1: W pożarze nikt nie ucierpiał, na miejscu pracują służby. Technicy zabezpieczają ślady. Sprawą zajmują się Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Centralne Biuro Śledcze Policji. Już wiadomo, kto stoi za incydentem na torach w Jedlance na Lubelszczyźnie. We wtorek wieczorem dwa pociągi towarowe jadące w przeciwnych kierunkach najechały tam na betonowe bloczki leżące na torach. Policjanci ustalili, że to 12-latek z powiatu łukowskiego zepchnął betonowe elementy z nasypu na tory. Chłopiec przyznał się policjantom do winy. Teraz jego sprawą zajmie się sąd rodzinny. Prokuratura wyjaśnia strzelaninę podczas interwencji policji w okolicach Bolesławca. Sprawa jest w kierunku usiłowania zabójstwa funkcjonariusza. 28-letni policjant jest ranny, według nieoficjalnych informacji w głowę. 33-latek, który oddał strzały, jest już w rękach policji, mówi Łukasz Dudkowiak z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.
3: Policjanci z Bolesławca realizowali dziś czynności operacyjne w jednej z mniejszych miejscowości na terenie powiatu wobec osoby podejrzewanej o kradzież mienia. W trakcie działań doszło do postrzelenia jednego z policjantów i funkcjonariusze również oddali strzały.
1: Rannego policjanta śmigłowiec zabrał do szpitala. Sezon grzewczy powoli się rozkręca i są już pierwsze tej jesieni podtrucia tlenkiem węgla. Tylko minionej nocy w samej Wielkopolsce poszkodowane zostały 3 osoby, 2 z nich trafiły do szpitala, w tym 86-latka z powiatu międzychockiego, której życie najpewniej uratowała czujka czadu. To pokazuje, że takie urządzenia warto zamontować w swoich mieszkaniach, mówi Martin Halasz z Wielkopolskiej Straży Pożarnej.
4: Zatrucia się tlenkiem węgla, czyli czadem, gazem, którego nie widzimy, nie jesteśmy w stanie rozpoznać i tylko urządzenie w postaci czujki właśnie tlenku węgla jest w stanie nam pomóc i rozpoznać to zagrożenie w naszym domu.
1: Aby czujki były skuteczne, muszą być regularnie czyszczone i konserwowane. Mocne granie na festiwalu w Gdyni za godzinę w Teatrze Muzycznym premiera filmu Mniej Obcy, inspirowanego życiem lidera zespołu Lady Punk, Jana Borysewicza. Jego muzyka wibrowała we mnie od małego i bardzo chciałem opowiedzieć tę historię, mówi reżyser Christopher Rus. Choć jak dodaje, namówienie artysty do tego projektu łatwe nie było.
5: Nie było takie bang, okej, dobra, robimy fajnie, tylko no, Janek potrzebuje trochę czasu, żeby zaufać komuś. On już parę lat jest w branży muzycznej, gdzie różne rzeczy się dzieją i obiecują ludzie to i tamto. I potrzebowało trochę takiego czasu, żeby nam mi zaufać, że szczerze opowiemy tą historię. I wtedy to nabrało tempa.
1: Jana Borysewicza gra debiutant, też muzyk, Mikołaj Bukrewicz. Film w Gdyni walczy o Złote Lwy, a już od 7 października będzie dostępny na Netflixie.
0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
6: 5 minut po godzinie 15:00.

0: Reklama.
1: Emilia, coś czuję, że zaraz wszyscy zaczną wyprzedawać roczniki.
2: Pewnie tak, tylko że u nas to dzieje się już dziś.
1: Trwa przedsprzedaż rocznika 2027 z gwarantowaną niezmienną ceną.
2: Czyli mogę zamówić nowe Volvo, skonfigurować je dokładnie tak jak chcę?
1: Oczywiście. Na przykład nowe Volvo XC60 możesz mieć za 1200 zł miesięcznie.
2: Przedsprzedaż rocznika 2027 już dziś w Volvo Grupa Lis w Kaliszu. Zapraszamy. Emilia Kruk
1: i Jakub Cichorek. Salon Volvo Grupa Lis, ulica Wrocław. K2 w Kaliszu.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
5: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i Twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
6: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha, nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierającą maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
7: Aurelis. Znicze premium by Płomek. Pamięć, która zasługuje na wyjątkową oprawę. Odkryj kolekcję premium na aurelis-znicze.pl. Zamów z dostawą do domu lub paczkomatu. Aurelis-znicze.pl.
0: Reklama.
8: Od radia.
9: Nie będzie L, nie będzie U. Będzie tak, jak się mówi. Tak się mówi. Radio Centrum. Piątek, 10.30. Tym razem
10: z Sylwią Nowicką, radną z Koalicji Obywatelskiej z Ostrowa Wielkopolskiego, porozmawiamy m.in. o akwaparku i zakupie magazynu ochrony ludności. Hashtag. Warto posłuchać.
9: Radio Centrum. Tak się mówi i tak się słucha.
8: Od radia. Dla ciebie.

0: już teraz konkurs.
1: No to mam dla Was kolejny konkurs, tak żeby się pośmieć, żeby było wesoło, żeby właśnie było Wam też dobrze. Kabaret Para Nienormalni, podwójne zaproszenie, ostre cięcie, wydarzenie już w tę niedzielę o 17 w Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu przy Łaziennej 6. A Wy dzwońcie już teraz, żeby zdobyć zaproszenie. 88 400 106 i 4. Czekam na Wasze telefony.

0: No to ja wracam do mojego konkursu. Oj, bitwa to była, bitwa była, jeden przez drugiego, ale jest ta, która się dodzwoniła i to cieszy, jest ze mną Monika. Dzień dobry, cześć.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Co tam u ciebie, Moniko?
1: No w pracy jeszcze w pracy. Jeszcze w pracy. Nie dzwonię.
0: Dobra, to tak, żeby szef nie słyszał, bo pewnie dobra, będzie chciał później się podłączyć pod bilecik, oczywiście, żeby się z tobą zabrał. Właśnie. No dobrze, jest możliwość, żeby wyskoczyć na kabaret Paranienormalnie, Ostre Cięcie, tak? W niedzielę o 17 w Centrum Kultury Sztuki w Kaliszu przy Łazienej 6 i mam do ciebie takie małe pytanie odnośnie właśnie kabaretu z trzema możliwymi, z trzema podpowiedziami, jedna oczywiście ta właściwa. No to słuchaj, z jakiego miasta pochodzi kabaret Paranienormalnie? Normalni. Czy z Jeleniej Góry, czy z Zielonej Góry, czy ze Szczecina?
1: Jak Jelenia myślisz? Góra.
0: Obstawiasz Jelenią Górę. Sprawdźmy. Radio Centrum. Brawo, brawo, Moniko.
1: Super.
0: Gratulacje.
1: Super,
0: no, to się pośmiejesz. Wiesz, kogo zabierzesz już?
1: Tak. Mojego narzeczonego.
0: Ale będzie miał Marka. Prezent. No tak. Dobrze, to pozdrawiamy. A teraz jeszcze ty możesz pozdrawiać. Antena twoja.
1: A oczywiście pozdrawiam całe Radio Centrum, którego jestem wierną słuchaczką od samego początku.
0: Cudownie.
1: Prowadzących.
0: Dziękuję.
1: Robicie fajną i dobrą robotę. Rodzinę, no i koleżanki z pracy i kolegów.
0: Monika, to ty możesz mi z takimi słodkościami i nawijaniem to oj, dzwonić codziennie. No, ale cieszę się, że ci się udało, że się pośmiejesz. Bawcie się z narzeczonym fantastycznie i dobrego super. Popołudnia ci życzę. Do usłyszenia. Pa, pa.
1: Dziękuję pięknie. Pozdrawiam serdecznie. Do miłego.
0: Do miłego.
2: Reklama. Dobry smak i wyjątkowe chwile? To właśnie Bacówka. W Bacówce znajdziesz smaki tradycyjnej kuchni staropolskiej, a także nowoczesne propozycje. A gdy planujesz uroczystość, urodziny, jubileusz, komunię czy spotkanie firmowe, przygotujemy salę, catering i zadbamy o każdy szczegół. Restauracja Bacówka, Kalisz, Aleja Wolności 12. Bacówka. Przyjdź i przekonaj się, że warto.
3: Zakupy tylko w Społem. Czekolada Milka 90-100 gramów, wybrany asortyment za 5,99. Wybierz Społem.
4: Radość z jazdy nie ma daty ważności. Wybierz używane BMW z salonu Premium Arena w Kaliszu. Jako autoryzowany dealer marki BMW posiadamy dostęp do centralnej bazy samochodów używanych z udokumentowaną przeszłością. Powiedz nam, jakiego BMW szukasz, a my znajdziemy samochód idealnie dopasowany do Twoich potrzeb i budżetu. Leasing lub kredyt na korzystnych warunkach, szeroki zakres cen i konfiguracji. Czas na nowe, używane BMW. Dealer BMW Premium Arena zaprasza. Kalisz, ulica Wrocławska 50A. BMW. Radość z jazdy.
5: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają cytryna, mango i pomidor malinowy w super cenie. Z naszej produkcji sernik babuni i chleb weekendowy, a z delicji makaron ze szpinakiem. Uwaga! Ćwiartka z kurczaka 6,99, schab bez kości 16,90 i pręga wołowa 44,40. A już od poniedziałku z Połem rozdaje gratisy. Pitny skyr mlekowita 2 plus 1 gratis. Z Połem Kalisz. Tradycja i jakość.
2: Reklama.

0: 15.30 minęła. Wiadomości Mateusz Kurzej.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Narkotyki z Hiszpanii trafiały do Polski. 42 osoby usłyszały zarzuty. Koncert w kościele garnizonowym w Kaliszu, a w sporcie niespodzianka na rozegranych w środę meczach piłkarskich.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Prokuratura Okręgowa w Ostrowie Wielkopolskim nadzoruje od 2 lat śledztwo w sprawie zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się międzynarodowym przemytem oraz wprowadzaniem do obrotu znacznej ilości środków odurzających, jak i substancji psychotropowych. W toku dotychczasowych czynności zarzuty przedstawiono łącznie 42 osobom.
3: Ostatnio wobec lidera oraz 9 kluczowych podejrzanych zastosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Z ustaleń śledztwa wynika, że członkowie grupy organizowali transporty narkotyków z Hiszpanii do Polski, a następnie dystrybuowali je dalej, głównie na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Na rynek mogło trafić ponad 300 kg zabronionych substancji odurzających i psychotropowych.
2: Poinformował Radio Centrum Maciej Meller, rzecznik prokuratury okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim. Śledczy ujawnili m.in. specjalnie przygotowane skrytki transportowe, np. w naczepie ciężarówki przewożącej legalny towar, a także magazyny. W toku śledztwa zabezpieczono ponad 97 kg marihuany, 1,5 kg haszyszu, znaczną ilość ekstazy oraz kokainy i gotówkę w kwocie ponad 150 tysięcy złotych. Podejrzanym grożą surowe kary sięgające nawet do 20 lat więzienia. Postępowanie ma charakter rozwojowy.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
2: Przed nami kolejny wyjątkowy koncert w ramach Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej. O tym, kto wystąpi, powiedziała Radio Centrum Alicja Zielińska, dyrektorka artystyczna festiwalu.
4: Już w piątek, 25 września, w kościele garnizonowym w Kaliszu odbędzie się kolejny koncert w ramach Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej, podczas którego wystąpią wiolonczelista Piotr Łyszczosz, a także organista Kamil Lis. W programie usłyszymy utwory z okresu baroku wykonane na instrumentach historycznych. To pełnoprawny koncert muzyki kameralnej, otwarty dla każdego, kto chce w środku dnia zanurzyć się w brzmieniu baroku. Serdecznie zapraszam.
2: Początek koncertu o godzinie 13.30. Godzina koncertu została dostosowana z myślą o szkołach podstawowych i średnich, jednak zaproszeni są wszyscy melomani, niezależnie od wieku. Wstęp wolny. Kilka niespodzianek zanotowano w rozegranych w środę meczach 1/8 finału piłkarskiego Pucharu Polski Strefy Kaliskiej. Po rzutach karnych odpadły faworyzowane zespoły Ogniwa Łąkociny i Stali Pleszew.
5: Ogniwo Łąkociny, które jest liderem klasy okręgowej, zremisowało 1-1 na wyjeździe z KP Słupią. Rzuty karne lepiej egzekwowali gospodarze, którzy wygrali 4-3. Podobna sytuacja była w meczu KS Rogaszyce z wiceliderem klasy okręgowej Stalą Pleszew. W regulaminowym czasie padł bezbramkowy remis. Serię jedenastek 4-3 wygrał zespół z Rogaszyc. Sokół Świeba przegrał 0-1 z LKS-em Jankowy. Centra 1946 Ostrów po golach Piotra Wilgockiego z rzutu karnego i Michała Kucharskiego wygrała na wyjeździe 2-1 z Zawiszą Łęk. Opatowska. Biały Orzeł Koźmin pokonał również 2-1 CKS Zbierzk. Pelikan Grabów nad Prosną uległ 0-1 rezerwom KKS-u 1925 Kalisz, a Błysk Daniszyn przegrał 1-2 z Odolanowią. Mecz Zielonych Koźminek z Piastem Czekanów odbędzie się 30 września. Mecze ćwierćfinałowe Pucharu Polski Strefy Kaliskiej zaplanowano 7 października. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
6: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
7: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście także od wału staromiejskiego.
8: Informacje dla kierowców.
0: Dzień dobry wszystkim, którzy za kółkiem. Dziś cierpliwości Wam się trochę przyda, ale ten ruch jeszcze nie jest tak duży, jak w niektórych miejscach o tej porze być powinien. W kwestiach związanych z utrudnieniami, które już są, daję Wam znać i przypominam, że w związku z filmem, realizacją zdjęć do filmu właściwie pod tytułem Książę na sprzedaż na terenie Kalisza zostały wprowadzone zmiany w organizacji ruchu i parkowania. Śródmiejska Od świętego Stanisława do Franciszkańskiej, Narutowicza. Tu również się dzieje na Łaziennej Mariańska do Kolegialnej. Całkowity zakaz parkowania. Realizacja zdjęć przeprowadzona na głównym rynku i śródmiejska na wysokości numerów 6 do 8. Więc tu w przerwach kręceniu możliwy będzie dojazd oczywiście mieszkańców do okolicznych posesji, ale tak pilnujcie się. No i oczywiście będą osoby, które kierują ruchem. Cóż jeszcze? Droga Krajowa 12 Kaliszy-Patówek. Tutaj pamiętajcie o zwężeniach, o ruchu wahadłowym, no i możliwych objazdach również przez Szałę, Borów, Tłokinie i Nędzę, że wtedy możecie jechać. W Ostrowie Wielkopolskim dzieje się na Wrocławskiej, na Leduchowskiego, w Pleszewie przebudowa Kazimierza Wielkiego, więc tutaj także uważajcie. Zamknięcie odcinka drogi powiatowej w gminie Blizanów, Janków, Pierwszy Grodzisk, nieprzejezdny most na Prośnie, Bogusławiu. Te prace jeszcze potrwają do końca listopada.
1: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum.
6: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
7: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
0: Drogie paliwo, no to wiedzą ci, którzy będą musieli wlać do baku, i od dłuższego czasu ten temat jest, i Słowacja reaguje na podwyżki cen paliw zdecydowanym, choć nie do końca zadowalającym dla kierowców ruchem. Od 1 października, czyli już wkrótce, bilety na pociągi drugiej klasy będą u południowych naszych sąsiadów tańsze o 50%, a marża na sprzedaży paliw zostanie ograniczona do 10 eurocentów za litr.
1: Prowadzisz? Kieruj się radiem.
0: Czy to proste jak u Dawida Kwiatkowskiego? Nie wiem. 23 minuty do 16.

0: Reklama.
1: Najlepsza na dobry humor. Śląska Gala z Humorem już 10 października w Ostrowie Wielkopolskim. Gruba dawka najlepszych śląskich szlagierów, folku i dobrego humoru. Śląska Gala z Humorem. 10 października. Ostrowskie Centrum Kultury przy ulicy Wolności 2. Bilety dostępne w kasie biletowej Ostrowskiego Centrum Kultury oraz kupbilecik.pl. Zapraszamy.
2: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
3: Poznaj hybrydowe i elektryczne samochody BYD z 6-letnią gwarancją na auto oraz 8-letnią gwarancją na baterie. Sprawdź kompaktowego hybrydowego SUV-a BYD ATTO 2 z zasięgiem do 1000 km i ratą już od 960 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową na bydym-garcarek.pl lub odwiedź nasze salony w Ociążu lub Koninie. Do zobaczenia w BYD Garcarek.
4: Muzyka i głos.

0: wszystkie soki Solevita. 1 litr, 2 plus 1 za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie kawy Lavazza. Drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Reklama.

0: Taka sytuacja.
1: A taka właśnie, że mamy już jesień piękną, złotą polską, czy tak? Mamy na pewno takich, którzy uwielbiają, ale takich, którzy się smucą z tej okazji. No więc sprawdźmy, jakie znalazł Łukasz Kostecki, reporter Radia Centrum, w rozmowie z wami sposoby właśnie na te jesienne smutki.
2: Jakoś, no nie jest źle. Dobrą książkę. Spacer właśnie i dobra książka. To są moje dwie takie rady.
3: Ja lubię jesień. Dla mnie nie ma problemu, czy jest jesień, czy lato, czy zima. Trzeba żyć pozytywnie.
4: Dobra kawa ze znajomymi.
5: Wystarczy.
4: Trochę ruchu, trochę spaceru. Super.
6: Nie mam żadnych sposobów, bo zawsze się dobrze czuję na handry jesienną.
7: Herbatka z cytryną, soczek malinowy.
8: Herbatka dobra. Herbatka z cytrynką.
9: Z cytryną. No, chyba najlepsze sposoby, takie domowe.
6: To nie wiem, nie mogę porobić, bo ja nic nie robię, także a się dobrze czuję. Lubię taką pogodę.
10: Fitness, dobra muzyka, książka i to jest to.
1: No ja myślę, że tutaj było całkiem dużo takich rozwiązań. Mam nadzieję, że wy jesienią smucić się nie będziecie. No ja jestem jesieniarą, więc ja już się nie mogłam doczekać. Gorąca czekolada, ona też pomaga. No ale fajnie, że dzielicie się tymi sposobami. Jeżeli macie jeszcze jakieś, numer telefonu doskonale znacie. Mój sposób także na smutki jakiekolwiek to oczywiście muzyka.
0: Radio Centrum. Taka sytuacja.

0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
1: No i mam nadzieję, że te jesienne smutki już odegnane. Tymczasem mała przerwa za chwilę w muzyce, bo czas na kolejne wiadomości z kraju i ze świata. No i wracamy do świętowania jubileuszu polskich linii PKP. Będzie się działo z tej okazji dokładnie 100 lat. No cóż, czyli teraz trzeba zaśpiewać 200 lat. Szczegóły już o godzinie 16.
2: Reklama.
3: Szukasz SUV-a, który podkręci Twój dzień? Nowy Ford Puma w racie 979 zł netto miesięcznie. 0 zł wpłaty, ubezpieczenie i serwis w racie. Przyjedź, zobacz go na żywo i przetestuj na drodze. Ford Grupa Lease. Opatówek Rogatka 20C. Oferta czeka na Ciebie.
4: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają. Cytryna, mango i pomidor malinowy w super cenie. Z naszej produkcji sernik babuni i chleb weekendowy, a z delicji makaron ze szpinakiem. Uwaga! Ćwiartka z kurczaka 6,99, schab bez kości 16,90 i pręga wołowa 44,40. A już od poniedziałku z Połem rozdaje gratisy. Pitny skyr mlekowita 2 plus 1 gratis. Z Połem Kalisz. Tradycja i jakość.
5: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
6: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
7: Suplement diety Destresan noc z melatoniną w formie żelków.
6: Twoja definicja dobrego snu.
2: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lease, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
1: Sponsorem programu jest Agencja Artystyczna Muza, organizator Światowej Gali Muzycznej oraz spektaklu Genialny Pomysł w Auli UAM.
2: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
3: Pogoda na dziś.
4: Jesień nie w pogodzie, jeszcze trochę słońca by się przydało, ale dzisiaj próżno go szukać. 15 stopni na moim radiowym termometrze, wiatr zachodu, wiejący cały czas słabo, z przelotnymi padami deszczu miejscami jeszcze, ale tego deszczu dzisiaj na razie niewiele. Ciśnienie na wysokości 1015 hektopaskali, warunki biometeo niekorzystne.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lease, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
1: Sponsorem programu jest Agencja Artystyczna Muza, organizator Światowej Gali Muzycznej oraz spektaklu Genialny Pomysł w Auli UAM.
2: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
5: Właśnie minęła
4: 16.
5: Radio Centrum.
2: 24 godziny. Serwis UFO.

0: w klasztorze te 5 osób.
1: Nieoficjalnie wiadomo, że sprawca ataku miał kilka dni temu wjechać do Polski. Wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul przekazała, że do miasta zostaną skierowane dodatkowe siły i środki zapewniające bezpieczeństwo mieszkańcom. Prokuratura rejonowa w Grójcu wszczęła śledztwo w sprawie pożaru stacji Starlinków w Woli Krobowskiej na Mazowszu. Będzie prowadzone w kierunku działań dywersyjnych. Na miejscu pracują śledczy. Wielu miejscowych aż do dzisiejszego poranka nie miało pojęcia, że w ich miejscowości jest stacja bazowa łączności satelitarnej. Tak jak pani Beata, mieszkanka Woli Krobowskiej, z którą rozmawiał reporter Tomasz Fęska.
2: Mieszkam tu już 45 lat i nawet nie wiedziałam, że takie coś jest. Słyszałam, że tylko coś jedzie w tą stronę. Tak słychać było, że 3 straże.
3: Tutaj jeden z sąsiadów mówił, że była przerwa w dostawie energii i jak wyjrzał przez okno, to właśnie w całej miejscowości światła zgasły.
2: To ja nie wiem.
3: To w jakiś sposób panią, nie wiem, nie zaniepokoiło to, co się dzisiaj dzieje, wczoraj?
2: Myślałam, że się, tak jak wczoraj, że gdzieś się pali. Gospodarstwo, coś, ale o takich rzeczach to nie wiedziałam. Dopiero się dzisiaj dowiedziałam o 7 z radia.
1: Stacja zabezpiecza dostęp do internetu m.in. na części terytorium Ukrainy. Donald Tusk komentuje zaproszenie dla Władimira Putina do udziału w grudniowym szczycie państw G20 w USA. Rosyjski prezydent został zaproszony na to spotkanie najbogatszych państw świata przez Donalda Trumpa. Byłbym szczęśliwy, gdyby ta inicjatywa przybliżyła nas do pokoju, ale mam obawę, że będzie raczej ośmielała prezydenta Putina w kolejnych agresywnych działaniach, powiedział polski premier.
4: Mało kto zdaje sobie sprawę, ile Polskę kosztuje także gotówki, pieniędzy, wysiłku, wsparcie Ukrainy w obronie przed agresją. Każda droga do pokoju byłaby w Polsce witana entuzjastycznie. Tylko my w Polsce umiemy rozróżnić pokój od kapitulacji. Kapitulacja Ukrainy wymuszona przez kogokolwiek byłaby wstępem do tragedii innych narodów.
1: Szczyt G20 planowany jest na grudzień. Po raz pierwszy weźmie w nim udział Polska. Nasz kraj będzie reprezentować prezydent Karol Nawrocki. Polskie koleje państwowe mają dokładnie 100 lat. 24 września 1926 roku prezydent Ignacy Mościcki podpisał rozporządzenie o utworzeniu przedsiębiorstwa. PKP właśnie rozpoczęło obchody tego jubileuszu. Wśród zapowiedzianych wydarzeń jest m.in. Dzień z Koleją. To w najbliższą sobotę w Spale. Będzie tam można dojechać m.in. z Łodzi i Warszawy specjalnymi pociągami. Intercity nieśpieszny.
5: Kursy walut.
6: No tak, już wsiadamy do pociągu, czy byle jakiego, czy nie, ale jeżeli w kierunkach takich, które wymagają innych walut, to bardzo proszę, sprawdźmy kilka z nich. Średni kurs euro teraz to 4 zł 37 groszy, dolar amerykański 3 zł 84 grosze, frank szwajcarski to 4 zł 64 grosze, funt brytyjski 5 zł 8 groszy. Jakby ktoś chciał pociągiem do Pragi, bo tam też można, to korona czeska teraz 0,17.
5: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
6: Prawie 5 minut po 16.

0: Reklama.
1: Już 5 listopada w hali widowiskowej Osir w Kaliszu wyjątkowy koncert. 10 tenorów, 10 głosów, jedna scena. Najpiękniejsze melodie świata, potężne głosy, orkiestra i emocje, które zostają na długo. Bilety w kasie Osir oraz na kupbilecik.pl, biletyna.pl. Patronem koncertu jest Radio Centrum.
2: Zakupy tylko w Społem. Płatki śniadaniowe Pacific 250 gramów, Nesquik, Cini Mini lub Chocapic za 5,99. Wybierz Społem.
3: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.
4: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
5: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
4: Polecam Michel Moron.
5: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
6: Muzyka i głos AI.

0: De Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Reklama.
2: Od radia.
3: Nie będzie L, nie będzie U. Będzie tak, jak się mówi. Tak się mówi. Radio Centrum. Piątek, 10.30. Tym razem
4: z Sylwią Nowicką, radną z Koalicji Obywatelskiej z Ostrowa Wielkopolskiego, porozmawiamy m.in. o akwaparku i zakupie magazynu ochrony ludności. Hashtag. Warto posłuchać.
3: Radio Centrum. Tak się mówi i tak się słucha.
2: Od radia. Dla ciebie.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Czas na folklor w najbliższych wiadomościach, bo będzie właśnie o takich rzeczach, które miały miejsce w Gołchowie. Na wiadomości na antenie Radio Centrum już o 16:30. Tuż po nich ruszam w trasę po raz kolejny. Pamiętajcie, że wy też możecie dawać znać, co w tej trasie słychać. 62 503 164, albo pisząc na profilu Radio Centrum na Facebooku.
2: Reklama.
0: Szukasz SUV-a, który podkręci twój dzień? Nowy Ford Puma w racie 979 zł netto miesięcznie. 0 zł wpłaty, ubezpieczenie i serwis w racie. Przyjedź, zobacz go na żywo i przetestuj na drodze. Ford Grupa Lease. Opatówek Rogatka 20C. Oferta czeka na ciebie.
3: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają: cytryna, mango i pomidor malinowy w super cenie. Z naszej produkcji sernik babuni i chleb weekendowy, a z delicji makaron ze szpinakiem. Uwaga! Ćwiartka z kurczaka 6,99, schab bez kości 16,90 i pręga wołowa 44,40. A już od poniedziałku z Połem rozdaje gratisy. Pitny skyr mlekowita 2 plus 1 gratis. Z Połem Kalisz. Tradycja i jakość.
4: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
5: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
6: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
5: Twoja definicja dobrego snu.
2: Reklama.

0: Najwięcej muzyki będzie za kilka minut, bo zbliża się godzina 16.30. Czas na wiadomości, Mateusz Kurzej.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Troje dorosłych Kaliszan ukradło zabawki i klocki Lego. Folklor w Gołchowie, a w sporcie bramkarz bohaterem Ostrowi.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Niby są dorosłymi mężczyznami, a jednak mają rozum dziecka, a może zainteresowania nietypowe. To już będą sprawdzać ostrowscy policjanci i sąd.
3: Trójka mieszkańców Kalisza przyjechała do jednej z galerii handlowych na terenie Ostrowa Wielkopolskiego na gościnne występy. Wizyta w jednym ze sklepów zakończyła się kradzieżą zabawek i klocków Lego o wartości ponad 800 zł. Policjanci ustalili również, że część skradzionego mienia trafiła do lombardu.
2: Informowała Radio Centrum aspirant Ewa Golińska-Jurasz, oficer prasowa ostrowskiej komendy. W sprawie zatrzymano 3 osoby, a część skradzionego mienia odzyskano.
1: Radio Centrum. I tu, i tam.
2: W rytmie Wielkopolski, w spotkanie z tradycją regionu w Gołchowie. Jak brzmi Wielkopolska, jak wyglądają tradycyjne stroje i co sprawia, że folklor wciąż zachwyca? Odpowiedzi na te pytania będzie można poznać już 26 września podczas międzypokoleniowych warsztatów organizowanych przez Bibliotekę Publiczną Gminy Gołchów. Początek spotkania o godzinie 15.
4: Gościem wydarzenia będzie zespół folklorystyczny Wielkopolanie, działający przy Bibliotece Wielkopolskiej imienia Stanisława Barańczaka w Poznaniu. Spotkanie poprowadzi Piotr Kulka, kierownik zespołu, choreograf, pedagog, etnolog, który od lat prowadzi zajęcia, warsztaty i koncerty edukacyjne, przybliżając uczestnikom kulturę ludową i zachęcając do aktywnego poznawania jej różnorodnych form. Organizatorzy zapraszają do wspólnego spędzenia sobotniego popołudnia w rytmie wielkopolskiej muzyki i tańca. Wydarzenie odbędzie się w siedzibie Gminnego Centrum Kultury w Gołchowie przy ulicy Czartoryskich 8. Wydarzenie jest współfinansowane przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach programu Kultura w Drodze. Kasia Górcewicz, Radio Centrum.
2: Reprezentant Portugalii Diogo Valério odbił aż 15 piłek i został bohaterem rebut KPR Ostrowi w rozegranych w środowy wieczór derbach Wielkopolski w Kaliszu. Bramkarza Ostrowi kibice uznali MVP spotkania, którym goście zwyciężyli 31-30, prowadząc do przerwy 14-13. W pierwszej połowie Ostrowia prowadziła kilka razy różnicą nawet 4 bramek. Po przerwie to Kaliszanie wygrywali 2 trafieniami, a mogli nawet 3. Valério obronił jednak rzut karny i w końcówce swoimi interwencjami odwrócił losy nerwowych i zaciętych derbów. Bramkę na wagę zwycięstwa dla Ostrowian rzucił w ostatniej minucie Patryk Marciniak, który nie pomylił się przy żadnym z podejść do rzutów z 7 metra. Wytrzymałem presję, powiedział Radiu Centrum rozgrywający Ostrowi, a trener bramkarzy Rafał Stępniak dodał, że wygrać mogli jedni i drudzy.
5: Nerwy były ok. Nie pierwszy, nie ostatni raz w takim momencie rzucałem karny, więc jestem trochę przyzwyczajony. Fajnie, że weszło i bramka na wagę zwycięstwa, ale też wszyscy chłopacy grali na maksa swoich możliwości, bo to ważne dla nas mecz.
6: To taki mecz walki. Zarówno my, jak i Kalisz jeszcze tego meczu jeszcze nie wygrali w tych rozgrywkach. Każdy liczył na to, że wygramy i pewnie można powiedzieć, że mieliśmy 2 bramki przewagi, powinniśmy to dowieść. Diogo bronił bardzo dobrze. No ale tamten zespół też grał i równie dobrze on mógł doprowadzić przynajmniej do remisu i mogły być rzuty karne. Także my jesteśmy zadowoleni, natomiast na pewno jest dużo do poprawy, bo to widzimy.
2: Rebut KPR Ostrowia z 3 punktami awansowała na 7 miejsce w tabeli Lotto Superligi, a zespół z Kalisza bez punktu w 3 kolejkach jest 11.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
7: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
8: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście także od wału staromiejskiego.
9: Informacje dla kierowców.
0: Ruszamy w trasę po raz kolejny w godzinach popołudniowych, których, jak już pewnie zdążyliście zauważyć, ruch jest nieco większy. Są takie newralgiczne miejsca, gdzie rzeczywiście trzeba będzie postać. 25. Już jadąc pod Miejską w górę w kierunku Korczaka i dalej do Poznańskiej, jeszcze dalej do Złotej. Tutaj rzeczywiście spory ruch, dużo się dzieje. Auta ciężarowe również na tej trasie, więc te utrudnienia jak najbardziej są. Szlak bursztynowy miejscami trochę wolniej, ale Ruch odbywa się płynnie gdzieś przy Górnośląskiej i na Częstochowskiej przyrondzie. Tutaj trzeba będzie uzbroić się w cierpliwość. I oczywiście Krajowa 12, tu już za Winiarami również korek z Duny. Tu pamiętajcie, ruch odbywa się wahadłowo, no i oczywiście możliwe są objazdy w związku z tym tematem. No i droga wojewódzka 470, tutaj także nieco zakorkowane, bo trwa budowa infrastruktury pieszej między Skarszewem a skrętem do miejscowości Dębę, więc tutaj też troszeczkę postoicie.
1: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum.
7: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
8: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
0: Czy osoba, która ukończyła szkolenia na prawo jazdy i zdała egzamin, może utracić uprawnienia, choć nie popełniła żadnego rażącego wykroczenia? Jak bardziej okazuje się, że tak. Właśnie z taką sytuacją mierzą się osoby, które przeszły kurs w jednej z wojnickich szkół w jazdy. Placówka sfałszowała ich dokumentację, a kierowcy poniosą konsekwencje niezależnie od swojej winy.
1: Prowadzisz? Kieruj się radiem.
0: 24 minuty do godziny 17. Już teraz dla wszystkich kierowców ze specjalną dedykacją ode mnie, Enrique Iglesias.

0: serce.
1: Reklama.
2: Emilia, coś czuję, że zaraz wszyscy zaczną wyprzedawać roczniki.
3: Pewnie tak, tylko że u nas to dzieje się już dziś.
2: Trwa przedsprzedaż rocznika 2027 z gwarantowaną niezmienną ceną.
3: Czyli mogę zamówić nowe Volvo, skonfigurować je dokładnie tak jak chcę?
2: Oczywiście. Na przykład nowe Volvo XC60 możesz mieć za 1200 zł miesięcznie.
3: Przedsprzedaż rocznika 2027 już dziś w Volvo Grupa Lis w Kaliszu. Zapraszamy. Emilia Kruk
2: i Jakub Cichorek. Salon Volvo Grupa Lis, ulica Wrocławska 2 w Kaliszu.
4: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner w Krotoszynie. Już 4 października w kinie Przedwiośnie przy Alei Powstańców Wielkopolskich 18. Bilety dostępne w kasie kina oraz internetowo na kupbilecik.pl. Zapraszamy do wspólnej zabawy przy największych przebojach Teresy Werner. Krotoszyn, 4 października, kino Przedwiośnie.
5: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
6: Radość z jazdy nie ma daty ważności. Wybierz używane BMW z salonu Premium Arena w Kaliszu. Jako autoryzowany dealer marki BMW posiadamy dostęp do centralnej bazy samochodów używanych z udokumentowaną przeszłością. Powiedz nam, jakiego BMW szukasz, a my znajdziemy samochód idealnie dopasowany do Twoich potrzeb i budżetu. Leasing lub kredyt na korzystnych warunkach, szeroki zakres cen i konfiguracji. Czas na nowe używane BMW. Dealer BMW Premium Arena zaprasza. Kalisz, ulica Wrocławska 50A. BMW. Radość z jazdy.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
1: Reklama.

0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
1: A takie fakty, że pojawi się nowa aplikacja, która ma ostrzegać przed zagrożeniami. O tej aplikacji nie tylko w wiadomościach, które już o godzinie 17. A skoro 17 już się zbliża, to na mnie powoli czas i pora. Bardzo Wam dziękuję za ten wspólnie spędzony czas z muzyką również na 106.4. Zostańcie, bo muzyka zostaje, tylko prowadząca się zmienia. Karolina Romke, dzięki, do usłyszenia. Cześć. Pa, Marzanna Forysiak już za kilka chwil.

0: Reklama.
1: Polska Noc Kabaretowa 2026. Siedmiu wspaniałych. Najlepsze polskie kabarety w premierowej odsłonie najlepszego humoru. Kabaret Nowaki. Kabaret Skeczów Męczących. Igor Kwiatkowski. Kabaret Moralnego Niepokoju. Kabaret Smile. Mariusz Kałamaga. Prowadzenie Kabaret K2. 3 października Arena Kalisz. Partnerzy Radio Centrum Hotel Hilton Kalisz. Informacje i bilety polskanockabaretowa.pl.
2: Póki płonie znicz, pamięć nie wygasa. A znicze najkorzystniej kupisz w hurtowni Płomyk w Kaliszu. Aleja Wojska Polskiego 176A, naprzeciw targowiska przy 3 maja. Płomyk to jedna z największych hurtowni zniczy w Wielkopolsce. Atrakcyjne ceny, bezpłatny parking, czynne 7 dni w tygodniu. Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
1: Sponsorem programu jest Agencja Artystyczna Muza, organizator Światowej Gali Muzycznej oraz spektaklu Genialny Pomysł w Auli UAM.
2: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl. Pogoda na dziś.
3: Płynie do nas wilgotne powietrze polarne morskie i przemieszcza się niższy znad południowej Norwegii w kierunku wybrzeża Polski. No i jeszcze wędruje przez nasz kraj front atmosferyczny. W tej chwili na naszych termometrach 14 stopni, odczuwalne 11, ciśnienie w górę 1015 hektopaskali i wiatr słaby do 16 km na godzinę.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
1: Sponsorem programu jest Agencja Artystyczna Muza, organizator Światowej Gali Muzycznej oraz spektaklu Genialny Pomysł w Auli UAM.
2: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
4: Właśnie minę
3: 17.
4: Radio Centrum.
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Premier Donald Tusk o nożowniku z Jarosławia. Wojsko zmienia procedury w sprawie zestrzeliwania wrogich obiektów. Będzie nowa aplikacja ostrzegająca przed zagrożeniami. Miriam Lipińska. Morderca z Jarosławia będzie ukarany z całą surowością polskiego prawa, podkreślił premier Donald Tusk, dodając, że łączy się w bólu z bliskimi ofiar tego brutalnego ataku. Dziś przed południem na terenie opactwa benedyktynek 31-letni Ukrainiec ranił nożem 5 osób, duchownych i świeckich. Jedna z nich zmarła, to ksiądz.
6: Znała pani tego księdza?
7: Tak, oczywiście, to rektor tego ośrodka, wspaniały człowiek. Tutaj każdy mógł przyjść o każdej porze dnia i godziny i zawsze dostał jakiś posiłek, czy dobre słowo, wsparcie. A szczególnie ośrodek, ksiądz rektor go wspierał, jak wybuchła wojna na Ukrainie, prawda? Więc po prostu tutaj ośrodek był wypełniony Ukraińcami, więc on bardzo, bardzo pomagał.
5: Mówi pani Janina, która chodzi do kościoła na terenie opactwa. Jedna z czterech rannych osób jest w stanie ciężkim, życiu trzech pozostałych

0: Mówiącą o zagrożeniach będzie ostrzegać użytkowników o alertach RCB, wojska czy służb, na przykład o zagrożeniu z powietrza. Jej powiadomień nie da się przegapić, mówi Wiesław Leśniakiewicz, wiceszef MSWiA.
1: Telefon będzie wzbudzony, po prostu mimo, że będzie nawet i wyciszony, będzie albo światło się włączy, będzie drgał i ewentualnie będzie wysyłał sygnał.
0: Aplikacja ma być gotowa do końca roku. Z kolei od jutra MSWiA ruszy z kolportażem instrukcji reagowania w razie zagrożenia atakiem z powietrza. To uzupełnienie poradnika bezpieczeństwa. Policja złapała 5 graficiarzy, którzy w miniony weekend na przystanku kolejowym Ładzin pod Wolinem pomazali sprayami pociąg. Jak się okazało, zdradziło ich nagranie z kamery, którą uwiecznili swoją akcję i którą zgubili na miejscu. Teraz grozi im do 8 lat więzienia. Z innego nagrania na tej samej kamerze śledczy dowiedzieli się też, że ta sama grupa stoi za podobnym czynem w berlińskim metrze. To na koniec jeszcze o bezcennych fotografiach, które trafiły właśnie do polskich zbiorów. To ponad 1000 nieznanych dotąd zdjęć z czasów II wojny światowej. Przedstawiają Warszawę i inne miasta. Zrobiono je we wrześniu 1939 roku na zlecenie niemieckiego Ministerstwa Propagandy. W 1945 roku całość wpadła w ręce amerykańskich wojsk, a z czasem trafiła do Francji, która przekazała zdjęcia Polsce.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: 4 minuty po 17. Dzień dobry, Marzanna Frysiak. Zapraszam do Radio Centrum. Na początek Paul McCartney, My

0: Reklama.
1: Dobry smak i wyjątkowe chwile? To właśnie Bacówka. W Bacówce znajdziesz smaki tradycyjnej kuchni staropolskiej, a także nowoczesne propozycje. A gdy planujesz uroczystość, urodziny, jubileusz, komunię czy spotkanie firmowe, przygotujemy salę, catering i zadbamy o każdy szczegół. Restauracja Bacówka, Kalisz, Aleja Wolności 12. Bacówka. Przyjdź i przekonaj się, że warto.
2: Zakupy tylko w Społem. Pudliszki, dania gotowe, fasolka, pulpety lub gołąbki 290 gramów za 8,99. Wybierz Społem.
3: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka ZOO.
4: Aurelis. Znicze premium by Płomek. Pamięć, która zasługuje na wyjątkową oprawę. Odkryj kolekcję premium na aurelis-znicze.pl. Zamów z dostawą do domu lub paczkomatu. Aurelis-znicze.pl.
0: Reklama.
5: Od radia.
6: Nie będzie L, nie będzie U. Będzie tak, jak się mówi. Tak się mówi. Radio Centrum. Piątek, 10.30. Tym razem
7: z Sylwią Nowicką, radną z Koalicji Obywatelskiej z Ostrowa Wielkopolskiego, porozmawiamy m.in. o akwaparku i zakupie magazynu ochrony ludności. Hashtag. Warto posłuchać.
6: Radio Centrum. Tak się mówi i tak się słucha.
5: Od radia. Dla ciebie.

Wszyscy w Jak Grzeszcza Kolecie, no właśnie lato, już teraz tylko i wyłącznie w piosenkach nam zostało, ale dobra wiadomość jest taka, że z każdym dodatkowym kolejnym dniem jesieni do lata coraz bliżej. A do końca astronomicznej jesieni zostało nam 88 dni, 21 grudnia przywitamy zimę. No i właściwie no, mamy na co czekać, bo z tą zimą to będą się wiązały zaraz prezenty, Boże Narodzenie, potem Sylwester, ale to dopiero za 98 dni. Dzisiaj mamy czwartek, 24 września i takie ładne święto dzisiaj w kalendarzu, Dzień Stylistów Rzęs, jeszcze Światowy Dzień Morza.

0: Reklama.
1: Radość z jazdy nie ma daty ważności. Wybierz używane BMW z salonu Premium Arena w Kaliszu. Jako autoryzowany dealer marki BMW posiadamy dostęp do centralnej bazy samochodów używanych z udokumentowaną przeszłością. Powiedz nam, jakiego BMW szukasz, a my znajdziemy samochód idealnie dopasowany do Twoich potrzeb i budżetu. Leasing lub kredyt na korzystnych warunkach, szeroki zakres cen i konfiguracji. Czas na nowe, używane BMW. Dealer BMW Premium Arena zaprasza. Kalisz, ulica Wrocławska 50A. BMW. Radość z jazdy.
0: Reklama.
2: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
3: A ta akcja można uznać za bardzo udaną. Chodzi o wielki, charytatywny kiermasz książek dla zwierząt, który odbył się na głównym rynku w Kaliszu. Posłuchajcie o tym w wiadomościach o 17.30.

0: Black or White, to Michael Jackson na 17.30, a przed nami wiadomości z naszej najbliższej okolicy i Mateusz Kurzej.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Udana akcja charytatywna na Kaliskim Rynku, koncertowy odjazd jazzu w Pleszewie, powiemy też o żołnierzu urodzonym w Plewni, którego nazwisko można znaleźć na mapie włoskiego miasta.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Ta akcja przerosła oczekiwania organizatorów, nie tylko w liczbie fantów do sprzedania, ale także osób zainteresowanych ich kupnem. Mowa o wielkim, charytatywnym kiermaszu książek dla zwierząt na głównym rynku w Kaliszu. Zaczęło się miesiąc temu, kiedy Fundacja Zakręceni zaczęła zbierać książki. Chciała uzbierać ich 2000, a udało się zebrać 4000, które wystawiono na sprzedaż w miniony weekend. I chociaż tytułów było dwa razy tyle, co planowano, niemal wszystkie się rozeszły. Udało się zebrać 22113. Złotych.
3: To jest bardzo ważne, żeby to podkreślić, że wszystkie pieniążki zebrane do skarbon idą na zwierzęta. I my zawsze środki zebrane podczas tych akcji charytatywnych dla zwierzaków dzielimy na Help Animals, na Fundację Psirociniec, na nasze kaliskie schronisko. To nie jest tak, że zbieramy dla jednych, my wspieramy wszystkie tutaj prozwierzęce, lokalne organizacje nasze. My każdą złotówkę dajemy na zwierzaki. My nie mamy tutaj kosztów, dlatego że wszyscy zrobili nam za darmo.
2: Powiedziała Radiu Centrum Dominika Rzepka, która była współorganizatorką kiermaszu. Wszystkie wystawione na sprzedaż książki Fundacja Zakręceni otrzymała od mieszkańców Kalisza i działających tutaj organizacji oraz firm. Także koszt magazynowania do czasu kiermaszu i transport na główny rynek wzięli na siebie wolontariusze, a pieniądze będą przeznaczone na ratowanie bezdomnych zwierząt, na ich leczenie, kastrowanie, karmę dla nich oraz szukanie domów.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
2: To wydarzenie, którego fani jazzu przegapić nie mogą. Na scenie Zajezdni Kultury w Pleszewie wystąpi wyjątkowe trio SEA, zespół tworzony przez polskich nagradzanych i docenianych muzyków, którym będzie towarzyszyć legendarny amerykański trębacz Dave Douglas. Oznacza to spotkanie muzycznych indywidualności łączących tradycję z nowoczesnymi brzmieniami sonoryzmu.
4: Dave Douglas ze swoim zespołem i to będzie tegoroczna gwiazda po prostu międzynarodowa, która zagra w Zajezdni. On ze swoim składem najpierw zagra koncert w Zajezdni, a na drugi dzień będziemy rejestrować tą ścieżkę dźwiękową. Więc głęboko liczę, że jeśli wszystko się dobrze uda, w przyszłym roku również wydamy kolejny krążek jazzowy zarejestrowany ze światową gwiazdą w Zajezdni Kultury.
2: Powiedział Radiu Centrum Przemysław Marciniak, dyrektor pleszewskiej placówki i pomysłodawca koncertu w ramach odjazdu jazzu. W tym sezonie cykl rozpoczął koncert pianisty Macieja Tubisa połączony z premierą płyty, która także została nagrana w Zajezdni Kultury. Natomiast koncert Tria Sea i Dave'a Douglasa w ten czwartek o 19.00. Wstęp wolny, a partnerem medialnym odjazdu jazzu jest Radio Centrum.
1: Słuchacie lokalnego Radia Centrum.
2: Jego nazwisko można dziś znaleźć na mapie włoskiego miasta Piedimont de San Germano. Antoni Benz, urodzony w Plewni w powiecie kaliskim, jest jednym z polskich żołnierzy, którzy walczyli o Monte Cassino. Po latach jego imię otrzymał niewielki plac w miejscu, gdzie walczył. Na pomniku stanęła także dwujęzyczna tablica przypominająca o jego służbie i śmierci. Ważną rolę w przywróceniu pamięci o Benzu odegrali mieszkańcy Kalisza i powiatu kaliskiego.
5: Historia Antoniego Benca zaczyna się w Plewni w gminie Ceków Kolonia, gdzie urodził się 7 stycznia 1911 roku. Kończy się na polskim cmentarzu wojennym na Monte Cassino, gdzie został pochowany po walkach kampanii włoskiej. Kapral 12 Pułku Ułanów Podolskich uczestniczył m.in. w walkach o Piedimonte San Germano. Po latach pamięć o nim zaczęli szczególnie mocno przywracać uczestnicy projektu Z Ziemi Polskiej do Włoskiej, w tym jego organizator Włodzimierz Kuba Staszak z Kalisza. Współpraca z gminą Ceków Kolonia doprowadziła do kontaktów z włoskim Piedimonte. W maju 2024 roku tamtejszy plac nazwano imieniem Antoniego Benca, a na pomniku umieszczono tablicę w języku polskim i włoskim. W 2026 roku miejsce wzbogacił medalion 12 Pułku Ułanów Podolskich. Historia Antoniego Benca oraz nadanie jego imienia placowi we włoskiej miejscowości obszernie opisał Jarosław Rubin. Na stronie będącej przewodnikiem turystyczno-historycznym prowadzącym trasami pieszymi i samochodowymi do miejsc związanych z działaniami II Korpusu Polskiego w maju 1944 roku i więcej na ten temat znajdziecie na naszej stronie internetowej. Agnieszka Walczak, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
6: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
7: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście także od wału staromiejskiego.
8: Informacje dla kierowców.
0: Czwartkowe południe, zanim ruszycie w drogę, szybki rzut oka na to, gdzie dziś drogowcy fundują nam jakieś dodatkowe emocje. W Kaliszu od poniedziałku remontowana jest ulica Skal Mierzycka od Polnej do Nowego Światu, a także fragment ulicy Handlowej. Na początek budowany jest kanał deszczowy, a na krajówce nr 12 między Opatówkiem a Kaliszem nadal sporo się dzieje. Zwężenie, nierówności i ruch wahadłowy. Korki mogą zaczynać się już w Opatówku w okolicach parku. No, warto jechać objazdami. W Ostrowie trwa remont ulicy Wrocławskiej od Ronda Bankowego do Ronda Miast Partnerskich. Są zwężenia i ograniczenia prędkości. Przebudowywana jest także ulica Leduchowskiego. Tutaj miejscami także trzeba zwolnić. A jeśli jedziecie z Ostrowa w stronę Krotoszyna, to uwaga na drogę krajową nr 36 w Lamkach. Obowiązuje tu ruch wahadłowy. W Rzeszowie remontowana ulica Kazimierza Wielkiego. Są rozkopane chodniki, powstają nowe przejścia i ścieżka rowerowa. A te prace mają potrwać do końca października. No i jeszcze zatrzymam się na chwilę na drodze wojewódzkiej 470 między Skarszewem a Skrętem do miejscowości Dębę. Trwa budowa infrastruktury pieszej. Ruch jest czasowo kierowany przez robotników, więc kierowcy, szczególnie na tym odcinku, noga z gazu i bacznie obserwujemy drogę.
1: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum.
6: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, posiadający w ofercie model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
7: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
0: Słowacja reaguje na rosnące ceny paliw. Od października nasi południowi sąsiedzi wprowadzają limit marży paliwa do 10 eurocentrów za litr oraz obniżają o 50% ceny biletów kolejowych w drugiej klasie, by odciążyć kierowców. Polscy kierowcy również odczuwają skalę podwyżek po zakończeniu programu ceny paliwa niżej. 31 sierpnia ceny na polskich stacjach wzrosły, a diesel w niektórych regionach przekroczył już poziom 9 zł za litr. Kancelaria Prezydenta przedstawiła program Paliwo kosztuje normalnie, który zakłada zwolnienie paliw z podatku od sprzedaży detalicznej do marca 2027 roku oraz wprowadzenie ustawowych limitów marż.
1: Prowadzisz? Kieruj się radiem.
0: Za 21 minut 18.

0: Jak?
1: Reklama.
2: Szukasz SUV-a, który podkręci twój dzień? Nowy Ford Puma w racie 979 zł netto miesięcznie. 0 zł wpłaty, ubezpieczenie i serwis w racie. Przyjedź, zobacz go na żywo i przetestuj na drodze. Ford Grupa Lease. Opatówek Rogatka 20C. Oferta czeka na ciebie.

0: limit 3 kilo i jedno użycie promocji. A do środy pomidory malinowe 6,99 kilo z Delikartą. Cena przed obniżką 10,99. Limit 3 kilo. W delikatesach Centrum.
1: Reklama.

0: No teraz coś dla tych, którzy w najbliższą niedzielę mieliby ochotę trochę się pośmiać. Słuchasz,
1: wygrywasz i masz. Już teraz konkurs.
0: Najbliższą niedzielę to właśnie zaproszenie na tą imprezę, podwójne zaproszenie na kabaret Para Nienormalnie Ostre Cięcie. Wydarzenie o godzinie 17 w niedzielę w Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Trzeba do nas tylko zadzwonić 88 400 106 4, 88 400 106 4, no i wygrać podwójne zaproszenie. Kto z nami? Halo, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: A kto tam?
2: Tu Piotr.
0: Cześć Piotrze. Co tam u ciebie fajnego dzisiaj?
2: Właśnie wybieram się do dentysty.
0: Mogła mnie pytać, nie?
2: No, mogła.
0: Wiesz, to właściwie pyta. Powiem tak. Już powinnam ci dać to zaproszenie, bo no, przebiłeś chyba wszystkie możliwe motywacje. No dobra, ale niech będzie. Pozdrawiamy bardzo pana dentystę, ewentualnie panią dentystkę i bardzo prosimy, żeby... Tak. Żeby był łaskawy dla Piotra. A Piotrze, ja mam do ciebie, no mimo wszystko pytanie, słuchaj, no wiesz, jak obowiązek, to obowiązek. Jak nazywa się taka krótka, zabawna scenka wykonywana przez kabaret? Ja mam dla ciebie trzy podpowiedzi. Czy to będzie sketch, czy to może sonet, czy to może reportaż?
2: No, wydaje mi się, że chyba ta pierwsza odpowiedź, sketch, chociaż
0: super.
2: Teraz mi trochę nie do śmiechu.
0: Wiem, wyobrażam sobie. Radio Centrum. Ja myślę, że nawet jakbyś powiedział reportaż, to trzeba by ci uznać. Brawo, Piotrze, no jasne, że tak, rewelacja, podwójne zaproszenie jest twoje. Myślę, że to akurat się dobrze złożyło, że akurat to dzisiaj jesteś u pana dentysty, a nie na przykład w poniedziałek, nie?
2: Oczywiście.
0: Bo już będziesz taki rozluźniony, że ho, ho. Dobra, no to nie będę ci teraz odbierać tych miłych chwil jeszcze przed wizytą. Możesz teraz szybko kogoś pozdrowić.
2: No to pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Centrum, moją kochaną żonę, panią prowadzącą i pana dentystę, z którym jestem umówiony na 18.
0: Serdecznie pozdrawiamy. W takim razie życzę ci, żeby to się jak najszybciej skończyło i żeby było no całkiem przyjemnie, bo może tak być, może tak być. Także tego ci bardzo mocno życzę i oczywiście bawcie się fantastycznie w najbliższą niedzielę. I jeszcze proszę się nie rozłączaj, pa, pa.

0: 12-letni chłopiec zepchnął z nasypu betonowe elementy na tory w Jedlance w województwie lubelskim. Teraz tą sprawą zajmie się sąd rodzinny, a należące na torach betonowe bloki we wtorek najechały dwa pociągi towarowe. Posłuchajcie o tym w wiadomościach o godzinie 18.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
1: Sponsorem programu jest Agencja Artystyczna Muza, organizator Światowej Gali Muzycznej oraz spektaklu Genialny Pomysł w Auli UAM.
2: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl. Pogoda na jutro.
3: Jutro będziemy w zasięgu słabnącego klinowyżu z nad Francji i południowych Niemiec. Z zachodu na wschód będzie wędrował front atmosferyczny, a napływać będzie wilgotne powietrze polarne morskie. Pogorszy się biometr, zachmurzenie duże i całkowite, lokalnie z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu, temperatura maksymalna jutro sięgnie 15 stopni w regionie. Wiatr słabie umiarkowany, zachodni i północno-zachodni.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
1: Sponsorem programu jest Agencja Artystyczna Muza, organizator Światowej Gali Muzycznej oraz spektaklu Genialny Pomysł w Auli UAM.
2: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
4: Właśnie minęła
3: 18.
4: Radio
5: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
6: Będą dodatkowe patrole w Jarosławiu. Nożownik jest już w rękach policji. Spór o odstrzał dzików w Warszawie, protestują obrońcy zwierząt. Bydgoszcz doczeka się nocnej i świątecznej opieki dentystycznej. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Po tragedii w jarosławskim klasztorze w mieście pojawią się dodatkowe patrole. Mają zwiększyć poczucie bezpieczeństwa mieszkańców. Przypomnijmy, 31-letni obywatel Ukrainy zabił księdza i ranił 4 osoby. Został zatrzymany. Przyjechał do Polski minionej nocy z Niemiec. Mieszkańcy nie mogą otrząsnąć się po tragedii. Wielu z nich podkreśla, że trudno uwierzyć w to, co się stało.
7: Szłam na mszę świętą, właśnie tutaj siedział ksiądz rektor, który został ugodzony przez tego oprawcę, bandytę. Byłam świadkiem, jak już tutaj został wyniesiony.
8: No jakiś szaleniec. Tylko tyle usłyszałam. Nie wiedziałam, co się dzieje. To był totalny chaos. Świadkami były panie w kuchni. Wyciągnął nóż i zaczął tam księdza ranić.
6: Po tragedii w Jarosławiu premier Donald Tusk zapowiedział, że sprawca będzie ukarany z całą surowością polskiego prawa. To 12-letni chłopiec spowodował zagrożenie na torach w Jedlance na Lubelszczyźnie. Nastolatek zepchnął z nasypu na tory betonowe płyty. Najechały na nie potem dwa pociągi towarowe. Lokomotywy szczęśliwie nie wypadły z torów, ale zostały uszkodzone. Na kilka godzin wstrzymano ruch pociągów. Sprawą zajęła się Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. A teraz sprawę przejmie sąd rodzinny. Jutro rząd opublikuje instrukcję reagowania na atak z powietrza. Ma być ona dostępna na rządowych stronach internetowych. Trafi też do wszystkich samorządów. Teraz warszawski spór o odstrzał dzików. Obrońcy zwierząt protestują. Nie zgadzają się na decyzję sejmiku województwa. Ten zgodził się na to, by w ciągu 2 lat myśliwi eliminowali dziki bez limitu co do liczby zwierząt. Organizacje prozwierzęce mówią, że to łamanie prawa. Szczegóły Błażej Kulesza.
9: Organizacje chcą zaskarżyć tryb przeprowadzenia konsultacji, bo w nich wypowiedziała się tylko jedna ze stron.
10: W naszej ocenie jest to skandaliczna decyzja.
9: Mówi Izabela Kaduska, prezeska Fundacji Niech Żyją.
10: Nie pozostaje to czas.

0: Wyspiańskiego, ponieważ na dzień dzisiejszy nie mamy takiego zabezpieczenia całodobowej opieki stomatologicznej. Nie było chętnych.
1: Już od października w centrum będą się uczyć studenci Collegium Medicum.
2: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Nasi piłkarze mają właśnie ostatni trening na Stadionie Narodowym przed jutrzejszym meczem z Bośnią i Hercegowiną w Lidze Narodów. To jedna z najbardziej wyrównanych grup. Każda drużyna ma różne cele, ale wszyscy trenerzy mówią, że chcą wygrać, powiedział z kolei przed jego rozpoczęciem selekcjoner piłkarskiej reprezentacji Polski, Jan Urban. Mecz z Bośnią jutro o 20:45. Biało-czerwoni w grupie zmierzą się też ze Szwecją i z Rumunią. W Europie rusza piłkarska Liga Narodów. Na początek starcie dwóch wielkich zespołów i pojedynek dwóch wyjątkowych trenerów. W Amsterdamie o 20:45 Holandia zmierzy się z Niemcami. Więcej o tym teraz Błażej Kulesza.
3: Czterokrotnych mistrzów świata po raz pierwszy w meczu o stawkę poprowadzi trener Jurgen Klopp, który już prowadzi w kadrze. Rewolucję, bo na zgrupowanie zabrał ze sobą praktycznie dwie kadry. Nie chodzi tylko o to, kto ma lepszy zestaw zawodników. Chodzi przede wszystkim o to, kto potrafi ich lepiej ukształtować. Niemieckiej bramki w Amsterdamie ma strzec Mark André Ter Stegen, aktualnie piłkarz Ajaxu. Grać mu przyjdzie jednak przeciwko koledze z Barsy, Xaviemu. Hiszpan zadebiutuje na ławce trenerskiej Holendrów. A tak o całej sprawie mówi golkiper Niemców. To będzie coś wyjątkowego, nikogo nie oszukam. Dla mnie Xavi jest ważną osobą w moim życiu. Jesteśmy dobrymi przyjaciółmi. Potem był też moim trenerem. Trzeba jednak rozróżniać jedno od drugiego. Na boisku sentymentów nie będzie, bo po nieudanych mistrzostwach świata zarówno Holendrom, jak i Niemcom bardzo zależy na zwycięstwie.
2: A mówił o tym Błażej Kulesza. Dwa dni przed wyborem niemieckiego kandydata do organizacji Letnich Igrzysk Olimpijskich w 2036, 40 albo 44 roku z ubiegania się o to miano oficjalnie zrezygnował Berlin, poinformowały władze stolicy. Nie mogliśmy zaoferować tego, czego od nas żądano, mianowicie stabilności politycznej, powiedział miejski komisarz olimpijski.
4: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
5: 5,5 minuty po godzinie 18:00. Elton John, Kiki D, Don't Go Breaking My Heart.

0: Reklama.
1: Zakupy tylko w Społem. Ptasie mleczko waniliowe lub z galaretką o smaku wiśni, pigwy lub czarnej porzeczki za 17,99. Wybierz Społem.
2: Radość z jazdy nie ma daty ważności. Wybierz używany BMW z salonu Premium Arena w Kaliszu. Jako autoryzowany dealer marki BMW posiadamy dostęp do centralnej bazy samochodów używanych z udokumentowaną przeszłością. Powiedz nam, jakiego BMW szukasz, a my znajdziemy samochód idealnie dopasowany do Twoich potrzeb i budżetu. Leasing lub kredyt na korzystnych warunkach, szeroki zakres cen i konfiguracji. Czas na nowe, używane BMW. Dealer BMW Premium Arena zaprasza. Kalisz, ulica Wrocławska 50A. BMW. Radość z jazdy.
0: Reklama.

0: Tegoroczna równonoc jesienna minęła w Polsce w towarzystwie powietrza napływającego z rejonów subpolarnych. Wysoko w Tatrach spadło ponad 20 cm śniegu, ale nie chowajcie jeszcze letnich sukienek. Piątek ma być ostatnim w najbliższym czasie dniem spływu takiego surowego zimna nad nasz region. Od soboty, od południowego zachodu napłynie rozległy klin ciepła. Europa tak w ogóle znajdzie się pod wpływem wyjątkowo ciepłej pogody. Pod koniec września nad kontynentem ma utworzyć się rozległy, stabilny wyż, który sprowadzi gorące masy powietrza z nad Morza Śródziemnego i północnej Afryki. No prawie jak latem. Synoptycy przewidują, że taki układ może utrzymać się nawet do pierwszych dni października. W Niemczech termometry mogą wskazać od 20 do nawet 30 stopni. No w naszym regionie aż tak gorąco nie będzie, ale proszę bardzo, w niedzielę niemal wszędzie spodziewamy się około 20 stopni, do tego jeszcze dużej ilości słońca. Fajna ta jesień.
1: Radio Centrum i gra muzyka.
2: Stand by. Reklama. Tomograf komputerowy rezonans magnetyczny. Pracownia diagnostyki obrazowej Spektrum, diagnostyka Krotoszyn świadczy komercyjne usługi w zakresie tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego. Opis badania 3 dni robocze. Krotoszyn Przemysłowa 21. Teren przychodni Cermetic. Rejestracja. Telefon 733 441 026. www.spectrumdiagnostyka.com.
3: Reklama.
4: Od radia.
5: Nie będzie L, nie będzie U. Będzie tak, jak się mu. Będzie tak, jak się mówi. Tak się mówi. Radio Centrum. Piątek, 10.30. Tym razem
6: z Sylwią Nowicką, radną z Koalicji Obywatelskiej z Ostrowa Wielkopolskiego, porozmawiamy m.in. o akwaparku i zakupie magazynu ochrony ludności. Hashtag. Warto posłuchać.
5: Radio Centrum. Tak się mówi i tak się słucha.
4: Od radia. Dla ciebie.
0: Już jutro kolejny koncert w ramach Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej. Posłuchajcie o tym w wiadomościach o 18.30.

0: 18.30 wiadomości z naszej najbliższej okolicy przedstawi Mateusz Kurzej.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Narkotyki z Hiszpanii trafiały do Polski. 42 osoby usłyszały zarzuty. Koncert w kościele garnizonowym w Kaliszu, a w sporcie niespodzianka na rozegranych w środę meczach piłkarskich.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Prokuratura Okręgowa w Ostrowie Wielkopolskim nadzoruje od 2 lat śledztwo w sprawie zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się międzynarodowym przemytem oraz wprowadzaniem do obrotu znacznej ilości środków odurzających, jak i substancji psychotropowych. W toku dotychczasowych czynności zarzuty przedstawiono łącznie 42 osobom.
3: Ostatnio wobec lidera oraz 9 kluczowych podejrzanych zastosowano środki zapobiegawcze w postaci tymczasowego aresztowania. Z ustaleń śledztwa wynika, że członkowie grupy organizowali transporty narkotyków z Hiszpanii do Polski, a następnie dystrybuowali je dalej, głównie na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Na rynek mogło trafić ponad 300 kg zabronionych substancji odurzających i psychotropowych.
2: Poinformował Radio Centrum Maciej Meller, rzecznik prokuratury okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim. Śledczy ujawnili m.in. specjalnie przygotowane skrytki transportowe, np. w naczepie ciężarówki przewożącej legalny towar, a także magazyny. W toku śledztwa zabezpieczono ponad 97 kg marihuany, 1,5 kg haszyszu, znaczną ilość ekstazy oraz kokainy i gotówkę w kwocie ponad 150 tysięcy złotych. Podejrzanym grożą surowe kary sięgające nawet do 20 lat więzienia. Postępowanie ma charakter rozwojowy.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
2: Przed nami kolejny wyjątkowy koncert w ramach Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej. O tym, kto wystąpi, powiedziała Radio Centrum Alicja Zielińska, dyrektorka artystyczna festiwalu.
4: Już w piątek, 25 września, w kościele garnizonowym w Kaliszu odbędzie się kolejny koncert w ramach Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej, podczas którego wystąpią wiolonczelista Piotr Łyszczosz, a także organista Kamil Lis. W programie usłyszymy utwory z okresu baroku wykonane na instrumentach historycznych. To pełnoprawny koncert muzyki kameralnej, otwarty dla każdego, kto chce w środku dnia zanurzyć się w brzmieniu baroku. Serdecznie zapraszam.
2: Początek koncertu o godzinie 13.30. Godzina koncertu została dostosowana z myślą o szkołach podstawowych i średnich, jednak zaproszeni są wszyscy melomani, niezależnie od wieku. Wstęp wolny. Kilka niespodzianek zanotowano w rozegranych w środę meczach 1/8 finału piłkarskiego Pucharu Polski Strefy Kaliskiej. Po rzutach karnych odpadły faworyzowane zespoły Ogniwa Łąkociny i Stali Pleszew.
5: Ogniwo Łąkociny, które jest liderem klasy okręgowej, zremisowało 1-1 na wyjeździe z KP Słupią. Rzuty karne lepiej egzekwowali gospodarze, którzy wygrali 4-3. Podobna sytuacja była w meczu KS Rogaszyce z wiceliderem klasy okręgowej Stalą Pleszew. W regulaminowym czasie padł bezbramkowy remis. Serię jedenastek 4-3 wygrał zespół z Rogaszyc. Sokół Świba przegrał 0-1 z LKS-em Jankowy. Centra 1946 Ostrów po golach Piotra Wilgockiego z rzutu karnego i Michała Kucharskiego wygrała na wyjeździe 2-1 z Zawiszą Łęk Opatowska. Biały Orzeł Koźmin pokonał również 2-1 CKS Zbierzk. Pelikan Grabów nad Prosną uległ 0-1 rezerwom KKS-u 1925 Kalisz, a Błysk Daniszyn przegrał 1-2 z Odolanowią. Mecz Zielonych Koźminek z Piastem Czekanów odbędzie się 30 września. Mecze ćwierćfinałowe Pucharu Polski Strefy Kaliskiej zaplanowano 7 października. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: Za 25 minut 19.

0: Reklama.
1: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZOO.
2: Najlepsza na dobry humor. Śląska Gala z Humorem już 10 października w Ostrowie Wielkopolskim. Gruba dawka najlepszych śląskich szlagierów, folku i dobrego humoru. Śląska Gala z Humorem. 10 października. Ostrowskie Centrum Kultury przy ulicy Wolności 2. Bilety dostępne w kasie biletowej Ostrowskiego Centrum Kultury oraz kupbilecik.pl. Zapraszamy.
3: Do szkoły, na uczelnię, do pracy, na spotkanie, zakupy albo weekendową wyprawę. Od 25 lat Polregio łączy ludzi z miejscami, które są dla nich ważne. W małych miejscowościach i dużych miastach. Polregio. Już 25 lat jesteśmy blisko Twoich codziennych spraw.
0: Reklama.
4: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
5: Uwaga, kierowcy, utrudnienia w rejonie miejscowości Rzakowice w gminie Nowe Skalmierzyce. Doszło tam do pożaru dużego budynku gospodarczego. Na miejscu pracuje obecnie 14 zastępów Straży Pożarnej. W budynku znajdowały się zwierzęta, które zostały ewakuowane. Na szczęście według obecnych informacji nie ma osób poszkodowanych. W związku z prowadzoną akcją ratowniczo-gaśniczą kierowcy powinni liczyć się z utrudnieniami w rejonie zdarzenia. No i oczywiście zachować szczególną ostrożność. Prosimy również o stosowanie się do poleceń służb.
6: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg.

0: Uważajcie, kierowcy, tutaj solidne zadymienie i utrudnienia. Chodzi o rejon miejscowości Żakowice, to gmina Nowe Skalmierzyce. Doszło tam do pożaru dużego budynku gospodarczego. Na miejscu pracuje obecnie 14 zastępów Straży Pożarnej. W budynku znajdowały się zwierzęta, na szczęście zostały w czas ewakuowane. No i według obecnych informacji nie ma osób poszkodowanych. W związku z prowadzoną akcją ratowniczo-gaśniczą kierowcy powinni liczyć się z utrudnieniami w rejonie zdarzenia. No i oczywiście zachować szczególną ostrożność.
1: Prowadzisz? Kieruj się radiem.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: O, nie jesteśmy najlepiej przygotowani. 80% Polaków na pytania o zachowanie w sytuacjach kryzysowych odpowiada, że jakoś to będzie. Ma temu wszystkiemu zaradzić babcia Kryzysia. Posłuchajcie o tym w wiadomościach o 19:00.

0: Reklama.
1: Szukasz SUV-a, który podkręci twój dzień? Nowy Ford Puma w racie 979 zł netto miesięcznie. 0 zł wpłaty, ubezpieczenie i serwis w racie. Przyjedź, zobacz go na żywo i przetestuj na drodze. Ford Grupa Lease. Opatówek Rogatka 20C. Oferta czeka na ciebie.
0: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lease, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
1: Sponsorem programu jest Agencja Artystyczna Muza, organizator Światowej Gali Muzycznej oraz spektaklu Genialny Pomysł w Auli UAM.
2: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl. Pogoda na jutro.
3: Macie już dosyć chmur i deszczu? Jeszcze trochę, jeszcze chwilka. Jutro z zachodu na wschód będzie wędrował front atmosferyczny, nadawać będzie wilgotne powietrze polarne morskie. Do 16 stopni jutro na termometrach w regionie będzie zachmurzenie duże i całkowite, lokalnie z większymi przejaśnieniami, no i przelotne opady deszczu, więc na pewno parasol się przyda. Wiatr słabiej umiarkowany zachodni i północno-zachodni.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lease, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
1: Sponsorem programu jest Agencja Artystyczna Muza, organizator Światowej Gali Muzycznej oraz spektaklu Genialny Pomysł w Auli UAM.
2: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
4: Właśnie minę
3: 19.
2: Radio 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Piloci myśliwców mają mieć mniej ograniczeń w patrolowaniu nieba. Policja walczy z pędzącymi hulajnogami, były wzmożone kontrole. Powstał film na podstawie życiorysu Jana Borysewicza z Lady Punk. Dziś debiutuje na festiwalu w Gdyni. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Ministerstwo Obrony zapowiada możliwość zestrzeliwania wszystkich obiektów, które naruszą polską przestrzeń powietrzną. Każdy, kto będzie zagrażał bezpieczeństwu państwa polskiego, musi się liczyć z jasną odpowiedzią, mówi minister Władysław Kosiniak-Kamysz.
6: Nasi żołnierze są gotowi do użycia sprzętu, którym dysponują, ochrony polskiego nieba, odpalenia odpowiednich pocisków.
5: Piloci myśliwców będą mogli szybciej podjąć decyzję o zestrzeleniu obiektu na podstawie radaru. Nie będą musieli już identyfikować go na własne oczy. Z badań wynika, że blisko 80% Polaków na pytanie o zachowanie w sytuacjach kryzysowych odpowiada, że jakoś to będzie. Stąd na Podlasiu narodziła się kampania społeczna. Jej bohaterką jest babcia Kryzysia, mówi wojewoda podlaski Jacek Brzozowski.
7: Dlaczego babcia? Bo wydaje mi się, że każdemu z nas babcia kojarzy się ze wszystkim, co najlepsze. Ze sprawczością, czułością, miłością, opiekuńczością, dbałością o siebie, swoich najbliższych.
5: Postać babci Kryzysi wcieliła się pani Anna Trochimczuk z Koła Gospodyń Wiejskich ze Słuczanki.
8: U mnie w domu jest przygotowane wszystko. Woda, latarka, świeczki, powerbanki, radio, przede wszystkim radio, bo ono najwięcej przekazuje ludziom.
5: Przypominamy też o poradniku bezpieczeństwa, który został wysłany do każdego domu i który w razie czego dostępny jest także w internecie na stronie gov.pl. Pozostałe informacje to jeden z pierwszych publicznie ogłoszonych przypadków, gdy sztuczna inteligencja włamała się do rządowego systemu. Doszło do tego w Australii. Sprawcą jest tak zwany agent OpenAI, mówi premier Australii Anthony Albanese.
9: Rozmawiałem z prezesem OpenAI samym Altmanem, aby wyrazić głębokie zaniepokojenie tym incydentem i rozczarowanie, że tak długo zajęło poinformowanie o nim.
5: Komputer włamał się do rządowego systemu w czerwcu, a władze dowiedziały się o tym dopiero teraz. Władze Lublina chcą zrobić porządek z elektrycznymi hulajnogami. Chodzi o maszyny pędzące z prędkością samochodów kilkadziesiąt kilometrów na godzinę, które zagrażają innym uczestnikom ruchu, szczególnie pieszym. Dlatego policjanci przeprowadzili wzmożone kontrole.
10: Ujawniliśmy 8 użytkowników jednośladów pod wpływem alkoholu. Policjanci ujawnili także blisko 200 wykroczeń, w tym 63 popełnione przez użytkowników hulajnóg elektrycznych.
5: Mówi rzecznik lubelskiej policji Kamil Gołębiowski. Funkcjonariusze skontrolowali prawie 500 osób. Muzyczny akcent na festiwalu filmowym w Gdyni. Dziś premiera filmu Mniej Obcy to opowieść inspirowana życiorysem Jana Borysewicza, lidera zespołu Lady Punk.

0: finach turnieju. W Hubi w turnieju rangi WTA 250 w Chengdu wygrał z Kazachem Aleksandrem Szewczenką 6-3, 7-6. Z kolei Majchrzak w turnieju tej samej rangi w Hangzhou pokonał Włocha Mattie Belucciego 6-3, 6-4.
1: Zagrałem dzisiaj bardzo dobre spotkanie. Od początku dobrze serwowałem, no i chcąc nie chcąc serwis zawsze ustawia grę i tworzy komfort na korcie, więc miałem dużo tego komfortu.
0: Majchrzak o trzecią rundę zagra z Chińczykiem Juncha Okete-Bu, a hurkacz z Amerykaninem Michaelem Damem. Piłkarze reprezentacji Polski skończyli już ostatni trening przed swoim pierwszym jesiennym meczem. Trenowali na Stadionie Narodowym, gdzie jutro w ramach Ligi Narodów zagrają z Bośnią i Hercegowiną, mówi wahadłowy Przemysław Frankowski.
2: Jutro na boisku będzie dużo odpowiedzi. No wiadomo, Bośnia to też jest drużyna charakterna, potrafi grać w piłkę, mają niezłe stałe fragmenty gry, ale koniec końców zobaczymy jutro. Ja wierzę po prostu, że jutro wygramy i pokażemy, że to my jesteśmy tą lepszą drużyną.
0: Mecz Polska, Bośnia i Hercegowina jutro o 20:45. Klaudia Zwolińska, Dominika Brzeska i Hanna Danek były czwarte w rywalizacji drużynowej K1 Mistrzostw Europy w kajakarstwie górskim we włoskiej Iwrei. Polkom do podium zabrakło niecałe 3 sekundy. Zwyciężyły Słowaczki. Z kolei męskie drużyny biało-czerwonych K1 i C1 zajęły odpowiednio 7. i 8. lokatę. W obu konkurencjach wygrali Francuzi. Japoński pływak Shin Ohashi podczas Igrzysk Azjatyckich w Nagoi ustanowił rekord świata na 200 metrów stylem klasycznym. 17-latek pokonał ten dystans w 2 minuty 4 sekundy i 83 setne i poprawił wynik Chińczyka Haiyanga Kina z Mistrzostw Świata w Fukuoce w 2023 roku.
3: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
4: No, sportowo zapowiada się bardzo ciekawy weekend. 5, a ja wyśpię już 6 minut po 19:00. Lioness.

0: Reklama.
1: Emilia, coś czuję, że zaraz wszyscy zaczną wyprzedawać roczniki.
2: Pewnie tak, tylko że u nas to dzieje się już dziś.
1: Trwa przedsprzedaż rocznika 2027 z gwarantowaną niezmienną ceną.
2: Czyli mogę zamówić nowe Volvo, skonfigurować je dokładnie tak jak chcę?
1: Oczywiście. Na przykład nowe Volvo XC60 możesz mieć za 1200 zł miesięcznie.
2: Przedsprzedaż rocznika 2027 już dziś w Volvo Grupa Lis w Kaliszu. Zapraszamy. Emilia Kruk
1: i Jakub Cichorek. Salon Volvo Grupa Lis, ulica Wrocławska 2 w Kaliszu.
3: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
6: I zrobiła nam super pokój.
7: Mamo, dzięki!
8: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
9: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pierogi ruskie Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
10: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.

0: No i proszę, jest kolejny powód, żeby nie jeść obiadu samotnie. Naukowcy sprawdzili, co się dzieje, kiedy jemy sami, a co, kiedy przy stole siedzi z nami ktoś bliski. No i wygląda na to, że nasz organizm po prostu lubi towarzystwo. Podczas wspólnego posiłku cukier we krwi po jedzeniu skakał mniej, a organizm szybciej wracał do równowagi. Czyli wychodzi na to, że rozmowa przy kotlecie może mieć więcej zastosowań, niż do tej pory podejrzewaliśmy. Badacze zauważyli też, że obecność bliskiej osoby pomaga organizmowi lepiej radzić sobie ze stresem, a nawet z zimnem. Powstało nawet określenie fizjologia społeczna. Brzmi no dosyć poważnie, ale przekaz jest całkiem prosty. Po prostu człowiekowi bardzo dobrze robi drugi człowiek, więc jeśli właśnie szykujecie sobie kolację, no to weźcie, z kim byłoby miło usiąść przy stole. Bo być może się okazać, że najlepszym dodatkiem do obiadu wcale nie jest sos, ale po prostu dobre towarzystwo.
1: Radio Centrum i gra muzyka.

0: od radia.
1: Nie będzie L, nie będzie U. Będzie tak, jak się mówi. Tak się mówi. Radio Centrum. Piątek, 10.30. Tym razem
2: z Sylwią Nowicką, radną z Koalicji Obywatelskiej z Ostrowa Wielkopolskiego, porozmawiamy m.in. o akwaparku i zakupie magazynu ochrony ludności. Hashtag. Warto posłuchać.
1: Radio Centrum. Tak się mówi i tak się słucha.
0: Od radia. Dla ciebie.

0: Gełuchów zaprasza na wydarzenie edukacyjne, artystyczne pod hasłem W rytmie Wielkopolski. Szczegóły w wiadomościach o godzinie 19.30.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.

0: 9:30, a przed nami ostatnie już dziś wiadomości z naszej najbliższej okolicy. Mateusz Kurzej.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Troje dorosłych Kaliszan ukradło zabawki i klocki Lego. Folklor w Gołchowie, a w sporcie bramkarz bohaterem Ostrowi.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Niby są dorosłymi mężczyznami, a jednak mają rozum dziecka, a może zainteresowania nietypowe. To już będą sprawdzać ostrowscy policjanci i sąd.
3: Trójka mieszkańców Kalisza przyjechała do jednej z galerii handlowych na terenie Ostrowa Wielkopolskiego na gościnne występy. Wizyta w jednym ze sklepów zakończyła się kradzieżą zabawek i klocków Lego o wartości ponad 800 zł. Policjanci ustalili również, że część skradzionego mienia trafiła do lombardu.
2: Informowała Radio Centrum aspirant Ewa Golińska-Jurasz, oficer prasowa ostrowskiej komendy. W sprawie zatrzymano 3 osoby, a część skradzionego mienia odzyskano.
1: Radio Centrum. I tu, i tam.
2: W rytmie Wielkopolski, w spotkanie z tradycją regionu w Gołchowie. Jak brzmi Wielkopolska, jak wyglądają tradycyjne stroje i co sprawia, że folklor wciąż zachwyca? Odpowiedzi na te pytania będzie można poznać już 26 września podczas międzypokoleniowych warsztatów organizowanych przez Bibliotekę Publiczną Gminy Gołchów. Początek spotkania o godzinie 15.
4: Gościem wydarzenia będzie zespół folklorystyczny Wielkopolanie, działający przy Bibliotece Wielkopolskiej imienia Stanisława Barańczaka w Poznaniu. Spotkanie poprowadzi Piotr Kulka, kierownik zespołu, choreograf, pedagog, etnolog, który od lat prowadzi zajęcia, warsztaty i koncerty edukacyjne, przybliżając uczestnikom kulturę ludową i zachęcając do aktywnego poznawania jej różnorodnych form. Organizatorzy zapraszają do wspólnego spędzenia sobotniego popołudnia w rytmie wielkopolskiej muzyki i tańca. Wydarzenie odbędzie się w siedzibie Gminnego Centrum Kultury w Gołchowie przy ulicy Czartoryskich 8. Wydarzenie jest współfinansowane przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach programu Kultura w Drodze. Kasia Górcewicz, Radio Centrum.
2: Reprezentant Portugalii Diogo Valério odbił aż 15 piłek i został bohaterem rebut KPR Ostrowi w rozegranych w środowy wieczór derbach Wielkopolski w Kaliszu. Bramkarza Ostrowi kibice uznali MVP spotkania, którym goście zwyciężyli 31-30, prowadząc do przerwy 14-13. W pierwszej połowie Ostrowia prowadziła kilka razy różnicą, nawet 4 bramek. Po przerwie to Kaliszanie wygrywali 2 trafieniami, a mogli nawet 3. Valério obronił jednak rzut karny i w końcówce swoimi interwencjami odwrócił losy nerwowych i zaciętych derbów. Bramkę na wagę zwycięstwa dla Ostrowian rzucił w ostatniej minucie Patryk Marciniak, który nie pomylił się przy żadnym z podejść do rzutów z 7 metra. Wytrzymałem presję, powiedział Radiu Centrum rozgrywający Ostrowi, a trener bramkarzy Rafał Stępniak dodał, że wygrać mogli jedni i drudzy.
5: Nerwy były ok. Nie pierwszy, nie ostatni raz w takim momencie rzucałem karny, więc jestem trochę przyzwyczajony. Fajnie, że weszło i bramka na wagę zwycięstwa, ale też wszyscy chłopacy grali na maksa swoich możliwości, bo to ważne dla nas mecz.
6: To taki mecz walki. Zarówno my, jak i Kalisz jeszcze tego mecz jeszcze nie wygrali w tych rozgrywkach. Każdy liczył na to, że wygramy i pewnie można powiedzieć, że mieliśmy 2 bramki przewagi, powinniśmy to dowieść. Diogo bronił bardzo dobrze. No ale tamten zespół też grał i równie dobrze on mógł doprowadzić przynajmniej do remisu i mogły być rzuty karne. Także my jesteśmy zadowoleni, natomiast na pewno jest dużo do poprawy, bo to widzimy.
2: Rebut KPR Ostrowia z 3 punktami awansowała na 7 miejsce w tabeli Lotto Superligi, a zespół z Kalisza bez punktów w 3 kolejkach jest 11.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: Za 26 minut 20.

0: Reprezentacja Polski pod wodzą nowego selekcjonera Jana Urbana zakończyła przygotowania do swojego inauguracyjnego meczu w Lidze Narodów UEFA. Piłkarze odbyli już ostatnie treningi na obiektach w Międzylesie i są gotowi do starcia z Bośnią i Hercegowiną. No, zobaczymy, jak bardzo są gotowi. Mecz odbędzie się 25 września, to już jutro, o 20:45 na stadionie PGE Narodowy w Warszawie. A to temat, który pojawi się również w wiadomościach o godzinie 20:00.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
1: Sponsorem programu jest agencja artystyczna Muza, organizator Światowej Gali Muzycznej oraz spektaklu Genialny Pomysł w Auli UAM.
2: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl. Pogoda na jutro.
3: Jutro w regionie kolejny odcinek naszej pogody w kratkę. Nasza pogoda będzie pod wpływem zatoki niżowej i przemieszczającego się frontu atmosferycznego, ale już powoli zacznie się rozbudowywać wyż Arno, który będzie wędrował z nad Francji na wschód. No i trochę o nas zahaczy. Zachmurzenie duże i całkowite. Jutro lokalnie z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu, a na termometrach maksymalnie 16 stopni. Wiatr będzie słaby, umiarkowany, zachodni i północno-zachodni.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
1: Sponsorem programu jest agencja artystyczna Muza, organizator Światowej Gali Muzycznej oraz spektaklu Genialny Pomysł w Auli UAM.
2: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
3: Właśnie minęła 20.
4: Radio 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Łatwiej znajdziemy miejsce schronienia, pojawią się specjalne znaki. Łatwiejszy ma być też dostęp do lekarzy, powstaną powiatowe centra zdrowia. Piłkarze trenowali przed jutrzejszym meczem z Bośnią i Hercegowiną. Zaczyna się Liga Narodów. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Znaki z niebieskim trójkątem na pomarańczowym tle pojawią się w całej Polsce. Będą informować o miejscach doraźnego schronienia. Wszystkie takie miejsca można już teraz znaleźć w aplikacji Gdzie się ukryć, mówi rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka.
6: Chcemy, aby wszystkie takie miejsca w terenie były właśnie oznakowane w sytuacji, kiedy nie mamy możliwości wejścia na aplikację, aby dana osoba mogła szybko po takim oznakowaniu międzynarodowym znaleźć punkt schronienia, jeżeli będzie taka potrzeba.
5: Do końca roku oznakowanych będzie 85 tysięcy miejsc schronienia. Ceny paliw na stacjach w Polsce nadal rosną. Właściciele wielu stacji nawet obniżają swoje zyski, by tylko nie przekroczyć kolejnej bariery. I tak diesel najczęściej kosztuje 8,99, a benzyna 7,99. Cel jest jeden.
7: Utrzymać ceny jeszcze blisko tego poziomu mamy do czynienia na tym etapie z rezygnacją marży detalicznej przez właścicieli stacji.
5: Mówi analityk rynku paliw Urszula Cieślak. Zdaniem ekspertów nie ma ryzyka, że diesel dobije do 10 zł, ale wszystko zależy od sytuacji na Bliskim Wschodzie. Chorwacja zgadza się na ekstradycję do Niemiec Ukraińca Wołodymyra Żurawlowa. Niemcy ścigają go w sprawie wysadzenia rurociągów Nord Stream i Nord Stream 2. W ubiegłym roku sąd w Warszawie odmówił wydania Żurawlowa Niemcom i uwolnił go. W Polsce bronił go mecenas Tymoteusz Paprocki.
8: Orzeczenie polskie było wykonalne tylko i wyłącznie w Polsce, stąd opuszczenie przez Wołodymyra Żurawlowa Polski niosło za sobą ryzyko, że w innym kraju europejskim przepisy te będą rozumiane inaczej. I tak właśnie dzisiaj stało się w Sądzie Okręgowym w Puli.
5: Wołodymyr Żurawow ogłosił głodówkę. 500 000 Polaków ma zyskać łatwiejszy dostęp do pomocy medycznej w nagłych przypadkach, tak twierdzi Ministerstwo Zdrowia. Uruchamia powiatowe centra zdrowia w miejscach oddalonych o ponad 30 km od SOR-u lub izby przyjęć. Placówki będą wykonywać podstawowe zabiegi i badania, zapewniać krótkotrwałą obserwację pacjentów. Nowe przepisy obejmą 35 powiatów i wejdą w życie za miesiąc. To jeden z najbardziej uczęszczanych dworców kolejowych w Polsce. Krakowski Dworzec Główny czeka gruntowna przebudowa. To konieczne, bo przepustowość tego węzła powoli przestaje być wystarczająca, mówi Piotr Hamarnik z PKP PLK.
9: Liczby mówią same za siebie. Kraków Główny jako pojedyncza stacja jest najpopularniejszą stacją w kraju. Mamy rocznie ponad 30 milionów podróżnych.
5: Docelowo, by zwiększyć przepustowość, perony na stacji będą podzielone, tak by mogły na nich stawać pociągi odjeżdżające w dwóch różnych kierunkach. Powstanie łącznica na Żabińcu i dodatkowe tory na trasie do Miechowa. Piłkarze reprezentacji Polski skończyli już ostatni trening przed pierwszym jesiennym meczem. Trenowali na Stadionie Narodowym. Jutro w ramach Ligi Narodów zagrają tu z Bośnią i Hercegowiną, mówi wahadłowy Przemysław Frankowski.
10: Bośnia to też jest drużyna charakterna, potrafi grać w piłkę, mają niezłe stałe fragmenty gry.
5: Mecz Polska, Bośnia i Hercegowina jutro o 20:45.
4: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz. Godzinka.pl. Muzyka, jaką lubisz. Po polsku.
3: A na początek będzie duet Fuka i Zalia. Wszystko znika przy tobie. 3 minuty po 20.
11: Szansa, neonowe światło jak amerykańska fanta. Wiem, że znasz uczucie to tak samo.

0: Zawsze tam, gdzie ty.
1: Reklama.
2: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
3: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
1: Reklama. Wiadomość z ostatniej chwili.
4: 29. Uwaga, kierowcy w Kaliszu. Utrudnienia na skrzyżowaniu Alei Wojska Polskiego i Majkowskiej. Doszło tam do zderzenia dwóch samochodów osobowych. Jeden z pojazdów przewrócił się na bok. Na miejscu pracują służby, dlatego kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami w tym rejonie. Zachowajcie ostrożność, zwolnijcie i stosujcie się do poleceń służb. Chodzi o Kalisz, skrzyżowanie Aleja Wojska Polskiego i Majkowska.
1: Radio Centrum. Pierwsze w Centrum Wydarzeń.

0: Uważajcie, kierowcy w Kaliszu, mamy utrudnienia na skrzyżowaniu Alei Wojska Polskiego i ulicy Majkowskiej. Doszło tam do zdarzenia dwóch samochodów osobowych. W wyniku tego zdarzenia jeden z pojazdów przewrócił się na bok. Na miejscu teraz pracują służby, więc musimy się liczyć z utrudnieniami w tym rejonie. Warto tam zachować ostrożność albo po prostu to miejsce omijać. Chodzi o skrzyżowanie Alei Wojska Polskiego i ulicy Majkowskiej. A jeżeli widzicie coś takiego, widzicie jakieś problemy drogowe, to dajcie znać. Można do nas pisać na facebookowym profil Radia Centrum albo dzwonić.
1: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg.
0: A w godzince PL razem na bogato. Mafia, za chwilę Agnieszka Chylińska i Dominik Dudek.

0: Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Reklama.
1: Od radia.
2: Nie będzie L, nie będzie U. Będzie tak, jak się mówi. Tak się mówi. Radio Centrum. Piątek, 10.30. Tym razem
3: z Sylwią Nowicką, radną z Koalicji Obywatelskiej z Ostrowa Wielkopolskiego, porozmawiamy m.in. o akwaparku i zakupie magazynu ochrony ludności. Hashtag. Warto posłuchać.
2: Radio Centrum. Tak się mówi i tak się słucha.
1: Od radia. Dla ciebie.

0: Skoro człowa San Francisco o podróżach, no to wpadnijcie na Kaliski Dworzec. Nie trzeba mieć biletu, żeby ruszyć w tę podróż. W dworcowym holu czeka wystawa Kolejna Historia, przygotowana przez Archiwum Państwowe w Kaliszku we współpracy z PKP SA. A okazja jest wyjątkowa. 100 lat polskich kolei państwowych. Na 20 planszach można zobaczyć, jak kolej zmieniała nasze miasto i region. Są historie kaliskich dworców, pociągów, przewozów pasażerskich i towarowych, a także kaliskiej kolei wąskotorowej. Jest też miejsce dla ludzi, bez których kolej nie mogłaby działać, czyli kolejarzy. Wystawa Kolejna Historia można oglądać do połowy listopada, a szczegóły znajdziecie na rc.fm.
1: Radio Centrum. I tu, i tam.
2: Reklama.
3: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Reklama.
1: Radio Centrum i godzinka.pl.

0: pracy.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Naukowcy z Politechniki Łódzkiej stworzyli system, który wykorzystując sieć mikrofonów wykrywa i lokalizuje drony na podstawie dźwięków ich silników. Posłuchajcie o tym w wiadomościach o 21:00.

0: wyciąganie.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
2: Sponsorem programu jest Agencja Artystyczna Muza, organizator Światowej Gali Muzycznej oraz spektaklu Genialny Pomysł w Auli UAM.
3: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl. Pogoda na jutro.
4: Jutro w regionie przyda się parasol, chociaż nie będziesz tak bardzo zapracowany. Jutro przelotne opady deszczu, do tego zachmurzenie duże i całkowite, ale lokalnie z większymi przejaśnieniami. Maksymalnie jutro na termometrach od 14 do 16 stopni. Wiatr będzie słaby, umiarkowany, zachodni i północno-zachodni. Biometr niekorzystny, a w ciągu dnia ciśnienie zacznie wyraźnie rosnąć.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
2: Sponsorem programu jest Agencja Artystyczna Muza, organizator Światowej Gali Muzycznej oraz spektaklu Genialny Pomysł w Auli UAM.
3: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
5: Właśnie minęła
4: 21.
6: Radio 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
7: Wołodymyr Zełenski potępił zbrodnie Ukraińca w Jarosławiu. Rośnie liczba par jednopłciowych, które decydują się na ślub za granicą. Rowerzyści i osoby poruszające się po Gdańsku hulajnogami mogą spodziewać się częstszych niż dotąd kontroli. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski potępił atak, którego dopuścił się obywatel Ukrainy w Jarosławiu. Nazwał to wstrząsającą zbrodnią. Oświadczył, że sprawca powinien ponieść pełną odpowiedzialność, a okoliczności muszą zostać szybko wyjaśnione. Złożył też kondolencje bliskim zabitego księdza i życzenia powrotu do zdrowia rannym. Przypomnijmy, do ataku doszło dziś na Podkarpaciu, na terenie opactwa w Jarosławiu. Prokuratura prowadzi oględziny na miejscu dzisiejszego ataku nożownika. Napastnik jest obecnie badany na obecność środków odurzających, mówi Bożena Harasz-Wołoszyn z prokuratury okręgowej w Jarosławiu.
8: Został poddany badaniu alkomatem i pobrano mu krew do dalszych badań. Te wyniki z badania alkomatem, czyli na zawartość alkoholu, były z wynikiem negatywnym 0,0. I o tym Państwa informowałam. A cały czas czekamy na wyniki z badania krwi.
7: Jak ustaliła prokuratura, nożownik wjechał do Polski z Niemiec dziś w nocy. Rośnie liczba par jednopłciowych, które decydują się na ślub za granicą, a potem na transkrypcję aktu małżeństwa w polskich urzędach stanu cywilnego. Po zmianie rozporządzenia mamy już prawie 300 transkrypcji, choć pojawiają się też problemy. Szczegóły Anna Gmiterek-Zabłocka.
9: Przed miesiącem weszło w życie rozporządzenie, które umożliwia transkrypcję w rejestrach stanu cywilnego, czyli mówiąc wprost, w systemach komputerowych urzędów stanu cywilnego. Tak, by mogły być wpisane dwie żony albo dwóch mężów. Choć wciąż nie wszyscy się stosują, mówi Miko Czerwiński z kampanii przeciw homofobii.
10: Widzimy, że niektóre samorządy tutaj bardzo jasno deklarują swój opór. Dalej będą kontestować ze względów politycznych i ze względów homofobicznych.
9: Pary jednopłciowe już mają prawo do ubezpieczenia w NFZ-cie czy do zasiłku opiekuńczego w ZUS-ie. Nie ma na razie uregulowanych kwestii podatkowych. Część par przy wsparciu organizacji społecznych nie wyklucza, że będą o to walczyć w sądzie.
7: Rowerzyści i osoby poruszające się po Gdańsku hulajnogami elektrycznymi mogą spodziewać się częstszych niż dotąd kontroli ze strony policji i Straży Miejskiej. Samorząd wspólnie ze służbami zaczyna kampanię. Ma ona poprawić bezpieczeństwo pieszych.
11: Możecie Państwo zobaczyć wymalowane dodatkowe znaki mówiące o tym, jak należy się zachować właśnie w takich przestrzeniach współdzielonych, czyli przede wszystkim ustąp pieszym.
7: Mówi prezydent Aleksandra Dulkiewicza. Kampania na rzecz bezpieczeństwa pieszych potrwa do końca listopada. Naukowcy z Politechniki Łódzkiej stworzyli system, który wykrywa i lokalizuje drony na podstawie dźwięków ich silników. Urządzenie wykorzystuje sieć mikrofonów i potrafi bardzo dokładnie wskazać położenie i trasę lotu bez załogowca. Twórcy podkreślają, że rozwiązanie jest tanie, nie emituje własnych sygnałów i może pomagać w ochronie ważnych obiektów. Trwają już rozmowy o wdrożeniu technologii do produkcji. Technologia pozwala rozbudować system tak, by wspomagał systemy obrony przeciwlotniczej. I jeszcze sport. Dobre wieści z Chin. Hubert Hurkacz i Kamil Majchrzak awansowali do drugich rund rozgrywanych tam turniejów. Hurkacz wygrał w Chengdu z Kazachem Szewczenką, a Majchrzak w Hangzhou z Włochem Belluccim.
6: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
12: Wieczór dobrze nastrojony. Radio Centrum. Muzyka, jaką lubisz. Szczególnie wieczorem.
4: 4 minuty po 21. Whiskey in the Jar, rocznik 1972. Thin Lizzy.

Coldplay Paradise z płyty Mallers I Love Tom. Pamiętacie ten teledysk? Pojawia się w nim taka charakterystyczna scena, w której słoń jedzie na motocyklu. No i co ciekawe, to nie efekt montażu, ani praca kaskadera. Chris Martin naprawdę potrafił jeździć na minicyklu. Potrafi! No i sam wykonał tę scenę. A teraz Patrick Swayze. She's like the wind. I oczywiście wieczór dobrze nastrojony w Radiocentrum.

0: Bob Dylan, wieczorze dobrze nastrojonym. Na aukcję trafi już niedługo wyjątkowa pamiątka związana z grupą The Beatles. Oryginalny klucz do rodzinnego domu Paula McCartneya przy 24th Lynn Road w Liverpoolu. To właśnie tam McCartney mieszkał z rodziną i razem z Johnem Lennonem pracował nad pierwszymi przebojami zespołu. Klucz w 1965 roku trafił do 13-letniej wtedy fanki z Nowego Jorku, która wysłała list z prośbą o pamiątkę, a teraz po 60 latach zostanie wystawione na aukcji 7 października. Szacuje się, że może kosztować od 2 do 3 tysięcy funtów, czyli jakieś 10-15 tysięcy złotych. No, dziś ten klucz nie otwiera co prawda drzwi do mieszkania McCartneya, ale może otworzyć portfel prawdziwego fana Beatlesów.
1: Wieczór dobrze nastrojony.
2: Reklama.
3: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Reklama.
4: Radio Centrum.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Powstanie rządowe Centrum Walki z Dezinformacją. Czym będzie się zajmować? Posłuchajcie w wiadomościach o 22:00.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
1: Sponsorem programu jest Agencja Artystyczna Muza, organizator Światowej Gali Muzycznej oraz spektaklu Genialny Pomysł w Auli UAM.
2: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl. Pogoda na jutro.
3: A jutro z zachodu na wschód będzie się przesuwał front atmosferyczny, napływać będzie też wilgotne powietrze polarne, morskie i jeszcze przydają się parasole, bo przelotne opady deszczu w regionie, do tego zachmurzenie duże i całkowite, ale lokalnie z większymi przejaśnieniami. Temperatura niezbyt zachwycająca, maksymalnie do 16 stopni, wiatr słaby, umiarkowany zachodni i północno-zachodni. W ciągu dnia ciśnienie będzie wyraźnie rosło, a biometr niekorzystny.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
1: Sponsorem programu jest Agencja Artystyczna Muza, organizator Światowej Gali Muzycznej oraz spektaklu Genialny Pomysł w Auli UAM.
2: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
4: Właśnie minęła
3: 22.
4: Radio Centrum.
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Schron blisko domu to nowy trend na rynku nieruchomości. Rząd powoła Centrum do Walki z Dezinformacją. Niedługo ma ruszyć. A rusza powoli sezon grzewczy. Eksperci przypominają o montowaniu czujników tlenku węgla. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Bezpieczeństwo budynku staje się nowym elementem, który biorą pod uwagę nabywcy przy zakupie mieszkania. Tak wynika z analizy portalu rynekpierwotny.pl. Kupujący chcą mieć szybki i łatwy dostęp do budowli ochronnych. Na rynku zaczynają się także liczyć plany ewakuacji osiedli i wzmacniane konstrukcje, na przykład garaży podziemnych. Szymon Kępka.
6: Od tego roku inwestycje mieszkaniowe muszą uwzględniać możliwość organizacji miejsc doraźnego schronienia w podziemnych częściach budynków. To jednak nie oznacza, że w każdym nowym bloku powstaje schron. Jak wynika z analizy rynku pierwotnego.pl, nadal dla kupujących liczy się najbardziej cena za metr, ale kwestia lokalizacji rozszerza się już nie tylko o bezpieczną, zieloną okolicę, ale też dostępność schronień. Jarosław Jędrzyński, analityk rynku pierwotnego.
7: To będzie również jakiś element konkurencji pomiędzy deweloperami i ten proces już niebawem po prostu ruszy.
6: Popyt na schrony na razie nie odbija się na cenach za metr w większych miastach, a raczej chodzi o preferencje klientów, dodaje Jędrzyński.
7: Dopiero przewidujemy, że taki proces będzie postępował.
6: Warto zaznaczyć, że nie każda piwnica i garaż są schronami. Kluczowe jest wzmocnienie konstrukcji, ale też drogi ewakuacyjne i wentylacja.
5: Ruszyło śledztwo w sprawie pożaru stacji systemu internetowego Starlink na Mazowszu. Bierzemy pod uwagę wszystkie wersje wypadków, zapewniają śledczy. Jedna możliwość wydaje się najbardziej prawdopodobna, mówi Aneta Guść, rzecznik prasowy prokuratury okręgowej w Radomiu.
8: Oczywiście nie wykluczamy także działań o charakterze sabotażowym i w tym kierunku będzie prowadzone śledztwo przez prokuraturę. Zabezpieczony zostanie monitoring, który pozwoli nam na ustalenie, co tu się wydarzyło, ustalenie ewentualnie osób, jeżeli takowe brały udział w tym zdarzeniu.
5: Z powodu utraty zasilania stacja przestała działać. Rząd powoła Centrum do Walki z Dezinformacją. Nowa instytucja ma szybko reagować na fałszywe informacje i publikować sprostowania, głównie wobec narracji pochodzących z Rosji i Białorusi. Powstanie też specjalny portal internetowy, na którym będą wyjaśniane najczęściej powielane przekazy dezinformacyjne. Uwaga na tlenek węgla. Na początku sezonu grzewczego służby apelują o montowanie czujek, mówi Martin Halasz z Wielkopolskiej Straży Pożarnej.
9: Zatrucia się tlenkiem węgla, czyli czadem, gazem, którego nie widzimy, nie jesteśmy w stanie rozpoznać i tylko urządzenie w postaci czujki właśnie tlenku węgla jest w stanie nam pomóc i rozpoznać to zagrożenie w naszym domu.
5: Tylko minionej nocy w samej Wielkopolsce poszkodowane zostały 3 osoby. 2 trafiły do szpitala po zatruciu się czadem. Koszt czujki to od 50 do 150 zł. Dziennikarka i podróżniczka Martyna Wojciechowska rozpoczęła w Łodzi program o nazwie Młode Głowy Lokalnie. Wspiera on zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży. Martyna Wojciechowska podkreśla, że to dorośli stworzyli algorytmy, świat, który jest pełen presji i porównań. Dlatego właśnie to dorośli są odpowiedzialni za to, by pomagać młodzieży. Program Młode Głowy Lokalnie obejmuje działania edukacyjne i profilaktyczne. Jest bezpłatny, ma być stopniowo rozszerzany z Łodzi na całą Polskę.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
10: Wieczór dobrze nastrojony. Radio Centrum. Muzykę, jaką lubisz, szczególnie wieczorem.
3: Wieczorne wyciszenie z dobrą muzyką w Radiocentrum. 4 minuty po 22. Teraz Oasis, Don't Go Away.

No i wyobraźcie sobie, że początkowo miało to być Country, Purple Rain i Prince. Prince planował, że utwór będzie to country, będzie to rockowo country duet ze Stevie Nicks zespołu Fleetwood Mac. Nie wyszło, no i chyba dobrze, zwłaszcza biorąc pod uwagę to, że wydany w pakiecie z płytą film Purple Rain przyniósł artyści Oscara za najlepszą oryginalną muzykę filmową. Dzisiaj jeszcze dużo pięknych kawałków, wieczór dobrze nastrojony, a już teraz Michael Jackson i Liberian Girl.

0: Stojantis Roads i grupa Aha, 22:30.
1: Kropla wieczności. Chwała. Kiedy mówię słowo chwała, jaki obraz przywodzi ci to na myśl? Sportowca wygrywającego złoto na olimpiadzie? Jezus wchodzi na górę z trzema uczniami i na ich oczach zostaje przemieniony. Jego ubrania stają się oślepiająco białe, jest otoczony obłokiem chwały. Gdybyśmy tam byli, powaliłoby nas z wrażenia. Z pewnością Piotr, Jakub i Jan byli w szoku. Mam wrażenie, że łatwo nam słuchać miłych opowieści o Jezusie, odmawiać pacierze i śpiewać sympatyczne piosenki o chwale, ale zastanawiam się, jak byśmy zareagowali, gdybyśmy tak naprawdę zostali skonfrontowani z Bożą chwałą. Zastanawiam się, jakby to wpłynęło na nasze życie. Czy nasze serca byłyby wypełnione podziwem wobec chwały Boga i czy to zmieniłoby naszą perspektywę życia? Jezus, Bóg, jest Bogiem najwspanialszej chwały. I pewnego dnia Ty i ja znajdziemy się na tej górze, żeby zobaczyć ją na własne oczy.
2: Henryk Dedo, Kropla Wieczności.
1: Była to audycja Fundacji Głos Ewangelii. www.gospel.pl. Wieczór dobrze nastrojony. Radio Centrum. Muzyka, jaką lubisz. Szczególnie wieczorem.

0: Silent Wings, Tina Turner i jeszcze się tam gdzieś Sting też pojawił na chwileczkę. Pojawi się już nie na chwileczkę, tylko na naprawdę taką konkretną, długą godzinę. Adam Matuzalski.
1: Dobry wieczór. Dobry wieczór Państwu.
0: Co to tam będzie u Ciebie dzisiaj?
1: A no tak, zapytałem przed chwilą, czy pamiętasz film bodaj z 2018 roku. Mogę pomylić tutaj. Boską Florence.
0: Oczywiście.
1: Świetny film. Tak, o pani, która śpiewała, postanowiła zrobić karierę.
0: Chociaż z tym śpiewaniem było różnie.
1: Różnie, ale co to wszystko ma, co ten film i to, o czym chcę powiedzieć, ma się do programu o polskiej muzyce, której zaglądamy głęboko w oczy w każdy czwartek. A no tyle, że zespół, który dzisiaj będzie gościł, no poniekąd lider zespołu, Borys Sokalski, rozmawiał z nim, będę telefonicznie. Borys Sokalski jest właśnie liderem zespołu, który nazywa się Florence Jenkins Project. No i jak to nie zapytać o nazwę?
0: Nie, no trzeba, tym bardziej, że akurat ta pani się źle kojarzy ze śpiewaniem.
1: Okej. Okay.
0: Więc to było dosyć ryzykowne.
1: Ale poczekamy z odpowiedzią po 23, bo być może nie o tę Florence chodzi.
0: O, właśnie.
1: I tu chcemy ustalić.
0: Może chodzi o Florencję, takie fajne miasto we Włoszech.
1: No, może jakiś jest inny powód. Niemniej Borys Sokalski, zespół bardzo intrygujący, ciekawy, zapraszam po 23. Ponadto w audycji współprowadzący pojawi się po 23.30 Marek Wiernik, który opowie, co tam ciekawego w Warszawie, w muzyce przede wszystkim.
0: No to u nas jeszcze troszkę fantazji, Earth, Wind and Fire.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
1: Sponsorem programu jest Agencja Artystyczna Muza, organizator Światowej Gali Muzycznej oraz spektaklu Genialny Pomysł w Auli UAM.
2: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl. Pogoda na jutro.
3: I tak to będzie wyglądało, że najpierw będziemy mieć zachmurzenie duże i całkowite, lokalnie z większymi przejaśnieniami, z przelotnymi opadami deszczu, a później w ciągu dnia zacznie się rozbudowywać wyż Arno, który będzie wędrował znad Francji na wschód. Napływać będzie wilgotne powietrze polarne morskie. Jutro na termometrach maksymalnie w regionie do 16 stopni, wiatr słaby, umiarkowany zachodni i północno-zachodni.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
1: Sponsorem programu jest Agencja Artystyczna Muza, organizator Światowej Gali Muzycznej oraz spektaklu Genialny Pomysł w Auli UAM.
2: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
3: Właśnie minęła 23.
4: Radio 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Wołodymyr Zełenski potępił zbrodnię Ukraińca w Jarosławiu. Rośnie liczba par jednopłciowych, które decydują się na ślub za granicą. Rowerzyści i osoby poruszające się po Gdańsku hulajnogami mogą spodziewać się częstszych niż dotąd kontroli. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski potępił atak, którego dopuścił się obywatel Ukrainy w Jarosławiu. Nazwał to wstrząsającą zbrodnią. Oświadczył, że sprawca powinien ponieść pełną odpowiedzialność, a okoliczności muszą zostać szybko wyjaśnione. Złożył też kondolencje bliskim zabitego księdza i życzenia powrotu do zdrowia rannym. Przypomnijmy, do ataku doszło dziś na Podkarpaciu, na terenie opactwa w Jarosławiu. Prokuratura prowadzi oględziny na miejscu dzisiejszego ataku nożownika. Napastnik jest obecnie badany na obecność środków odurzających, mówi Bożena Harasz-Wołoszyn z prokuratury okręgowej w Jarosławiu.
6: Został poddany badaniu alkomatem i pobrano mu krew do dalszych badań. Te wyniki z badania alkomatem, czyli na zawartość alkoholu, były z wynikiem negatywnym 0,0. I o tym Państwa informowałam. A cały czas czekamy na wyniki z badania krwi.
5: Jak ustaliła prokuratura, nożownik wjechał do Polski z Niemiec dziś w nocy. Rośnie liczba par jednopłciowych, które decydują się na ślub za granicą, a potem na transkrypcję aktu małżeństwa w polskich urzędach stanu cywilnego. Po zmianie rozporządzenia mamy już prawie 300 transkrypcji, choć pojawiają się też problemy. Szczegóły Anna Gmiterek-Zabłocka.
7: Przed miesiącem weszło w życie rozporządzenie, które umożliwia transkrypcję w rejestrach stanu cywilnego, czyli mówiąc wprost, w systemach komputerowych urzędów stanu cywilnego. Tak, by mogły być wpisane dwie żony albo dwóch mężów, choć wciąż nie wszyscy się stosują, mówi Miko Czerwiński z kampanii przeciw homofobii.
8: Widzimy, że niektóre samorządy tutaj bardzo jasno deklarują swój opór, dalej będą kontestować ze względów politycznych i ze względów homofobicznych.
7: Pary jednopłciowe już mają prawo do ubezpieczenia w NFZ-cie czy do zasiłku opiekuńczego w ZUS-ie. Nie ma na razie uregulowanych kwestii podatkowych. Część par przy wsparciu organizacji społecznych nie wyklucza, że będą o to walczyć w sądzie.
5: Rowerzyści i osoby poruszające się po Gdańsku hulajnogami elektrycznymi mogą spodziewać się częstszych niż dotąd kontroli ze strony policji i Straży Miejskiej. Samorząd wspólnie ze służbami zaczyna kampanię. Ma ona poprawić bezpieczeństwo pieszych.
9: Możecie Państwo zobaczyć wymalowane dodatkowe znaki mówiące o tym, jak należy się zachować właśnie w takich przestrzeniach współdzielonych. Czyli przede wszystkim ustąp pieszym.
5: Mówi prezydent Aleksandra Dulkiewicza. Kampania na rzecz bezpieczeństwa pieszych potrwa do końca listopada. Naukowcy z Politechniki Łódzkiej stworzyli system, który wykrywa i lokalizuje drony na podstawie dźwięków ich silników. Urządzenie wykorzystuje sieć mikrofonów i potrafi bardzo dokładnie wskazać położenie i trasę lotu bez załogowca. Twórcy podkreślają, że rozwiązanie jest tanie, nie emituje własnych sygnałów i może pomagać w ochronie ważnych obiektów. Trwają już rozmowy o wdrożeniu technologii do produkcji. Technologia pozwala rozbudować system tak, by wspomagał systemy obrony przeciwlotniczej. I jeszcze sport. Dobre wieści z Chin. Hubert Hurkacz i Kamil Majchrzak awansowali do drugich rund rozgrywanych tam turniejów. Hurkacz wygrał w Chengdu z Kazachem Szewczenką, a Majchrzak w Hangzhou z Włochem Belluccim.
4: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
10: Made in Polska, czyli muzyka po naszemu. Adam Martuzalski. Made in Polska.
11: 4 minuty po 23:00.

0: Dobry wieczór Państwu. Witam w programie Made in Polska. W jego jesiennej odsłonie pierwszej tego roku. No mój Boże, jesień, nieobłagany czas, ale pełen uroku oczywiście, no i polskiej muzyki, która nie odpuszcza i której z każdym dniem przybywa. Mamy jej bardzo dużo. Adam Martuzalski, kłaniam się po raz kolejny. Jestem na łączach z Borysem Stokalskim. Witam cię serdecznie.
1: Dobry wieczór. Bardzo miło cię słyszeć i bardzo miło słyszeć radio z Kalisza.
0: Fajnie. Ja cieszę się również. Powiem tak, nie miałem jeszcze przyjemności prowadzić wywiadu. Tu od 9 lat działam w Radio Centrum Kalisz, grupie zdominowanej w takiej mierze przez informatyków, matematyków i tego typu ekipy. Powiedz, czy ktoś wśród was w ogóle jest spoza branży, czy nie do końca?
1: Jest przede wszystkim Ania, chociaż wiesz, nie wiem, czy tak można powiedzieć dzisiaj, bo Ania też prowadzi swój bardzo fantastyczny zresztą blog poświęcony sztuce wokalnej. Jest znakomitą zresztą instruktorką wokalową, pracującą z zespołami muzykalowymi. Także, ale formalnie, że tak powiem, nie zajmuję się informatyką, nigdy nie miała informatycznego wykształcenia. Cała reszta tej bandy, no to właśnie tacy goście, co robią w życiu różne inne rzeczy, ale po prostu kręci ich muzyka.
0: Tak, ja sprawdziłem dokładnie, że Ania w muzyce bardziej, ale jak już sprawdziłem pozostałych, Łukasz Balcerek, Kuba, czyli syn pewnie, tak?
1: Kuba, tak.
0: Kuba, Wojtek, Schneider, wszystko gdzieś gry komputerowe itp. itd. Także nie jesteście znudzeni w trakcie prób czy koncertów? Tematyka jest zawodowa, czy tak raczej odbiegacie często?
1: Nie, rzadko to. Mm. Wiesz, my mamy tego za dużo na co dzień. Ale wiesz, taki mój znajomy, facet, który napisał chyba wszystko, co warto przyznać na temat zarządzania projektami technologicznymi i zespołami, kiedyś stwierdził, Tom DeMarco, Amerykanin, on stwierdził, że w jego doświadczeniu konsultingowym jest zdecydowana nadreprezentacja ludzi, którzy kochają muzykę, zajmują się amatorsko albo półprofesjonalnie muzyką właśnie w świecie technologicznym.
0: Czyli zgadza się. Zdaje się, ja tak sięgam pamięcią, bo ostatnio pamięć mi wraca mimo wieku, nie wiem, no, chyba związane jest z dietą, jaką ostatnio wprowadziłem. Po 18 nie jadam niczego, więc może to. Ja nie powiedziałem, że Borys Stokalski to lider zespołu. Uwaga, jak rozpocząć wywiad bez podania nazwy zespołu? No to proszę się pytać tu szefa Made in Polska, Adama M. Florence Jenkins Project. Czy jak zakładaliście zespół, to byliście świeżo po filmie, czy to o tę osobę cały czas chodzi, czy może jest jakiś inny powód?
1: Tak. Ja słyszałem waszą rozmowę z Marzeną. To zdecydowanie chodzi o tą Florence Jenkins. Aha. Wiesz, bo myśmy powstawali, jak zresztą wiele kapel, które dzisiaj, no, zresztą ma wielkie sukcesy, po prostu jako taki korpo zespół, nie? To znaczy, aha, w firmie, którą tam pracowało już jakby całkiem spore grono ludzi, od czasu do czasu się spotykaliśmy na różnych integracyjnych działaniach. Mhm. I postanowiliśmy się po prostu powygłupiać trochę razem. Mhm. No jak wygłup, to wiesz, ta nazwa Florence Jenkins to po prostu była trochę jak powiedzenie, no nie mamy państwa płaszcza i co nam zrobicie, nie? Także proszę, taka obrona przed oceną faktu, że nie za bardzo żeśmy sobie jeszcze radzili z instrumentami i z innymi rzeczami, bośmy się tego po prostu wszystkiego uczyli na bieżąco. Mhm. No dzisiaj jest troszkę tak, że jesteśmy taki Florence Jenkins o rebur, nie? To znaczy mhm. Ania niewątpliwie jako lead wokalistka nie ma nic wspólnego jak gdyby z tym,

0: z tymi wszystkimi cechami, które uczyniły Florence Foster Jenkins sławną. Mhm. Ale wiesz co, mnie zawsze fascynowało to, że osoba, która no, coś takiego wykonuje, jak ta słynna aria Mozarta, że ona po prostu miała w sobie tyle jakby zawziętości, że jednak robiła te płyty, robiła ogromne koncerty przecież w Carnegie Hall, na które przechodziły tłumy. Ona to była inteligentna kobieta, ona sobie zdawała sprawę z tego, że jako artystka, śpiewaczka rozumiana klasycznie, no po prostu no jest jakimś takim panoptikum, ale wykorzystywała to jakby tą swoją kreację sceniczną, bo to chyba tak trzeba nazwać, do robienia bardzo dobrych rzeczy, nie? Do zbierania funduszy po prostu na cele charytatywne, do pomagania w rozwojowi sztuki wysokiej. Nie? To była bardzo, bardzo ciekawa postać.
1: Nie? No właśnie, nie jednowymiarowa, jak komuś mogłoby się wydawać, że tu mając pieniądze zapragnęła zostać gwiazdą, a działała, jak mówisz, pro bono, tak jak wy również, ale my do tego dojdziemy. Natomiast jedna z tych no, wielu świetnych scen w tym filmie Stevena Firsa, zdążyłem sobie tym razem nie przypomnieć, a wynotowałem, kiedy Hugh Grant przyprowadził akompaniatora, którym był Simon Helberg. Sprawdziłem, 166 cm wzrostu, więc jak bohaterka zaczęła śpiewać, to on tak elastycznie się opuszczał na siedzeniu i chował się za pianino. To po prostu
0: I robił miny
1: i ta scena jest po prostu dla mnie to byłby Oscar drugoplanowej roli w jego wydaniu.
0: Tak, zgadzam się.
1: Ale fajnie, czyli no, dzisiaj nawet pomyślałem tak, że inwencja artystów polskich nie opuszcza, choćby po nazwach zespołu, to że po prostu dla mnie to jest genialne. Genialne, jesteście po wydaniu płyty i ja często spotykam się z określeniem, że jesteście rockowym bandem i taka łatka jest i tam z jakimiś naleciałościami etno. Czy to nie jest takie zbyt powierzchowne trochę?
0: Wiesz co, ja może nie jestem za dobry wiesz, w te klasyfikacje, nie? Bo prawda jest taka, że jest coś takiego, że lubimy klasyfikować tą muzykę, zwłaszcza tą popularną. Wiesz, jak się patrzy na jakby różnorodność tego, co się dzieje, nie wiem, w muzyce poważnej chociażby, nie? Czy filmowej, versus to, jak gdyby, jakim w takim repertuarem działań języka muzycznego posługuje się języka rockowa, to całe klasyfikowanie jest troszkę takie sztuczne. To jest tak, że ktoś zrobi ciekawy utwór, pojawia się cała grupa artystów, którzy jak gdyby tym się inspirują, robią coś podobnego i nagle mamy gatunek. Nie?
1: Tak.
0: Ja to tak trochę do tego podchodzę jakby no szanuję oczywiście, nie? Taką potrzebę po prostu zrozumienia tego tych języków, ale mi się wydaje, no my też jesteśmy po prostu rockiem indie, czy trochę alternatywnym rzeczywiście, bo no to nie zawsze są tylko trzy akordy, ale jest to rock zdecydowanie. Także gdzieś tam sięgamy też do takiej melodyki etnicznej, kiedy to ma sens w konkretnym utworze, no ale można powiedzieć, zainteresowania nasze muzyczne są naprawdę tak różnorodne w zespole, że to chyba się przekłada na taki eklektyzm trochę tych wszystkich naszych płyt.
1: No muszę powiedzieć, że mnie już o tej porze, kiedy muzyka ta współczesna, rozrywkowa przeszła tyle zawirowań i przeszła w tak zwane w te również te wszystkie określenia, że jakby no używa się, gdzieś tam ktoś klasyfikuje, ktoś chcąc charakteryzować siebie podaje, ale no jest podział generalnie na dobrą i mniej dobrą, powiedziałbym, nawet nie złą, tylko mniej dobrą i taką, która stwarza jakieś warunki albo przyjemnie się jej słucha. I jeszcze fajny jest tutaj już jakby kontynuując ten wątek taki, no powiedzmy radosny, to w waszym zespole jest facet, który gra na basie i przyznał się, że pochodzi tu gdzieś spod Ostrowa. A pierwszy Łukasz Balcerek. I w pierwszej wersji chciałem być dowcipny, już rano patrząc w wasz skład i mówię tak, zapytam, czy to z tych Balcerków z Alternatywy 4, tam z Warszawy. A tu się okazuje, że facet przyznaje się, że tu gdzieś Ostrów w te sprawy i tu uczył się rzemiosła muzycznego. No super.
0: Dokładnie tak było. To o Ostrowcu zawsze myśmy wiedzieli, ale jakby ja nie kojarzyłem, że to jest właśnie Kaliskie. Ja to jakoś kojarzyłem bardziej z Poznaniem, wiesz, z
1: No trochę tak jest, że Ostrów ciągnie do Poznania, ale niemniej to jest aglomeracja. Kalisz, Ostrów bardzo blisko i tak to wygląda. Natomiast płyta trzecia w waszym wydaniu, Nie słuchaj bomb. Jest Kamil Baczyński, jest Konstanty Ildefons Gałczyński i są wasze autorskie. Dlaczego? To znaczy tak jest, ta wasza muzyka nie jest jakby, to też są określenia takie stereotypowe, nie dla wszystkich oczywiście, no wybór należy do słuchacza, ale jednak na każdym albumie jest jakiś przekaz, coś, nawet jeśli to nie są koncept albumy takie z gruntu ogłoszone, to z nich właśnie wynika jakaś pewna myśl, jak było i tym razem.
0: No, wiesz, no tym razem to trochę świat nam zagrał na nosie. Myśmy tak po poprzedniej płycie, taki był pomysł szalony, który się wydawał realny, że zrobimy taką jak gdyby folkrockową trochę płytę, trochę takiego materiału mamy, który właśnie czeka tak naprawdę, może to się jeszcze uda. No ale jakby no świat, że tak powiem, się potoczył w zupełnie drugą stronę, nie? To znaczy trudno dzisiaj się, no gdzieś trzeba w sobie znaleźć odpowiedź po prostu na to, co się dzieje dookoła nas, nie? To ja już nawet nie mówię o tych strasznych wydarzeniach za naszą granicą, czy w innych miejscach na świecie, bo to jest, Ukraina jest bardzo blisko nas, więc jak gdyby to nas dotyka najbardziej. Już w, nie wiem, w planach ewakuacji pojawiają się miejsca, gdzie jeździmy na wakacje i tak dalej, więc to po prostu trudno się od tego oderwać. No ale chodzi o to, że to wszystko ma swoje korzenie gdzieś i te korzenie leżą bardzo głęboko w tym, w jaki sposób my się od kilkunastu co najmniej, czy 20 lat dzielimy na plemiona, które ze sobą walczą, które się zwalczają, które sobą gardzą, które uważają, że w ogóle pogarda to jest pomysł na to, jak sobie poradzić z różnicą zdań w jakichś sprawach, które są dla nas ważne. To są te bomby, które po prostu, których nie brakuje. No i trzeba jakby się zastanowić, no jaką odpowiedź sobie znaleźć, bo można jakby w tym rzucaniu tymi bombami po prostu uczestniczyć, angażować się, brać większe bomby, prawda, żeby zrobiły komuś większą krzywdę. No albo po prostu jakby zastanowić się, co może wynikać z takiej niezgody po prostu na takie zachowanie. Nie?
1: No tak. Na to, że jest albo często spotykamy się z taką postawą, a co mnie to nie interesuje albo nie obchodzi. Mówiąc to, jakby nie zdaję sobie sprawy jednak, że to jednak obchodzi nas wszystkich, jakby dotyka nie bezpośrednio, ale jednak. Jesteście w grupie tych zespołów takich, które nie śpiewają o niczym, nazwijmy to tak. Jaki jest odbiór, no bo wiadomo, praca itp. itd., jaki jest odbiór na koncertach, bo tras koncertowych nie widzę
0: tam. Gramy, tak.
1: Ale no, tak, jakieś koncerty z okazji pewnie, coś.
0: Gramy klubowo, gramy, jesteśmy zapraszani czasami właśnie na imprezy takie jakby środowiskowe też. No to jest, odbiór jest bardzo dobry, to znaczy wiesz, no myśmy, powiem szczerze, jeszcze nie grali tego materiału jak gdyby z taką intensywnością, jak on jest na tej płycie i szykujemy się do takiego koncertu. I to, czy można dobrze spędzić godzinę i być zadowolonym, jest takiego doświadczenia, kiedy jest się jednak troszkę przez nas bombardowany z kolei, jak gdyby jakąś refleksją na tematy niefajne. No to się okaże. Natomiast wiesz, nasz repertuar, tak jak stwierdziłeś, no zawsze jest o czymś i wydaje mi się, że to jest doceniane. No, ludzie, którzy jakby przychodzą nas posłuchać, czasami widzą nas pierwszy raz na scenie, no to jedni wzruszają ramionami, wychodzą, a inni mówią, że no po prostu jak gdyby tego typu doświadczenia już bardzo dawno nie mieli, nie? Że jak gdyby pojawił się ktoś na scenie, który już abstrahując od warsztatowych spraw, ale jak gdyby no nawiązał kontakt w sprawach, które są jakoś tam ważne, nie? I powiedział coś, co warto było jakoś tam w głowie przetrawić.
1: No tak, wrócę do waszych profesji, twojej, bo rozmawiamy. Na ile ta sztuczna inteligencja niekontrolowana może nam zaszkodzić w jakimś sensie? No mówimy tu generalnie o muzyce, ale przecież w naszym życiu również ona jest wszechobecna, wystarczy gdzieś jakiś instrument elektroniczny się zalogować, no to już mamy z nią do czynienia. Jak ty to widzisz? Co może nastąpić?
0: Mi się wydaje, że problemem jest nie konkretnie nawet ta sztuczna inteligencja. Ona ma oczywiście swoje jakieś tam ryzyka niesie, ale głównie dlatego, że jest słabo rozumiana. Nie? To jest jakby, to jest informatyka, która nam się wymknęła z rąk poznawczo. W tym sensie, że my umiemy dzisiaj zbudować właśnie systemy, które potrafią robić rzeczy zaskakujące, spektakularne bardzo, tylko taki dirty little secret, jak to się mówi, że już to przestaje być sekret, to jest taki, że my nie rozumiemy do końca, jak one działają. A jeżeli człowiek nie rozumie, jak coś działa, to na pewno nie będzie rozumiał, dlaczego nie działa, albo dlaczego działa niezgodnie z jego pomysłem. I to jest jakby problem technologii, którą zawsze można z niej można zrobić elektrownię jądrową i jakoś coś sensownego zrobić z odpadami, albo można zrobić bombę, która komuś spadnie na głowę. To jest zawsze po prostu decyzja na końcu etyczna, decyzja człowieka, do czego technologii używa. I to jest jakby w ogóle zagadnienie, które z nami jest od dziesiątków tysięcy lat. My jesteśmy gatunkiem, który nie to, że wyewoluował, on wytechnoewoluował. Nie? Myśmy te 40 tysięcy lat temu się biegali po stepie w Afryce i każdy nas mógł zjeść, a dzisiaj po prostu zagrażamy istnieniu tej planety. Więc to jest, trzeba przyznać, spektakularna kariera. I ona się dokonała głównie dzięki temu, że potrafimy wymyślić siebie jako istoty, które są inne niż takie, które dzisiaj podlegają pewnym ograniczeniom. Chcemy lecieć w kosmos, nie? Potrafimy już fruwać, potrafimy pływać pod wodą i tak dalej. Nie? To jest w nas jakaś taka siła, która każe nam wychodzić poza swoich ograniczeń. Ona też przyniosła nam w szczególności AI.
1: No i kolejny instrument, tak jak mówisz, z którym no, chcemy czy nie chcemy, musimy w jakimś sensie inaczej zapanujmy nad tym, żeby było w miarę bezpiecznie, bo nie mamy wyjścia.
0: Mm-hmm. No nie mamy wyjścia, tak. Tak. Znaczy, ja mi się wydaje, że ryzyka dotyczą bardziej, powiedziałbym, tego, w jaki sposób będziemy tworzyć, temu, czy będziemy używać AI do tego, żeby na przykład przykład, tak, zespół taki jak Florence Jenkins, no nie stać na to, żeby zrobić teledysk profesjonalny, nie? Z prawdziwymi, no to po prostu kosztuje pieniądze, za które byśmy zrobili następną płytę, to wolimy zrobić następną płytę.
1: Czytasz w moich
0: natomiast
1: myślach.
0: Natomiast AI dzisiaj, no właśnie, AI pozwala nam zrobić jakąś wizualizację, prawda, która pozwala tej jakby zobaczyć jakiś tam jeszcze kolejny wymiar tego, co tworzymy. To nie są super profesjonalne teledyski, ale one jakby pokazują tak naprawdę trochę jakby dodatkowy wymiar tego, czym robimy. No to do tej płyty mamy całą stronę internetową, można ją sobie obejrzeć, tam jest kilka takich montaży zrobionych. Więc wiesz, to jest jakby narzędzie, które pozwala zrobić... I teraz jeżeli my mamy własne pomysły, które kreujemy za pomocą tych narzędzi, bo one wypełniają nam tą lukę niemożliwej realizacji, to mnie się wydaje, że to jest jakby dobra droga, nie? Bo to jest droga taka, że uczymy się po prostu twórczo używać po prostu kolejnego narzędzia. Natomiast jeżeli po prostu klajstrujemy w ten sposób jakieś braki w ogóle pomysłów, no to nie, do niczego nie prowadzi, bo maszyna nie jest maszyną, nie jest producentem estetyki. Jest kreatorem różnych możliwych estetyk, z których trzeba dopiero wybierać to, co wnosi jakąś wartość po prostu dla nas, do naszego życia. To musi być człowiek.
1: Świetnie zgraliśmy się, bo miałem pytać o właśnie te granice możliwości ludzkiej i techniczne, które sprowadzają koncert jakikolwiek dziś do już widowiska takiego, widowiska, w którym technika jest niezbędna, gdzie obraz plus muzyka, albo odwrotnie, muzyka plus obraz, bez tego nie ma koncertu. Jak dalece odpowiedziałeś, jak dalece to może pójść, bo cóż można jeszcze wymyślić w tej chwili? Czyli zespół na scenie, za którym jest przepotężny obraz z wyświetlanymi, i co tu jeszcze?
0: No wiesz, ale słuchaliśmy przed chwilą Earth, Wind & Fire u Mazenny. Nogi same chodziły.
1: Tak.
0: I to był przecież zespół, który z funku zrobił widowisko, nie? Czyli jak gdyby gdzieś poszedł tą drogą dodawania do muzyki rzeczy, które z tą muzyką wprost nie mają nic wspólnego, no ale jednak stworzyli coś spektakularnego, nie? Earth, Wind & Fire, no to jest po prostu legenda. Dzisiaj się to świetnie ogląda, świetnie się to słucha i tak dalej. Więc my gdzieś tam jakby chcemy, to jest jedna z tych dróg, ścieżek, którą podążamy, nie? To znaczy robimy spektakle, i jak sama nazwa wskazuje, spektakle muszą być spektakularne.
1: Tak jest.
0: Więc ponieważ my żyjemy w świecie, która technologia jest wszechobecna, to ona też stwarza, jakby daje nam jak gdyby tą poprzeczkę, przez którą musimy przeskoczyć, żeby coś w ogóle można było nazwać spektakularnym. I no, wydaje mi się, że to jest jakby no, nieuchronne, że my tą drogą podążamy, ale artyści zawsze chcą się mierzyć z tą poprzeczką w taki sposób, żeby zrobić coś, co jest inne, co jest właśnie bardziej spektakularne, co jest wyjątkowe. Więc wydaje mi się, że sztuka nie umrze tylko z tego powodu, że zamiast orkiestry możemy mieć maszynę, która zagra prawie tak dobrze jak orkiestra. Myślę, że nie. Myślę, że nauczymy się z tego robić coś takiego, że dalej po prostu kucniemy z wrażenia i powiemy, Boże, ten człowiek zrobił coś naprawdę wyjątkowego.
1: Słyszeliście państwo, czyli muzycy, nie bójcie się, realizatorzy również, bez człowieka nie da się zrobić. Człowiek musi najpierw dobrze zagrać, wytworzyć, napisać tekst, skomponować muzykę, później to zaaranżować i to musi zabrzmieć, ale nad wszystkim musimy mieć panowanie my, tak jak w zespole Florence Jenkins Project robi to Borys Stokalski, który...
0: To zespołem, ja, że tak powiem, tutaj głównie fejsuję te tematy, ale rzeczywiście tak.
1: Ale powiedzmy, że jesteś w jakimś sensie ostoją dla... Mimo, że wszyscy praktycznie w jednej branży, ty jesteś, no, nazwijmy, liderem.
0: Mam największe ADHD może, o tak to zobaczyć z tego towarzystwa, rzeczywiście.
1: I tego się trzymajmy, czyli muzyka i głos, wszystko to, co jest naturalne, bo żadna maszyna za nas tego nie zrobi, prawda?
0: Nie zrobi. A nawet jak zrobi, to nie warto. Bo
1: no właśnie to
0: jest o tym, co ja chcę powiedzieć komuś. Tak. Komu się to spodoba albo nie spodoba.
1: Tak, a brzmienie, jak państwo doskonale wiedzą i słyszeli takiego produktu, to brzmienie jest no, od razu słychać, że nienaturalne, niewyprodukowane, niezaśpiewane, niezagrane. Ktoś powiedział, że za ładne jest.
0: Za ładne.
1: Zagrajmy. Program Made in Polska trwa godzinę. Ja z tobą, Borysie, rozmawiałbym do białego rana, bo tak się nam fajnie. Słuchacze również byliby z nami pewnikiem. Zatem zagramy na koniec. Pomyślałem, że jesień. Nagranie z płyty.
0: Bardzo dobry wybór.
1: I myślę sobie tak, że ta płyta już mi się podoba, więc polecam tutaj słuchaczom. Florence Jennings Project, nie słuchaj bomb, bo to płyta, po którą sięgnąć warto i zapraszam. Można ją kupić, prawda? Już oprócz streamingu.
0: Słuchajcie nas na Spotify, na streamingu, a jak ktoś chce mieć płytę prawdziwą, niech napisze do mnie i my generalnie płytki wysyłamy w zamian za przyżyczenie wpłaty na Fundację Iskierka, jakiejś kwoty, którą sobie nabywca płyty wybiera, albo na jakiś inny podobny cel.
1: Właśnie teraz powiedziałeś to, o czym ja wspomniałem wcześniej, że działacie pro bono, czyli pro publico bono, tak jak Florence Jenkins. Czyli wszystko się tutaj wyjaśniło i sprawdziło. Wielkie dzięki za udział. A jeszcze muszę powiedzieć państwu, że właśnie człowiek panuje nad sprzętem. Udało mi się to dziś zrobić. Mało, że słyszymy się, to znaczy dużo, że słyszymy się, to jeszcze widzę tutaj mojego kolegę Borysa. I tu sobie wymieniamy ten. Jesteśmy poniekąd z telewizją, ale państwo, proszę uruchomić wyobraźnię. Taki jest
0: problem. Szkoda, że państwo tego nie widzą, państwo, jak
1: mówią klasyk. Szkoda, nie widzą klasyk, tak mawią radio i telewizja w jednym. Już takie są oczywiście, ale póki co Radio Centrum jeszcze tego nie robi. Zatem dzięki, Borysie, gramy.
0: Dzięki również.
1: Jesień, wielkie dzięki.
0: Pięknego wieczoru życzę wszystkim.
1: I dzięki i wzajemnie.
0: Nie poddawajcie się jesieni.

0: Florence Jennings Project. Gościem programu dzisiejszego Made in Polska był Borys Stokalski. I takżeśmy się rozgadali i tak było miło, że chciałoby się więcej. No ale cóż, być może za czas jakiś audycja będzie miała 2 albo 3 godziny. Wtedy będziemy mogli trochę poszaleć, pogadać więcej. Nie słuchaj bomb, polecam płytę zespołu Florence Jennings Project. Wracając do filmu Boska Florence, tam było kilka jeszcze takich albo i kilkanaście, albo i kilkadziesiąt scen, z których można było się trochę i pośmiać, ale też zastanowić nad w ogóle życiem. Tak jest. Program Made in Polska, a jest z nami już współprowadzący program Marek Wiernik, który...
1: Witam.
0: Witamy Marka. Marku, Warszawa jest też deszczowa jak Wielkopolska, czy przesadzam?
1: Tak, nie, trochę padało. Teraz nie słyszę, bo jest ciemno, więc nie widzę. Natomiast jeszcze wracając do tego, co powiedziałeś, to raz, że no przykro, że tak fajnie wam się rozmawiało i że ja tutaj naraz się pojawiam.
0: No nie.
1: Bo tak to, no ale trudno, wybaczam.
0: Nie, no bo to jest, wiesz, godzina z gościem, to... godzina później jest tam, później 3 godziny programu, fajnie
1: Adam.
0: Byłoby.
1: Adam. I teraz tego chciałbym się przyczepić, w cudzysłowie mówiąc. Mianowicie trzymam kciuki, bo myślę, że to ci się i słuchaczom należy przede wszystkim, żeby 2, a najlepiej 3 godziny jednak ta audycja
0: Byłoby
1: trwała.
0: Fajnie.
1: Więc myślę, że to od nas wszystkich zależy. Słuchaczy coraz więcej, z tego co wiem, i wszyscy chcemy, żeby można było nie tylko posłuchać muzyki, ale też o niej porozmawiać, prawda? Bo tego, na tym polega radio, prawda? Bo to jest prawdziwe radio, że się mówi i się słucha, i się komentuje, wyraża opinię. O, tak ja sobie przynajmniej od zawsze radio wyobrażałem.
0: I mnie z kolei interesowała ta taka strona, to znaczy radio w całości, działające w jedną i w drugą stronę. Przecież kiedy jeszcze nie było telewizji, bo już nie będziemy odnosić się do tych ostatnich lat, ale kiedy nie było telewizji, to atrakcją było wieczorem siadanie całą ekipą przed radiem, tak jak dziś przed telewizorem.
1: Tak, ale to ja pamiętam doskonale te rodzinne sytuacje, sceny, radio grało, kolacja, wiesz, i słuchało się tak samo śniadania przy radiu. Pamiętam, no to była cała ceremonia taka słuchania radia, prawda? No nikt sobie niczego innego nie wyobrażał. I pamiętam, że to były też te czasy, jak nie było telewizji, to słuchowiska odgrywały tą rolę. Audio, prawda? Wszystko szło do uszu i wyobraźnia pracowała wspaniale.
0: No tak. Jak słyszę albo mówię radio, to owszem, prowadzący program jest słuchowisko nadawane na żywo z filmu znanego, gdzie Adolf Dymsza robił różne efekty dźwiękowe na żywo. To było radio na żywo.
1: Piękne. Tak. Słuchaj, no, bo tak jeszcze się tylko odniosę, żeby zamknąć temat, że tak jak sobie nieraz włączam różne stacje, te radia, bo mamy ich przecież całą masę, setki i teraz jeszcze dzięki albo przez internet, no to się porobiło tysiące, prawda? Nie wiem, czy to są stacje radiowe, czy tak można nazywać te, z czego idzie ta muzyka i słowo, ale przede wszystkim idzie muzyka. Są takie radia, gdzie praktycznie pada tylko gdzieś tam co jakiś czas jakaś nazwa czy reklama, a tak to się tylko gra, nie ma komentowania, nie ma oceniania.
0: No taki mają pewnie
1: sposób,
0: nie? Tak
1: to się teraz porobiło.
0: Taki mają model radia. Tak?
1: Taki model radia, które już nie jest radiem, no i to myślę, że jest duże wyzwanie dla tych wszystkich ludzi, którzy te radia tworzą, kierują nimi, że w czasach, kiedy mamy te wszystkie Spotify'e i te inne wynalazki różne, prawda, to się też wszystko tak jakoś pozmieniało. No, młodzi ludzie już też coraz częściej i chętniej sami sobie robią radia.
0: Tak. Marku, ja już tu zacząłem wprowadzać taki klimat jesienny, no bo od samego początku oczywiście objawiłem rzecz objawioną.
1: Ale będzie 23-24 stopnie, więc może jeszcze
0: tak ciepło,
1: pociągniemy tym latem.
0: Tak, jeszcze tak. Natomiast, żeby właśnie już nie wchodzić tak mocno butami, dużymi krokami w jesień, to wspomnimy, latem było wiele koncertów, festiwali. Ty byłeś oczywiście na co najmniej jednej dużej imprezie, o której słyszałem, dzięki właśnie tym wszystkim wynalazkom, które komentowaliśmy jeszcze z moim gościem dzisiejszym, Borysem Stokalskim. Dzięki tym instrumentom widziałem, że byłeś na koncercie w Legionowie Sex Bomby.
1: Tak, tak. No koncert taki inny, specjalny. Special event taki, bo coś w rodzaju festiwalu, bo to jubileuszowa impreza, 40 zespołu Sex Bomba, fajnie przygotowana, bo na przykład w przypadku zespołu Sex Bomba na scenie pojawili się też byli muzycy tego zespołu, a tam grało kilkudziesięciu różnych wspaniałych muzyków i było dwóch gitarzystów, którzy kiedyś grali i było chyba trzech perkusistów, no i jeszcze paru innych muzyków. Także fajna zabawa i oni wszyscy na scenie i wszyscy śpiewaliśmy piosenkę Raz przeżyty dzień, którą myślę, że też sobie zagramy za chwilę.
0: Tak.
1: Ale w ogóle fajna impreza, bo tak się złożyło, bo jak sam, bo ty jakby poprzez zespół Acapulco wiesz dobrze, że ten 86 rok to była taka wylęgarnia tych zespołów, prawda? To była ta taka druga fala jakby.
0: Tak.
1: Tych bandów jarocińskich, które tam w tym Jarocinie się pojawiły. Sex Bomba właśnie, lipiec 86 roku.
0: Piękne nagranie.
1: Ale zespół The Bill, który wystąpił tydzień temu u nas też 40 i też świętowali w Pionkach. I cela numer 3, która też grała na jubileuszu Sex Bomby.
0: No, bogato.
1: Oni sobie wyliczyli, że teraz mają 41 już.
0: A, i przeskoczyli wszystkie te kapele, które tak się wielce napuszyły latem.
1: No i tak można jeszcze chyba by wymienić sporo zespołów, które świętują, prawda?
0: Tak.
1: Niekoniecznie punkowe, ale i chyba Sztywny Palazji chyba też.
0: Na pewno tak.
1: Tak, i jeszcze cała masa innych bandów, więc takie fajne lata to były wtedy.
0: Super. Zanim, Marku, wrócimy do tych wspomnień i jeszcze koncertów, na których byłeś, zagrajmy Raz przeżyty dzień. To jest szczególne nagranie.
1: Szczególne i dla mnie. Dla
0: i dla Marka. Opowiesz o tym.
1: Będę mógł po wysłuchaniu?
0: Po wysłuchaniu opowiesz nam, jak doszło do skoordynowania tak dużej akcji. Na scenie i w studio pojawili się, ojeju, ilu tam muzyków i Marek Wiernik również. Posłuchajmy nagrania.
1: No to może ktoś rozpozna mój byt.

0: Jak pogo!
1: Raz przeżyty dzień, seks bomba. Marek Wiernik, Adam Martuzalski, program Made in Polska. No to tam się działo na tym leciu. A powiedz właśnie, bo za tym wszystkim, o czym mówimy już przez jakiś czas, to i Robert Szymański, który zespół założył i 40 lat dzielnie walczy, bo naprawdę tutaj szapoba przed Robertem, ale muzyków zawsze miało miłych i co najważniejsze dobrych. I skonstruować, zaprogramować taki projekt, to jest trzeba mieć po prostu dużo wytrwałości, ale też wyobraźni i wszelkich różnych dobrych rzeczy w sobie. I jemu się to udało. Kto tam jeszcze, no słyszymy oczywiście redaktora Marka tam w jednym wejściu.
2: Jednym, tak.
1: Jest.
2: No, cieszył się poważaniem zawsze Robert, bo wszystkich zwołać jednego dnia w określonej porze, to się działo, ja mówię teraz o kręceniu teledysku,
1: tak,
2: w takim warszawskim klubie, pamiętam, był mróz, śnieg, zawiadywał wtedy tym klubem Artur Hajdasz, pamiętam, bo on dużo różnych rzeczy w życiu robił. No i teraz proszę posłuchać. I tam się bawiliśmy wspaniale, bo kręciliśmy klip. Fajnie, bo to sobie można obejrzeć, prawda? Jak państwo biją raz przeżyty dzień, to tam widać, kto tam co robi. To ja teraz szybciutko wymienię tych kolegów. Kolega Cichy z zespołu Ford BS, o którym mówiliśmy tydzień temu, że zamierza kończyć działalność. Był harcerz, czyli kolega z zespołu Analox, był Iglak i ci wszyscy koledzy tam śpiewają w tej piosence. Mm-hmm. Iglak to Bulbulators oczywiście. Tak. Jaromir, no to nie wiem, czy kojarzą państwo?
1: Pewnie.
2: Tak, Jaromir. Siczka oczywiście, KSU i jeszcze Zygzak ten Ksenna. Tak, więc taki zestaw kolegów udało się zebrać. Taka jeszcze jest ciekawostka, no bo to każdy tam te swoje wejście gdzieś nagrywał. Ja nagrywałem w Polskim Radiu na Myśliwieckiej, w studiu nagraniowym z Andrzejem Gmiszczukiem, świetny realizator. No i tam ten swój fragment nagrywałem, no i potem to koledzy ładnie wszystko zgrali, połączyli z teledyskiem, no i taka fajna zabawa wyszła. No,
1: no i super. A czy był pomysł na całą płytę? Nie, chyba to tak okazjonalnie poszedł.
2: Nie. Na całą to już by była za duża...
1: Za dużo pracy.
2: Za dużo pracy, kosztów. Tak,
1: takie no, logistyczne działanie.
2: Ale
1: no,
2: taka pamiątka i fajnie, bo taki dokument trochę, prawda? Ci tacy frontmeni tych ważnych bandów punkowych tak, gdzieś tu są zapisani na tej płycie, więc to jest okay.
1: Super rzecz. Wiem, że jeszcze dzisiejszego wieczoru rozmawiać będziemy o Zenku Grabowskim, z którego spotkałeś na leciu Seks Bomby, ale...
2: Ja go nigdy na żywo nie widziałem, wiesz, my się nie znaliśmy. I on zrobił na mnie naprawdę pozytywne i świetne wrażenie, bo ja znałem tylko Zenka z Kabanosa i z tych jego płyt jako Kupatasa.
1: To już było teraz intrygujące i takie dowcipne bardzo.
2: I on teraz fajnie mi to tam tłumaczył, bo, że już teraz będzie Grabowski. I bardzo pozytywna, fajna postać, świetne teksty, bo i w ogóle świetny koncert. Także nie wiem, czy chcesz, żebyśmy coś jeszcze o Zenku powiedzieli, bo mamy przygotowane jakieś nagranie.
1: Tak, jest nagranie Zenka, tak. No o Zenku moglibyśmy opowiadać podobnie jak i o innych artystach, o których dziś będziemy mówić bardzo, bardzo długo, bo to są bardzo artyści, którzy mają wiele do powiedzenia. Ale zagrajmy w takim razie nagranie z
2: w
1: ogóle nie pasujące trochę do tych poprzednich działań Zenka, ale no cóż, bardziej akustycznie, utwór Balony.
2: A poczekaj, bo ja mam tu płytę przed sobą.
1: Proszę.
2: Balony, tak, mam tu zaznaczony jako jeden z tych wyróżniających się utworów, 9 na płycie.
1: Proszę.
2: Płyta akustycznie i tak będę skakać.
1: Tak właśnie.
2: I ja to nie płytę. Ja się trochę bałem, wiesz?
1: No, co to może być?
2: kurczę, to takie zawsze mocne granie, jak on tu się odnajdzie. I naprawdę takie pozytywne zaskoczenie, bo mimo, że to jest akustycznie wszystko zrobione, to jest ten taki czad rock'n'rollowy i pulsuje to wszystko fajnie.
1: No i
2: więc
1: proszę
2: rekomenduję.
1: Bardzo.
2: Fajna płyta.
1: Posłuchajmy Balony Zenek Grabowski w programie Made in Polska.

0: No, sprawdziło się to, co do joty, to co powiedziałeś o Zenku w tej wersji akustycznej.
1: Tak, tak.
0: Co państwo na to?
1: Szybciutko powiem, bo on zaczynał jak miał 15 lat. Cabanos, chłopak miał 15 lat. Sebastian, bo on na imię Sebastian, z bierzmowania Zenon.
0: Proszę.
1: Jako Zenon Danon w Cabanosie występował. Potem przeobraził się w Kupatasę. Mhm. No a teraz wrócił do swojego nazwiska Grabowski.
0: No, super.
1: Więc taką fajną drogę przeszedł. Wszystkie płyty własnym sumptem. Mhm. Te płyty to jest kilkanaście albumów.
0: Tak.
1: I jeszcze dodajmy, że facet to jeszcze interesujący, bo zna się na rzeczy, na mediach, bo jest magistrem psychologii mediów.
0: O, proszę bardzo.
1: Studiował, wszystko wie doskonale, można godzinami z nim gawędzić o tym, co się dzieje i w radiach też. O.
0: Super, to ja jutro idę do sklepu i kupuję płytę Zenek Grabowski. Kupuję.
1: Fajna zabawa, tam są naprawdę świetne kawałki.
0: Kupuję. Na trasie tegorocznych festiwali i tych różnych imprez urodzinowo-imieninowych trafiłeś na wiele jeszcze innych zespołów. No i zbiegło się to też jakby z tymi płytami, które ja otrzymuję, no nie z ich dużo, ale stare dziady trafiły do mnie, a ponieważ Piotra Pietię Sikorę znam już od jakiegoś czasu, on twierdzi, że znam je właśnie od 1986 roku, kiedy wchodziliśmy na scenę festiwalu w Jarocinie, na stadionie z śmiesznym, jak to określił, akordeonem, inaczej na śmiesznym wózku wiozony był akordeon. I Pietia, gdzieś się otarliśmy się o siebie, no i od tego momentu mamy kontakt, kiedy rozmawialiśmy tu na antenie Radia Centrum, jest cały czas i ta płyta do mnie dotarła, Dzieci chorej cywilizacji. I
1: tak co jest
0: ciekawe, redaktor Marek Wiernik doskonale zna i śledzi karierę zespołu Stare Dziady, to jest Oświęcim, tam były jeszcze inne zespoły, które jak to i w latach 80.
1: To była Krzywa Alternatywa.
0: Tak, ta płyta też dotarła, Krzywa Alternatywa.
1: Ale w ogóle mam szacunek, bo to są faceci w średnim wieku.
0: Tak, ale do czego zmierzam teraz, uwaga.
1: No właśnie,
0: dziś w związku z płytą i w związku z tym programem pozwoliłem sobie zadzwonić do kolegi.
1: Jeszcze
0: redaktor Marek Wiernik nie słyszał o jednej rzeczy bardzo ważnej, którą ustaliłem już właśnie z Piotrem na antenie wówczas, kiedy rozmawialiśmy, że on jest starym hokeistą, ponieważ w Oświęcimiu ten hokej jest tam sportem narodowym, mistrzami Polski są, Unia Oświęcim, i często grywają też w meczach pokazowych już w tej kategorii senior, czyli old boy. No i co się stało? Pietia jest w szpitalu, bo przewrócił się na lodzie i ma uszkodzoną głowę. Ale na pytanie moje, czy będzie żył, odpowiedział tak. Tak, będę żył, powiedział. I teraz pozdrawiamy Pietię.
1: Pozdrawiamy oczywiście.
0: Żeby nie odpuszczał w muzyce.
1: Słucha, nie?
0: Przede wszystkim. A na lód
1: ale
0: wchodzi się ponoć w maskach, nie? I w tych
1: ochraniaczach. Jak się nieraz tam zerka na NHL, to nocami można oglądać, to te bitwy na lodzie to jest jeden z głównych punktów programu. Ludzie czekają na te, sędziowie się odjeżdżają i tam taka nawalanka odbywa. War run.
0: A widzisz, to Pietia mi się nie przyznał, może on brał udział w takiej nawalance tych seniorów old boy.
1: Tak, a już główka troszkę taka słabsza, więc pewnie mi się tam coś
0: przytrafiło. Coś tam
1: ale
0: mogło być.
1: Szacunek, bo z tego co ja wiem, to jest Pietia, to jest emerytowany górnik i ja z szacunkiem do ludzi, a tam reszta kolegów, jeden budowlaniec, jest elektryk, spawacz, nauczyciel. To są ludzie, którzy fajne, różne zawody wykonywali.
0: Połączyła?
1: I do tego ta rock'n'rollowa muzyka.
0: Tak, połączyła ich.
1: Wielki szacunek. Wielki
0: super.
1: Szacun.
0: Więc Pietia, jeszcze raz cię pozdrawiamy. Też cały zespół Stare Dziady. Połączyła ich muzyka. I muzyka właśnie potrafi to robić.
1: Świetna,
0: nie dzielić, a łączyć.
1: Płyta, ta najnowsza płyta, ona kilka tygodni ma dopiero i to jest naprawdę...
0: Czy masz? Tak? Mhm. Czy masz ulubione nagranie?
1: Mam tu przy sobie Dzieci chorej cywilizacji. To
0: tak,
1: jest
0: mam
1: płyta,
0: też. Tak.
1: Płyty. No, to jest bardzo dobry utwór, ten tytułowy. Ja nie wiem, co ty przygotowałeś tam do zagrania. akurat, to możemy ten tytułowy, jeśli go tam masz gdzieś.
0: Tak, proszę, śmiało, tak.
1: Jeszcze jest świetny Ha, ha, ha. On tam dosyć krótki, koło 3 minut, ale też znakomity.
0: Cała płyta godna polecenia. Ale zagramy Dzieci chorej cywilizacji już na zakończenie audycji, bo już czas nas tradycyjnie. Ale tak jak mówiliśmy wcześniej, może uda się gdzieś dołożyć godzinkę i byłoby Made in Polska przez 2 godziny.
1: No, trzeba koniecznie. 2, potem 3, żeby się dużo działo. Jest tyle jest tematów do obgadania.
0: No właśnie.
1: Tyle świetnej muzyki. Ludzie czekają na to, więc naprawdę warto. Stare dziady, no oczywiście to nie chodzi o nas też, prawda?
0: No, ależ w ogóle.
1: Ale stare dziady rządzą generalnie. No. Młodzież się skończyła.
0: Tak jest. Zatem posłuchajmy na zakończenie. Dzięki wielkie za uwagę. Dziś
1: ja dziękuję.
0: Marek Wiernik, Adam Martuzalski, Made in Polska. Zapraszamy w przyszłym tygodniu. Maciej Werk, ale Marek Wiernik również. Zatem dobranoc.
1: Dobrej nocki.